0: I dobrze jest, że komisja to widzi, że ten szlak jest tak naprawdę wygasa.
1: Sąsiedzi Niemiec przekonują, że na kontrolach najbardziej tracą mieszkańcy rejonów przygranicznych, a dobrze funkcjonująca strefa Schengen to jeden z filarów funkcjonowania Unii Europejskiej. Ratownicy na Bałtyku szykują się na nowe wyzwania związane z uruchomieniem farm wiatrowych. Powstaje 8 nowych statków ratowniczych, jak mówi Radiu Z szef Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska. Jego ludzie także intensywnie się już szkolą.
2: Chociaż same farmy jeszcze fizycznie nie ruszyły, ci operatorzy, ci serwisanci na wieżach wiatrowych o wysokości 200 metrów jeszcze nie pracują, ale jesteśmy na etapie właśnie dokształcania się, robienia kursów wysokościowych, no po to, żeby w tym najgorszym momencie być przygotowanym do pomocy w ewakuacji z gondoli farm wiatrowych.
1: Pierwsze trzy nowe statki rozpoczną służbę tej jesieni. Będą pracować w Trzebieży, Łebie oraz we Władysławowie. W Poznaniu afera o wielki baner klubu piłkarskiego Lech w centrum miasta. Szyld celebrujący zdobycie Mistrzostwa Polski przez klub znajduje się na jednym z najwyższych budynków w Poznaniu na fasadzie Uniwersytetu Ekonomicznego. Jak się okazuje, został zawieszony nielegalnie, mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Poznaniu Paweł Łukaszewski.
3: Sprawdzamy zawsze, czy takiego zgłoszenia, jeżeli chodzi o reklamy umieszczane na fasadach budynków, dokonano w tym przypadku. No i niestety odpowiedź była negatywna. To znaczy do Wydziału Urbanistyki i Architektury takiego zgłoszenia nie skierowano.
1: Klub i Uniwersytet zostały poproszone o wyjaśnienia. Jeżeli do środy nie udowodnią, że inspektorat jest w błędzie, wtedy baner będzie musiał zostać zdjęty. Lechowi lub uczelni może też grozić kara finansowa, ponieważ szyld łamie zapisy uchwały krajobrazowej. Są pierwsze efekty wdrażania od roku Krajowej Sieci Kardiologicznej. System ma koordynować opiekę nad pacjentami oraz poprawić dostępność wszystkich procedur. Dzięki wsparciu z unijnego KPO wiele szpitali mogło kupić nowoczesny sprzęt oraz wyremontować swoje oddziały. Ze szczegółami teraz reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
4: Sieć opiera się na trzystopniowej strukturze prawie 1300 podmiotów leczniczych. Na pierwszym poziomie są poradnie kardiologiczne odpowiadające za podstawową diagnostykę i leczenie. Drugi poziom to już bardziej zaawansowana opieka specjalistyczna. Na trzeci to ośrodki, które mają zaplecze kardiochirurgiczne, wyjaśnia minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
5: Chcemy ustrukturyzować ścieżkę pacjenta, żeby nie został pozostawiony sam sobie, a przy okazji chcemy kompleksowo podejść do samego pacjenta.
4: Wyzwanie jest spore, bo przynajmniej połowa Polaków ma problemy kardiologiczne. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
1: W ramach tego systemu resort zdrowia chce za półtora roku wprowadzić w życie elektroniczną kartę opieki kardiologicznej, która pozwoli zbierać w jednym miejscu dokumentację medyczną pacjenta. Dowódca Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej z zarzutami prokuratury, pułkownik Witold B., miał się dopuszczać wyłudzeń z wojska oraz Agencji Mienia Wojskowego. Według prokuratorów zrobił sobie z tego stałe źródło dochodu. O szczegółach tej sprawy nasz reporter Daniel Wrzos.
6: Terytorials miał wyłudzić świadczenia z tytułu rozłąki i przejazdów, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Oszustwa były na szkodę m.in. bazy lotnictwa szkolnego w Radomiu oraz Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie i w Lublinie, z których wyłudził nienależne świadczenia z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania. To, jak mówi Radio Z Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej, było jego stałym dochodem.
7: Te czyny były popełnione w dość długim przedziale czasu.
6: Dowódca został zawieszony do czasu zakończenia postępowania.
1: Jego obowiązki w 6. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej przejął podpułkownik Artur Wasilewski. Cały czas nie ma wytycznych w sprawie wysłania do Polski 5000 amerykańskich żołnierzy. Agencja Associated Press pisze, że armia czeka na nie z Pentagonu. Wstępne założenie jest takie, że żołnierze zostaną przerzuceni z jednostek już znajdujących się w Europie. Do tego dochodzą jeszcze koszty całej tej operacji. Wycofanie jednego pułku z Niemiec do USA to kilka miliardów dolarów. Przerzucenie do Polski niewiele mniej. Poza tym na jedno i na drugie potrzeba czasu.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: trzecia. Darek Klimczak, wiadomości Radia Z. Poświęcę je w całości Maji Chwalińskiej, której nie udało się wygrać w finale French Open, ale z Paryża i tak wraca z największym sukcesem w swojej karierze. Jak wiecie z wiadomości Radia Z, bój o wielkoszlemowy tytuł Rolanda Garrosa Chwalińska przegrała z Rosjanką Mirą Andrijewą. Więcej o paryskiej przygodzie Polki powie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
1: Jeszcze 3 tygodnie temu Maja była tenisistką z 200 światowego rankingu, teraz zajmuje miejsce w 310 zestawienia WTA. Zalicza spektakularny awans, bo aż o 93 miejsca. To kompletnie zmienia jej tenisowe życie. Teraz nie musi przejmować się kwalifikacjami. Miejsce w najlepszych turniejach świata ma zapewnione. Co więcej, będzie w nich rozstawiona, nie licząc Wimbledonu. Cały czas czekamy na informacje w sprawie przyznania Mai dzikiej karty. Jej kariera zmienia się też od strony finansowej. W Paryżu zarobiła ponad 3 miliony złotych. To daje jej spokój na najbliższy czas. Do tego jest też łakomym kąskiem dla sponsorów, których do tej pory brakowało. Maja nie miała między innymi sponsora technicznego, który zapewniałby jej odzież sportową. Teraz pewnie się to zmieni.
0: Za sportowe emocje przez ostatnie tygodnie dziękuję Maji Chwalińskiej, także mieszkańcy Bielska Białej. To tam nasza tenisistka mieszka od 6 lat i trenuje w klubie tenisowym Advantage. Tam też ponad 500 kibiców na Telebimie oglądało jej pojedynek z Andrijewą.
2: Troszkę szkoda, że dzisiaj nie wyszło, ale to niesamowity sukces. Pierwsza kwalifikantka w finale French Open.
3: Gratuluję wspaniałego turnieju i życzymy, żeby ta dzika karta na Wimbledon się pojawiła i żeby mogła się dalej realizować.
2: Ale ja jeszcze raz mówię, to jest potężny sukces i miejmy nadzieję, że nie jest to ostatni wielki szlem Mai.
0: Następny to właśnie turniej w Wimbledonie, rusza pod koniec czerwca, ale najpierw trzeba wyjaśnić, czy Chwalińska będzie mogła od razu wskoczyć do drabinki głównej, a nie grać w kwalifikacjach. Sukcesu Chwalińskiej w Paryżu pogratulowała 4-krotna triumfatorka French Open Iga Świątek. Gratulacje, Majson, piękny turniej, napisała druga nasza świetna zawodniczka.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Oglądaj na radioz.pl i w onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
5: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. Dziś moimi Państwa gośćmi są pan Robert Biedroń, Lewica.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
5: Pani Ewa Szedler, Polska 2050.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Pan Robert Kropiwnicki, Koalicja Obywatelska.
8: Dzień dobry.
5: Pan Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość.
9: Dzień dobry.
5: Pan Bartłomiej Pejo, Konfederacja.
9: Witam serdecznie.
5: Szanowni Państwo, prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek sił zbrojnych swojego kraju imię bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. Jak mówił, uczynił to w celu przywrócenia historycznych tradycji Narodowego Wojska. Prezydent Karol Nawrocki zamierza Wołodymirowi Zełenskiemu odebrać Order Orła Białego. Posłuchajmy prezydenta.
10: Dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie. To też dowód na to, że ci, którzy mówili, że Ukraina powinna wchodzić bez żadnych oczekiwań do Unii Europejskiej, niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej. Z wielkim smutkiem to przyjąłem, bowiem budując relacje polsko-ukraińskie, zaznaczę, drodzy Państwo, że oczywiście w sensie strategicznym wspieranie Ukrainy przeciwko Federacji Rosyjskiej, przeciwko bandycie, którym jest Władimir Putin, jest oczywiście strategicznym celem Rzeczpospolitej Polskiej, ale tak nie buduje się relacji między narodami. 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
5: Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość. Czy pan popiera taką decyzję?
8: Oczywiście sytuacja, w której na Ukrainie po raz kolejny już i w sposób niezwykle oficjalny prezydent Ukrainy gloryfikuje ludobójców ZUPA, powoduje, że nie możemy na to pozwalać w tym sensie, żeby taka osoba miała najwyższą godność, najwyższe polskie oznaczenie. Nie możemy czcić kogoś, kto czci ludzi, którzy w sposób niezwykle okrutny, zaplanowany mordowali Polaków.
5: Wasz prezydent Andrzej Duda za waszych rządów Prawa i Sprawiedliwości Wołodymirowi Zełenskiemu to odznaczenie nadał.
8: No i wtedy, kiedy nadawał, nie miały miejsca takie rzeczy, żeby imieniem bohaterów UPA nazywać dużą jednostkę wojskową. Ja z perspektywy czasu być może był to błąd, ale jakby nie winię tu pana prezydenta, no bo analiza wsteczna zawsze skuteczna. No nie ma daru proroctwa, żeby myśleć, co tam w przyszłości być może jeszcze Władimir Żeleński zrobi. Do pewnego momentu te kwestie takie tożsamościowo-historyczne były obiecujące, bo Władimir Żeleński nie wywodzi się z tych kręgów nacjonalistycznych, z tych partii, zwłaszcza popularnych na zachodniej Ukrainie, które właśnie UPA czciły. I wydawało się, że jest politykiem, który no, ma na to bardziej taki trzeźwy osąd na te kwestie. No ale niestety okazało się, że nie. No i tutaj decyzja może być tylko jedna, moim zdaniem.
5: W 2017 roku, kiedy rządziliście, szefem MSZ-u był Witold Waszczykowski, to mówił tak, nasz przekaz jest bardzo jasny, z banderą do Europy nie wejdziecie, mówimy to głośno i jasno, po tym jego oświadczeniu był wzywany polski ambasador do Kijowa. Chcę powiedzieć, bo taka była seria wtedy w 2017 roku, między innymi zakazaliście wjazdu do Polski szefowi Instytutu Pamięci Narodowej Ukrainy Wołodymirowi Wiatrowiczowi w ramach rozmaitych reperkusji w wzajemnych relacjach już 10 lat temu. Te kwestie były bardzo napięte, więc proszę nie mówić, że wtedy, kiedy Władimir Żeleński dostawał to odznaczenie, nie było problemu. Był inny kontekst, bo była wojna, ale problem nie był rozwiązany.
8: Ale nie dotyczył on w tak jaskrawy sposób samego Władimira Żeleńskiego, kiedy on doszedł do władzy. To o właśnie jego poprzednik, jego główny konkurent Poroszenko bardziej jakby no, wspierał te środowiska, które UPA gloryfikowały, a Żeleński był do niego w pewnej kontrze. Więc no, trzeba zauważać te zmiany w polityce ukraińskiej. I oczywiście wtedy, kiedy pojawia się jakiś przyjazny gest wobec nas, to na ten przyjazny gest przyjaźnie odpowiadać, ale kiedy zdarza się gest absolutnie nieprzyjazny, no to też nie możemy go ignorować.
5: To czy to nie jest fiaskiem polskiej polityki zagranicznej generalnie, że w sytuacji, kiedy Żeleński dochodził do władzy, rzeczywiście nie będąc reprezentantem tych skrajnych środowisk, to finalnie kończy się tak, że on także przyjmuje tę retorykę i czerwono-czarne barwy UPA?
8: W pewnym sensie jest, aczkolwiek powiedziałbym, to jest taki usprawiedliwiony błąd. To znaczy zachowanie Władimira Żeleńskiego jest absolutnie nieracjonalne. Znaczy ciężko w stosunkach międzynarodowych zakładać, że druga strona będzie działać w sposób niezgodny ze swoim twardo szacowanym interesem.
5: A dlaczego pan uważa, że odwoływanie się do etosu UPA na ukraińskim rynku nie jest dla niego korzystne?
8: No być może na czysto wewnętrznym rynku, natomiast Ukraina jest w stanie zagrożenia egzystencjalnego i dużo bardziej Ukraina potrzebuje Polski niż Polska Ukrainy. I w tej sytuacji działania, które nic by nie kosztowały w sensie wymiernym, jakieś nie kosztowałyby ani dolarów, ani pocisków, ani żołnierzy, ani niczego, które pozwoliłyby budować przyjaźń między Polską a Ukrainą, której Ukraina bardziej potrzebuje niż Polska obecnie, no to działając w swoim dobrze pojętym interesie, Ukraina powinna w tym kierunku działać. No niestety działa w sposób przeciwny. Szkodzi przede wszystkim najbardziej sama sobie, ale no niestety, tak jak mówię, nie mogą takie działania pozostać bez reakcji.
5: Robert Biedroń.
6: To, co się wydarzyło, oczywiście po stronie ukraińskiej wymaga naszej zdecydowanej reakcji i nie może być zgody. I w tej sprawie akurat całe środowisko polityczne chyba w Polsce ponad podziałami mamy od zawsze chyba jednoznaczne stanowisko. Trzeba potępiać wszelkie próby upamiętniania UPA. Pamiętamy rzeź wołyńską. Ja sam zresztą chodziłem do szkoły w Ustrzykach Dolnych, w Bieszczadach się wychowałem, miałem w klasie Ukraińców. Wiem, jaka to jest rana i ta rana jest do dzisiaj niezabliźniona. Ona do dzisiaj krwawi i krwawi jeszcze bardziej, kiedy dzieją się takie rzeczy jak ostatnio na Ukrainie, kiedy jedna jednostka dostaje imię tej zbrodniczej dla przecież co do tego nie ma żadnej wątpliwości organizacji. Więc w tej sprawie powinniśmy oczekiwać po pierwsze zmiany decyzji, po drugie przeprosin. Ale uważam, że reakcja prezydenta Nawrockiego jest histeryczna. Po pierwsze, środowisko pana prezydenta miota się od ściany do ściany i dzisiaj pan Horała po raz kolejny to salto mortale polityczne wykonał, którym z jednej strony chwalą prezydenta Dudę kilka lat temu, że nadaje taki order i bronią tej decyzji pomimo krytyki wówczas, która miała miejsce. Dzisiaj uważają, że ten order trzeba odebrać. Trzeba w tej sprawie być konsekwentnym i zdecydować się, po której stronie Prawo i Sprawiedliwość i prezydent Duda i Nawrocki stoją. Ja przypomnę, że taki order dostał na przykład Benito Mussolini. Nie słyszałem, żeby prezydent Nawrocki próbował odbierać order Orła Białego Mussoliniemu, cesarzowi Hirohito, ale pośmiertnie można odebrać.
8: Ale już nic w Polsce nie zrobi
6: takie order. I tutaj trzeba mierzyć naprawdę proporcje. Ukraina popełniła ogromny błąd. Ogromny błąd.
5: No dobrze, to jak pan zareagował? Załóżmy, że order Orła Białego został przyznany za heroizm narodowi ukraińskiemu, a Zełenski był po prostu twarzą tego oporu. To jak pan by zareagował? Bo przypominam, mogę sięgać jeszcze dalej. W 2017 roku to było to, co zacytowałem. Relacje nasze z Ukraińcami, trudne relacje dotyczące ich wypierania się odpowiedzialności UPA za zamordowanie bestialskie kilkudziesięciu tysięcy Polaków mają długą historię. Jak pan by zareagował, jeżeli okazuje się, że tak jak powiedział minister Horała, do władzy w Ukrainie dochodzi człowiek, który nie wywodzi się z tego nurtu, jednocześnie stawia opór Rosjanom, a finalnie i tak ląduje w tej symbolice UPA?
6: Prezydent Nawrocki ma bardzo proste narzędzie, z którego w pierwszej reakcji można skorzystać, bez histerii, bez paniki. A tu przypomnę, mówimy o głowie państwa, która powinna mieć
5: że ma telefon,
6: dystans. Tak? Powinien zadzwonić do prezydenta Załęskiego, powiedzieć, chłopie, co ty wyprawiasz?
5: No ale Załęski już coś zrobił, nie wycofa się z tego przecież.
6: Wycofa się, nie wycofa, zależy jakie argumenty ze strony polskiej padną. Naprawdę, my mamy narzędzia do tego, żeby wywierać presję na naszego sojusznika.
5: Ale Załęski wie, jakie są nasze argumenty, to akurat wie doskonale, bo nawet kiedy był w 23 roku w Polsce po wybuchu wojny, to usłyszał, jakie są nasze argumenty.
6: I myśli pan, panie redaktorze, że jeżeli zabierzemy mu ten order, to on
5: nie,
6: nagle...
5: Nie, ja pana pytam,
6: właśnie,
5: co
6: ja
5: pan zrobił.
6: Nie. Ja bym zadzwonił i doprowadziłbym do tego, co bardzo dobrze wychodziło, akurat tu muszę pochwalić Lechowi Kaczyńskiemu, który prowadził taki dialog, który zmieniał pozycję ukraińską. Było bardzo trudno, ja przypomnę. Ten dialog był trudny, prowadził go w trudnej sytuacji, ale jednak prowadził. To mamy iść na wojnę dzisiaj z Ukraińcami? No naprawdę, pamiętajmy o proporcjach.
5: Dobrze, tylko wie pan,
8: jeszcze inne opcje poza wojną z Ukraińcami, nie robieniem nic.
6: Wydajecie order z jednej strony, a z drugiej strony odbieracie. Z jednej strony używacie wszelkich argumentów, żeby chwalić tę decyzję i za chwilę zmieniacie to zdanie.
5: Dobrze, jeśli pan pozwoli, to tak, ale panie pośle, wypadałoby, żeby polskie najważniejsze oznaczenie nie było dawane...
6: Oczywiście,
5: a potem
6: trzeba je szanować.
5: Dwa lata później
6: się
5: zabierane. Zakładam, że to jest dość fundamentalne. Lech Kaczyński, tylko że to były inne realia. Rok 2006. Nasze narody pokazują całemu światu, że nie ma takiego zła w historii, którego nie można przezwyciężyć. Umiejmy z miłosierdziem i odwagą wspólnie modlić się do Boga słowami: odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy naszym winowajcom. Lech Kaczyński sprzeciwiał się nazywaniu ludobójstwem Wołynia. Nie dlatego, że nie uważał, że to za ludobójstwo, tylko uważał, że to utrudni relacje z Ukrainą. Natomiast po jego śmierci, kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, to też przy udziale sporej części państwa tutaj siedzących w studiu przyjęliście uchwały w sprawie Wołynia, gdzie Wołyń został nazwany mianem ludobójstwa, więc to jest trochę inna dzisiaj epoka, ale posłuchajmy pana premiera, bo pan premier tak stara się ustawić w roli arbitra między jednym prezydentem a drugim. Posłuchajmy.
9: Każdy naród ma prawo do swoich interpretacji, ale prezydent Zełenski i nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka, to ponure dziedzictwo UPA z naszego

0: innego.
1: Robert Kropiwnicki, no może premier trochę zaklina rzeczywistość, bo mimo świadomości ze strony Zełenskiego, że Polska jest ważnym sojusznikiem, że w trudnej chwili mu pomogła, no to jednak powtarzam, zwraca się w tym kierunku UPA i premier chce szukać balansu między dwoma prezydentami, czy w ogóle taki balans jest możliwy?
2: Przede wszystkim potrzebne są rozmowy i premier Donald Tusk odpowiada za bieżącą politykę zagraniczną i bezpieczeństwo państwa polskiego i z tego powodu namawia właśnie do rozmów i do właśnie wycofywania skrajnych poglądów, bo to jest zawsze groźne. I prezydent Zełenski jest pewnie, potrzebuje jakiegoś takiego tych nacjonalistów ukraińskich do wewnętrznej polityki. My wiemy, czym jest UPA dla nas. Oni mają, Ukraińcy mają dzisiaj inne postrzeganie
1: dobrze,
2: UPA.
1: Ale panie pośle, no dobrze, ale przez 20 lat do, przynajmniej do elit ukraińskich dotarło nasze stanowisko. Zatem jeżeli Zełenski robi to, co robi, to robi to z pełną świadomością, jaka będzie reakcja w Polsce i jak taki gest zostanie przez nas odebrany.
2: Pewnie waży, co jest dla niego ważniejsze.
1: Czyli reakcja w Polsce nie jest ważniejsza dla niego, tak? Nie jest
2: myślę, że takiego dokonał wyboru, ale też proszę pamiętać, że prezydent Nawrocki jest już 9 miesięcy prezydentem i nie znalazł czasu, żeby pojechać do Kijowa, choć domagał się, żeby prezydent Zełenski przyjechał najpierw do Polski. Prezydent Zełenski przyjechał do Polski, był w Polsce, a prezydent Nawrocki ciągle nie znalazł czasu albo odwagi, jak mówią niektórzy, żeby pojechać do Kijowa.
1: Odwagi? Na czym to polega pana zdaniem, że Nawrockiemu brakuje odwagi, żeby pojechać do Kijowa?
2: Bo to jednak jest miejsce, w którym toczy się wojna, spadają drony, jest atakowany.
1: Panie Boże, czy pan poważnie chce powiedzieć, że prezydent boi się pojechać do Kijowa? Przypominam, że kilka tygodni po wybuchu tej wojny był tam Jarosław Kaczyński z Mateuszem Morawieckim, wielokrotnie był premier Donald Tusk, wielokrotnie był Andrzej Duda.
2: Wielu przywódców było, ale Nawrocki ciągle tam nie pojechał. I nie wiem dlaczego. Czy z powodów właśnie politycznych, że nie chce wykonać takiego symbolu, czy się obawia? Nie mam pojęcia. Wiem, że
1: no dobrze, ale czy pan uważa, że jak Nawrocki pojedzie, to załatwi to, co przez 20 lat nie udało się załatwić?
2: Może po prostu zrozumie też, że polityka międzynarodowa wymaga rozmów i aktywności takiej bieżącej, a nie tylko pohukiwania na konferencjach prasowych. I inaczej jest w momencie, kiedy Zełenski ma relacje z Nawrockim bezpośrednie i rozmawia z Nawrockim, to co robi chociażby Andrzej Duda. Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Zełenskim na bieżąco. I to się udało się ucierać. Bo w tym wszystkim jeszcze proszę
1: przypominam
2: pamiętać.
1: Panu, już nie wchodząc w detale, przypominam, że mimo rozmów Andrzeja Dudy z Wołodymirem Zełenskim był na przykład bardzo poważny konflikt o import ukraińskiej żywności, kiedy Zełenski oskarżył nas, że w sumie zamykając swój rynek pomagamy Putinowi, więc tych napięć było
2: ale
1: sporo.
2: Ale jest i będzie cały czas, dlatego potrzeba rozmów, żeby je rozwiązywać. Przypomnę też, że równolegle ekshumacje na Wołyniu idą i są kolejne zgody na kolejne miejsca do robienia porządku, w sensie takim, że oddania hołdu tym, którzy tam zginęli. I to się też toczy, więc to nie jest tak czarno-białe. My nie możemy wybierać jednej rzeczy i robić wokół tego histerii, bo ta wypowiedź prezydenta Nawrockiego wydaje się, że jest taka ad hoc kompletnie nieprzemyślana. Być może, że jakby miał agendę rozmów z prezydentem Zełenskim, żeby normalnie zacząć funkcjonować, a nie robić właśnie taką politykę tylko do wewnątrz. Jak będzie każdy robił tylko politykę do wewnątrz, no to pójdziemy na kurs kolizyjny. I to jest niestety najgorsze. Dzisiaj Nawrocki nie chce rozmawiać z Ukrainą i to jest najlepszy prezent dla Putina.
1: Pani Ewa Szedler, czy pani wierzy w to oświadczenie ukraińskiego MSZ-u, że nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA nie było wymierzone w Polaków? Nie możemy pozwolić, bo spory o przeszłość podważyły nasz opór wobec wspólnego wroga teraz, gdy Ukraina przy wsparciu Polski powstrzymuje rosyjską agresję.
3: Absolutnie w to nie wierzę i uważam, że decyzja pana Zełenskiego była fatalna. Tym niemniej jesteśmy tutaj świadkami tego, że polityka wewnętrzna liczy się bardziej do prezydentów niż polityka międzynarodowa.
1: Czyli dla Zełenskiego i dla Nawrockiego?
3: Tak uważam. Zdecydowanie tak uważam. Dlatego, że prezydent Zełenski musiał wiedzieć, jak to zostanie odbrane w Polsce, a jednak podjął świadomą decyzję, że uderzy niestety w najwrażliwsze miejsce Polaków mieszkających, czy rodzin poległych, czy na Wołyniu, czy we wschodniej Małopolsce, a jednak to uczynił. I tak samo nasz pan prezydent Nawrocki zaczął z bardzo wysokiego C, właściwie z najwyższego C. A dyplomacja często polega na tym, aby mówić być może ciszej, mniej spektakularniej, ale dowieść jakiś temat, przepraszam, no,
1: pani, przepraszam, że przerywam, jeszcze najciekawsze przed nami, dlatego, że proceduralnie to jest tak, że Rada Orderu Białego się zbierze w

0: przyszły poniedziałek, natomiast ostateczne decyzje o odebraniu ma i tak pan prezydent po zaopiniowaniu przez tę radę, ale na decyzję prezydenta musi być kontrasygnata premiera, a zatem będziemy tu mieć jeszcze wojnę polityczną wewnątrz Polski, czy odbierać, czy nie odbierać, panie Waszedler.
1: To czy wolno mi właśnie też przerwać i dokończyć, że właśnie teraz będziemy mieli kolejny spektakl pokazywania, kto jest tutaj silniejszy, kto jest ostrzejszy, tylko i wyłącznie wewnątrz
0: A pani
1: Polski.
0: By odebrała ten order?
1: Ja nie odebrałabym tego orderu, ponieważ sam fakt dawania i odbierania już stawia ten order nie w takiej pozycji, jak ja chciałabym widzieć, właśnie jako największe, najistotniejsze odznaczenie naszego państwa. Uważam, że akurat jednym z argumentów, dla których dostał pan prezydent Zełenski ten order, było pogłębianie przyjaźni między narodami. Rzeczywiście to nie ma tego miejsca, ale od razu przekazał jednak ten order na rzecz wszystkich Ukraińców walczących i to się nie zmieniło. I dlatego musimy to ważyć i musimy roztropnie podchodzić, a uważam, że dyplomacja ma też inne narzędzia, które być może nie są aż tak spektakularne, ale bardziej bolesne i w ciszy mam nadzieję, że dyplomacja pracuje, aby porozumieć ją i wyjść...
0: Prezydent między wierszami skrytykował MSZ za zbyt słabą jego zdaniem reakcję. Pan Bartłomiej Pejo, ale w sumie to państwo powinni wypinać piersi do orderów, to może nie najlepiej to brzmi, natomiast to szef waszego klubu, Grzegorz Płaczek, który jest jednym z członków Rady Parlamentarnej przy prezydencie, to on zainspirował pana prezydenta i to jest jego pomysł, żeby odebrać order Orła Białego.
2: Tak, to jest apel przewodniczącego Płaczka. Zachowanie pana prezydenta jest prawidłowe. Natomiast tu państwo używacie często takich pojęć jak przyjaciele z Ukrainy. Przyjaciele nie mordują, przyjaciele nie topią.
0: Dobrze, panie,
3: ja panu mogę
0: drodzy państwo, panie pośle,
3: to pan tutaj nie ma czarno-białej.
0: Uważajmy na język.
3: Właśnie.
0: Przodkowie przyjaciół, jeśli już rozumiem, przodkowie przyjaciół. Obecnie Ukraińcy nie mordują, nie topią, nie gwałcą Polaków ani Polek. Bądźmy precyzyjni.
2: Obecnie Ukraińcy pod przewodnictwem pana prezydenta Zełenskiego plują w twarz Polakom i nie ma czegoś takiego jak jedna prawda i druga prawda. Prawda jest jedna, panie redaktorze i szanowni państwo, i do tej prawdy powinniśmy dążyć. Ekshumacja to jedno, dwa, chociażby w Polsce pomnik rzezi wołyńskiej i pytanie do nas.
0: No to chyba nikt nam nie zakazuje.
2: No ale to jest pytanie przy tym wątku do całej klasy politycznej. Dlaczego polscy przedstawiciele parlamentu, pan prezydent, jeszcze pan prezydent Duda nie byli przy otwarciu, przy odsłonięciu pomnika rzezi wołyńskiej, ale skandaliczne są słowa, jeśli chodzi o wypowiedź pana premiera. Otóż, żeby każdy ma prawo do swoich interpretacji. Jakich interpretacji? Interpretacja jest, to jest prawda, to nie jest interpretacja. Kolejna kwestia, ambasada Polska. Stoimy na stanowisku, że każde państwo ma prawo kształtować własną pamięć historyczną. Jak kształtować pamięć historyczną? Pamięć historyczna jest jedna, prawda jest jedna. I my się nie powinniśmy w ogóle tutaj zastanawiać, tylko jednoznacznie powiedzieć jasno. I nie powinno być takiej sytuacji, że będzie jakaś bijatyka polityczna po odebraniu przez pana po decyzji pana prezydenta o odebraniu Orła Białego. Pan premier absolutnie powinien to zaakceptować,
4: bo
2: i to podpisać.
4: Mówimy nie ma w ogóle, o teraźniejszości, o przyszłości.
2: Czy trzeba może pójść dalej, ja to tak zrozumiałem. Może użyć jakiś argument. Może zablokować w pewnym momencie jakąś pomoc Ukrainie, bo przynajmniej w tym...
0: Chwileczkę, panie proszę, pan by grał tą kwestią pomocy Ukrainie, żeby uzyskać efekt dotyczący odniesienia się do historii, tak?
2: Absolutnie tak.
4: I wolałby pan mieć ruskie czołgi do
2: mówimy o tym od samego początku? Nie wolałbym, bo Zełenski w końcu też musi się ugiąć i zrozumieć, że to my pomagamy, że w interesie Ukrainy jest pomoc Polski, a nie odwrotnie.
0: No to wy akurat to byście chcieli pomagać jak najmniej, żebyśmy...
2: Nie, panie redaktorze, jeśli chodzi o pomoc militarną, bo przecież to są miliardy złotych. Ponad 100 miliardów lekko licząc przekazaliśmy w uzbrojeniu, w czołgach, w amunicji na Ukrainę. I co my mamy teraz w zamian?
4: Myślę,
2: mamy plucie, nie przesadziłem, to są dane. Mamy w tym momencie plucie przez prezydenta Zełenskiego w twarz Polakom. Tym wszystkim pomordowanym rodzinom, ale i całemu narodowi polskiemu. To jest skandaliczne, że nie ma jednoznacznej wypowiedzi właśnie ponad podziałami politycznymi.
3: Najbardziej...
2: My się tu zastanawiamy, czy jest jakaś jedna prawda i druga prawda.
3: Ja apeluję. Panowie, jeśli można, słuchajcie.
2: To są wypowiedzi Donalda Tuska i ambasady polskiej na
0: Ukrainie. Panie pośle, tak słyszeliśmy te wypowiedzi, specjalnie je zaprezentowałem, tak jak pan słyszał, państwo słyszeli, Robert Biedron.
3: Ja mam prośbę, słuchajcie, w sprawie tego, co się stało w Wołyniu, do tej pory była zgoda z całego spektrum politycznego w Polsce. Rozumieliśmy tę sprawę, ten ból, upamiętnialiśmy ją. Myślę, że to, co teraz się dzieje w tej dyskusji, to jest idealny prezent dla Putina. Znaczy, jeżeli ktokolwiek dzisiaj się cieszy z tego, co się w tym studio dzieje, co się dzieje wokół tego orderu, wokół tej dyskusji. Dobrze, kto do tego doprowadził? Pan jest politykiem. Pan musi trzeźwo patrzeć na sprawy. Nie może pan sobie pozwalać na to, że pan ulega jakimś prymitywnym emocjom, które są idealnym prezentem dla Putina. On teraz, mając pana, otwiera szampana.
0: Panie pośle, ja mam jedną prośbę.
3: Jeżeli my się w tej sprawie skłócimy,
0: Zakładam, że...
3: To przegramy wszyscy.
0: Panie pośle, tylko takie rozumowanie, że to jest interes Putina, pojawia się po obu stronach. Prezydent Nawrocki mówi, odwoływanie się przez Zełenskiego do UPA, to jest dokładnie... Panowie, bardzo proszę, to jest powielanie tezy Putina, że Ukraina to są właściwie naziści. A pan mówi, nie mówmy o podziałach, bo to pomaga Putinowi. No to jest taki argument ad Putinom, który właściwie zamyka dyskusję w każdym możliwym...
2: I gdzie jest ta granica? Co
0: mnie zastanawia...
2: żeby było odebrać ten order.
0: Mnie zastanawia, rozumiejąc nasz interes w tym, żeby Ukraina walczyła z Rosją i pomocy jej, zastanawiam się, dlaczego my przez 20 lat nie jesteśmy w stanie uzyskać jakiegoś elementarnego kompromisu w sprawach historycznych. Ruszyły ekshumacje i dobrze, że ruszyły. Zresztą bardzo późno ruszyły. Natomiast w sprawach UPA, symboliki pewnej, bo nie ma żadnego postępu.
2: Do tego podchodzimy, panie redaktorze.
4: Ale też proszę pamiętać,
2: cała klasa polityczna.
3: Uważam, że w Polsce brakuje naprawdę chęci dialogu w tej sprawie.
4: Znaczy nie ma rozmowy takiej, to prawda. W sensie, ja wywodzę się z rodziny, która na Pokuciu, co prawda nie na Wołyniu, miała bardzo złe doświadczenia z tym właśnie z mordami w roku 1944-1945. I mnie w rodzinie banderowcy byli od początku, wiem od dzieciństwa, czym są byli banderowcy. I dokładnie też rozumiem, że dzisiaj jest inny moment, że to nie jest ten czas, kiedy będziemy wyciągać tę flagę i mówić o tym, że najważniejsza jest historia.
2: To jest najlepszy moment.
4: Nie, bo też ważne jest dzisiaj, żeby zapewnić bezpieczeństwo Polski. I dzisiaj skłócanie nas właśnie z Ukraińcami jest najgorszym, co może się wydarzyć. My musimy robić tę robotę.
2: Dzisiaj nie chcą
4: musimy rozliczać to.
2: Pan wierzy, to że będą rozmawiać po zakończeniu wojny?
4: I musimy rozliczać to. Musimy prowadzić ekshumację, żeby oddać hołd tym, którzy tam w nieludzkich warunkach zginęli. Ale musimy pamiętać o bezpieczeństwie Polskiej Europy dzisiaj. I o tym też, że no to jest niestety prawda, że gro Ukraińców inaczej postrzega UPA niż my. Bo my mówimy, że to jest ludobójstwo i że to były bandy banderowskie tak naprawdę. I tak my to postrzegamy. Oni patrzą na to, że to był ruch wyzwolenia.
2: To jest kwestia patrzenia. Kto brutalnie tak morduje ludzi?
0: Marcin Choroła.
4: Bandyci. I to była banderka.
2: Ale trzeba z tą informacją do nich dotrzeć, a nie głaskać Putina po głowie, Zełenskiego po głowie.
0: Nie budujmy gradacji, jak się morduje. Mordy są mordami. Natomiast pytanie jest to takie do Marcina Choroły. Na ile gesty mają znaczenie? Bo w lipcu 2023 roku prezydenci Zełenski i Duda byli na nabożeństwie ekumenicznym w katedrze w Łódzku i oddawali hołd ofiarom Wołynia w 80. rocznicę tej rzezi. Okazuje się, że po 3 latach nic z tego nie zostało.
5: Dokładnie tak. I ja nawet powiem więcej. Ja osobiście prywatnie, jako obywatel, jako Marcin Choroła, bardzo długo uważałem tak, jak to przed chwilą tutaj powiedział poseł Kropiwnicki, że w naszym strategicznym interesie jest współpraca z Ukrainą, że teraz jest nie czas, tylko no nie był czas, bo Ukraina dopiero co powstała i kształtowała swoją państwowość, nie był czas, bo była pomarańczowa
0: rewolucja. Dobrze, ale to proszę te adresy kierować także do ludzi, którzy współpracowali z Lechem Kaczyńskim.
5: Oczywiście,
0: on miał takie myślenie.
5: Oczywiście, że tak. I ja uważam, że to nie był błąd, bo to nie jest prawdą, co mówi poseł Biedroń, że nie było woli do dialogu. Problem był taki, że nie było woli do dialogu po jednej stronie, po stronie ukraińskiej.
2: Nadal nie ma.
5: Po stronie polskiej było kilkadziesiąt lat woli dialogu, gestów, ustępowania. działania i one się regularnie spotykają z odrzuceniem ze strony ukraińskiej. Więc
4: no to panie,
5: przychodzi...
4: jeszcze mamy
5: chwileczkę. Moment, kiedy trzeba powiedzieć, no już dosyć.
0: To dlaczego w takim razie, mówi pan, naprawdę z wnętrza ma pan, rozumiem, kalendarium w głowie długiej naszej deklarowanej gotowości na rozmowę z Ukrainą i w 23 roku prezydent, wasz prezydent, przy waszych rządach daje Zełenskiemu w tej konkretnej sytuacji order Orła Białego, teraz mogę chcecie odbierać. No to trzeba było może nie dawać.
3: Przy całej krytyce.
5: Jeszcze raz powtórzę, być może trzeba było nie dawać, aczkolwiek ówczesne gesty, tak jak ten, o którym pan przed chwilą wspomniał, były obiecujące. No można było zakładać, że zaszła, po pierwsze w ogóle Zełenski nie jest z tego nurtu politycznego na Ukrainie, który banderyzm gloryfikował, wykonuje gesty, które oceniamy jako zdecydowanie nie idące tak daleko, jak powinny, ale jednak w dobrym kierunku, no warto to wzmocnić. Jest wola dialogu, jest wola porozumienia. No ale jeżeli się okazuje, że z naszej strony są gesty, on wykonał pewien mały gest, po czym robi w tył zwrot i robi gest przeciwny, totalnie przeciwny, no to trzeba zareagować. I tu pytanie, które może umknęło w jazgocie. Mam pytanie do tych, którzy mówią, żeby Zełenskiemu teraz tego orderu nie zabierać. To co miałby zrobić jeszcze Zełenski? Że to jakby, gdzie jest ten moment, kiedy w ten sposób zareagujemy?
4: Czyli nie jest jak
3: mądry po szkodzie. Najpierw mu dajecie order, a później drodzy się zastanawiacie, państwo, co
4: ale mówią, że to błąd.
3: Drodzy cały państwo, PiS.
0: Będziemy do tego tematu wracać, bo tak jak mówię...
5: Nie, ja wiem, co zrobić. Ja się pytam przyszły was, co
3: order zdaniem. Kolejny dajcie.
0: Przyszły poniedziałek
3: kolejny order dajcie.
0: Będzie spotkanie kapituły. Przejdźmy do...
4: Ja zapraszam pod pomnik Grzesi Wołyńskiego do Mostawy. Który przejdźmy. Został ustawiony niestety w fatalnym miejscu, bo polskie władze też nie zadbały o to, żeby
0: przejdźmy
4: miał godne miejsce.
0: Do drugiego tematu, bardzo proszę.
6: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
0: Szanowni Państwo, Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Ten projekt przewiduje możliwość zawarcia umowy notarialnej przez dwie osoby tej samej płci i ta umowa byłaby rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego. Co do takiej ustawy jest zgoda koalicji, ale nie zgadza się na taką ustawę, już prewencyjnie to ogłaszając pan prezydent. Posłuchajmy szefa gabinetu pana prezydenta, minister Paweł Szefernaker.
7: Chciałbym w imieniu pana prezydenta wskazać na to, o czym pan prezydent mówi od samego początku. Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich. Te ustawy, które dzisiaj są procedowane, de facto wprowadzają instytucję związku partnerskiego. Jedna ustawa to jest ustawa, która definiuje tą umowę, a druga ustawa to jest ustawa, która wprowadza do całego systemu prawnego Rzeczpospolitej instytucję związku partnerskiego i partnera. Jest to ustawa, która de facto zmienia ponad 200 innych ustaw, czyli zmienia cały system prawa w Polsce, dostosowując ten system do zrównania małżeństwa, małżonka ze związkiem partnerskim i z partnerem.
0: Robert Biedroń, w waszej trudnej koalicji po 2,5 roku udało wam się taką ustawę minimalną z punktu widzenia środowisk LGBT przyjąć, a tutaj już bardzo szybko i prewencyjnie prezydent ogłasza, że nie podpisze tego dokumentu.
3: Myślę, że to są przedwczesne deklaracje. Ja chciałbym się spotkać z panem prezydentem. Zwróciłem się już do pana prezydenta z prośbą o takie spotkanie, bo uważam, że póki ta ustawa jest procedowana, to trzeba o niej rozmawiać i trzeba być otwartym na różne argumenty i mam nadzieję, że pan prezydent wierzy, że będzie otwarty także na argumenty i ją można jeszcze modyfikować. Szczerze mówiąc, nie wiem, co można jeszcze zmodyfikować w tej ustawie, żeby ona była jeszcze bardziej okrojona. Przypomnę, my dyskutujemy jakieś rozwiązania w tej kwestii ćwierć wieku już. Wtedy pojawiły się pierwsze projekty i do dzisiaj nie został wypracowany żaden kompromis.
0: Dobrze, jeżeli pana prawo czy umiejętność przekonywania nie doprowadzi do spotkania albo nawet na spotkanie nie przekona pan prezydenta, to czym to się skończy, pana zdaniem?
3: Wetem prezydenta.
0: Tylko, czyli nie będzie żadnego rodzaju...
3: Będzie, bo jeżeli prezydent będzie wetował każdy projekt, no to tak się to będzie kończyło. Tylko ja chciałem powiedzieć, pan prezydent może sobie wetować, tylko tej miłości ludzi nie da się zakazać. Ludzie nadal będą w takich związkach. Oni żyją w Polsce.
4: Nikt tego nie chce zakazać.
3: O, i się odezwali.
5: Ale no żyją, no.
3: Ci ludzie żyją w Polsce i chcą, żeby w 2026 roku ich sprawy, nasze sprawy zostały rozwiązane. Ja,
2: może porozmawiajmy o tych sprawach.
3: Ja mogę panu opowiedzieć, na przykład takim, że jeżeli mój partner wpadnie pod samochód, traci świadomość, trafi do szpitala, ja nie mogę decydować o jego życiu i zdrowiu.
2: Na jakiej podstawie? Oczywiście, że pan może, na podstawie upoważnienia.
3: Nie ma czegoś takiego. Panie,
2: sam jestem upoważniony do dostępu do danych medycznych.
3: No i to jest ta dyskusja.
2: Kilku osób
3: w polskich szpitalach, więc
0: proszę. Nie ma czegoś takiego. Robert Wiedrzeń.
2: Oczywiście, że
3: upoważnienie trzeba dać za każdym razem. On musi mieć świadomie dać upoważnienie w tym konkretnym przypadku, że można decydować o jego życiu i zdrowiu. Nie ma upoważnienia na całe życie w takich sprawach. Nie. Panie, pan się poducz trochę, bo ja już mam dość tej dyskusji.
2: Pan się poducz. Bez argumentów. Pan się poducz, bo oczywiście, że taka możliwość jest istotna.
3: Idziemy o zakład.
0: Drodzy państwo.
3: Milion złotych z
0: państwa. Mogą się panowie założyć, chociaż sprawa jest zbyt poważna. Różnica dotyczy tego, że zdaniem pana posła Bartłomieja Pejo można dostać taki in blanco upoważnienie do dostępu informacji zdrowotnej. Zdaniem pana Roberta Biedronia za każdym razem.
5: Panowie, każdego mogę zrobić swoim pomocnikiem.
3: Panowie, jeszcze raz. Gdyby była możliwość uregulowania tych kwestii, to wy naprawdę sądzicie, że ja, takie osoby jak Śmiszek, który jest doktorem nauk prawnych, nie uregulowałby sobie takiej kwestii?
2: Tak, bo wam chodzi zupełnie o co innego. Chodzi wam o to, żeby zrównać parę jednopłciowe z małżeństwem. No nie, powiedzcie to wreszcie wprost.
3: Więc ja uważam, że to nie jest problem w tym, czym jest ta ustawa i co jest w tej ustawie. Problemem jest to, że dla polskiej prawicy dyskusja na temat związków partnerskich, na temat zakazu jest po prostu paliwem politycznym. Oni czerpią przyjemność ze znęcania się nad tym tematem, nad tymi ludźmi, nad tą kwestią i dlatego to nie jest uchwalone.
0: Panie Ewa Szedler, Polska 2050.
1: Ja muszę przyznać, że moje podejście do związków partnerskich.
0: Pani jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zajmuje się pani teologią, więc to jest pani podejście będzie ciekawe.
1: Nawet doktoryzowałam się na KULU. I przeszłam swoistą drogę w podejściu do godności ludzi, którzy w Polsce też żyją. I nie ukrywam, że takim momentem dla mnie granicznym było to, jak zostałam matką. Po prostu jak zostałam matką. I zaczęłam sobie na pewnym etapie zadawać pytania. Bo kiedyś nie rozumiałam ani fenomenu homoseksualizmu, ani związków partnerskich i tak podchodziłam ostrożnie, nie znając tej przestrzeni. W momencie, kiedy zostałam matką, zaczęłam zadawać sobie pytania, jak czują się ci inni, bo moja wrażliwość niestety wskazuje na to, że nie można nikogo w naszym kraju traktować jako człowieka drugiej kategorii, a osoby homoseksualne są traktowane jako osoby drugiej kategorii. Najlepiej byście ich w ogóle nie widzieli. Najlepiej byście ich do szafy schowali.
0: Chwileczkę, panie proszę, ale proszę bez epitetów. Panie poseł, ma prawo do swoich poglądów. Zaraz panowie odpowiedzą.
5: Mówi o naszych poglądach.
0: To zaraz odpowiecie.
1: Bo ci ludzie nie mają tych samych praw. Płacą tak samo podatki, żyją tutaj i chociażby z tej racji powinny być wiele spraw uregulowanych. A ta ustawa, pan tutaj bzdury opowiada o konstytucji, proszę pana. Ta ustawa nie wprowadza wielu rzeczy nawet do tego prawa, tylko wy stworzyliście tutaj takiego potworka, którym straszycie, bo zaraz będą wybory i trzeba sobie słupków nabić, tylko o to wam chodzi. I jeszcze dla uściślenia. 80% osób, do których dedykowana jest ta ustawa, to są ludzie w związkach heteronormatywnych. To nie są wcale pary homoseksualne. 80%. 1/3 dzieci już dzisiaj przychodzi na świat w takich związkach.
0: Dobrze, ale wie pani, tylko że emocje budzi ta furtka, bo rzeczywiście ta umowa o wspólnym pożyciu będzie mogła dotyczyć kobiety i kobiety, mężczyzny i mężczyzny, kobiety i mężczyzny. Natomiast oczywiście te dwa pierwsze warianty budzą emocje na prawicy. To jest oczywiście, zwracam się do mojej lewej, czyli tak naprawdę prawej strony. Bo ja jak marszałek...
8: Odwróciłeś.
0: To prawda.
5: Ale powiedzcie, jak to jest właśnie.
0: W każdym razie chcę zapytać, czy dla panów jest nie do zaakceptowania wariant taki, że partnerzy zawierają, czy dwie osoby zawierają umowę notarialną, ona jest rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego i to, co dostają, to, co mogli dostawać,
1: notariusza,
0: przepraszam, potem rejestrowany w Urzędzie Stanu Cywilnego, mogą mieć wspólnotę majątkową, dostęp do informacji medycznej i możliwość dziedziczenia. Nie no to ma, niewiele jest.
5: Nie ma, po pierwsze, nie Marcin ma w Polsce Chorała. Innej wspólnoty majątkowej niż wspólnota małżeńska. To po pierwsze. Nawet tak językowo, jak ktoś siedział w prawie.
0: No ale można zmienić prawo i wprowadzić innego typu wspólnotę.
5: Tylko dlaczego? Otóż, szanowni państwo, nie mówimy tu o żadnym prześladowaniu kogokolwiek. Nie mówimy o tym, że osoby homoseksualne są jakimiś osobami drugiej kategorii. Nie znajdziecie w Polsce ani jednego przepisu,
0: nie wiem, czy
5: który
0: nie
5: to, by warunkował...
0: czy wszyscy koledzy pana by się z tym zgodzili. Poseł
8: nawet.
0: Kaleta, poseł Piotr Kaleta w dyskusji w parlamencie, co pan pewnie słyszał, powiedział, że no może ktoś będzie chciał niedługo zawrzeć związek partnerski z psem. Więc wie pan, to nie jest tak, że wszyscy
8: ale co to ma, ale co to ma do
5: pariodopłciowych? To po pierwsze, ale
8: do argumentu.
5: Ale po drugie, to
0: związywanie, jeśli pan pozwoli, relacji między dwoma ludźmi, do relacji między człowiekiem a psem, przyzna pan, że jest nadużyciem.
5: Ale przepraszam, jest to wątek poboczny, jakby pan chciał pytać posła Kaletę, to proszę go zaprosić.
1: To padło na tej debacie.
5: Ja powiem o czym innym. Nie ma w Polsce obecnie żadnego przepisu, który by różnicował status prawny osoby ze względu na jego orientację seksualną, który w ogóle by dostrzegał, żaden przepis, nie dostrzega tego, jaką kto ma orientację
4: sytuacja
5: seksualną.
4: Sytuacja faktyczna jest jednak
5: inna. Sytuacja faktyczna jest inna, ponieważ sytuacja faktyczna jest taka, że mamy jeden szczególny rodzaj związku między dwoma osobami, który powstał, bo różne były instytucje społeczne, że tak powiem, które zaginęły w pomroce dziejów, ale przez tysiące ewolucji człowieka, lat ewolucji człowieka, uznano, że rodzina rozumiana jako monogamiczny związek kobiety i mężczyzny, przynajmniej potencjalnie ukierunkowany na posiadanie dzieci, to jest pewna szczególna forma życia społecznego, która wiąże się z pewnymi szczególnymi obowiązkami,
0: Boże,
5: a w ślad za tymi obowiązkami...
8: A w ślad za tymi obowiązkami
5: ale panie idą Boże, pewne szczególne przywileje.
0: Ale to wiemy, panie pośle, to wiemy. Wszyscy wiemy, bo część z nas nawet widzi, panie mam obrączkę. Ja wiem, jak to działa. Dobrze, ale chcę zapytać panów. Czemu, ale panowie, jeśli pan powie, ale czemu dla tak rozumianej przez was rodziny, która wedle konstytucji jest chroniona przez państwo, dlaczego uważacie, że związki... Panowie, że innego typu związki stanowią zagrożenie dla takiej rodziny.
5: Ja nie mówię, że stanowią zagrożenie. Ja tylko uważam, że ze względu na pewne szczególne cechy takiego związku, on ma szczególne obowiązki i z tych obowiązków wynikają przywileje i uważam, że tego rodzaju przywilejów nie powinny mieć innego rodzaju związki, które niech sobie żyją.
4: Ale czy to zabiera jakieś przywileje?
0: Panie pośle, chwileczkę. A gdyby Robert Biedroń z Krzysztofem Śmiszkiem przyszli do urzędu i wyłącznie się zarejestrowali i mogli się nazywać małżeństwem, nie mając żadnych innych przywilejów, to pan by się na to zgodził, czy nie?
5: Znaczy, to byłoby mylące co do nazewnictwa, ale ja, co ja bym... Ale na co ja bym... Małżeństwo to jest małżeństwo. Ale uważam, że można by zrobić jedną rzecz. To znaczy tak, ja mogę dowolną osobę testamentowo upoważnić do dziedziczenia po mnie. Mogę dowolnej osobie udzielić pełnomocnictwa.
0: Co możemy zrobić?
5: To możemy stworzyć nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, która za jednym zamachem byłaby pakietem tych spraw.
0: A przecież to jest to!
5: Panie redaktorze, nie, bo ja nie mogę na przykład obecnie w drodze umowy cywilnoprawnej zawrzeć z panem redaktorem wspólnoty majątkowej, bo wspólnota majątkowa jest tylko małżeńska. Ja nie mogę zrobić tak, żeby pan po mnie dziedziczył jak rodzina, tylko testamentowo, co zabezpiecza prawa do dziedziczenia też rzeczywistej
0: rodziny. Czyli tak naprawdę na drodze ku zgodzie Marcina Chorały na związki osób tej samej płci są wyłącznie kwestie wspólnoty majątkowej.
5: Nie. Wszelkie no przywileje, właśnie. Które są, ale wiecie
8: ale
5: dlaczego?
8: Bo na, nie,
5: dajcie jeszcze jedno zdanie.
0: Ostatnie zdanie. Nie,
5: bo nie. W następnym kroku idzie skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
8: A Trybunał się wypowiedział w tej sprawie.
5: I ta skarga mówi tak. Mamy w Polsce dwa rodzaje rodzin, mających pewne prawa. I te prawa są nierówne, bo są takie rodziny, co nie mogą adoptować dzieci,
8: dlatego
5: co nie mają całego szeregu innych przywilejów.
8: Równość.
5: I TSUE na pewno wtedy orzeknie, że oczywiście, że tak, że te związki też mają dzieci.
8: Zgodzicie się państwo
2: z taką tezą, że mamy fatalną demografię w tym momencie, a za kilkanaście
0: bez
2: lat...
0: Bez wątpienia. No.
2: Dlatego
0: i
2: powinniśmy
0: zdaniem, jeśli
2: promować...
0: Pan pozwoli, mogę małą złośliwość?
2: Tak.
0: Bo zdaniem pańskiego prezesa, Sławomira Mentzena, ta niska demografia wynika z tego, że młodzież za mało pije. A zdaniem z kolei prezesa Kaczyńskiego... Raczej kobiety za bardzo dają w szyję, więc macie tutaj zasadniczą różnicę na prawicy, ale dobrze.
8: Bo jedno jest
2: głupie po prostu i to jest idiotyzm. Ale zgadzamy się z tym, że mamy fatalną sytuację demograficzną i otóż powinniśmy promować naturalny model rodziny, więc kobietę i mężczyznę, no bo tylko w takim związku
0: ale
2: możemy tę demografię poprawić.
0: Ale jak on zmusi te osoby, które chcą zawrzeć związek partnerski tej samej płci? Jak pan chce ich zmusić do małżeństwa?
2: Nie, ja chcę, nie, ja nie chcę zmusić, tylko chcę promować naturalny model rodziny kobiety i mężczyzny.
0: Ale oni się wyłamują z tego, co pan nazywa naturalnym modelem.
2: Takiego, tylko z takiego związku naturalnie może powstać dziecko, dobrze, krótko już mówiąc.
0: Pośle,
2: tak?
0: I ale teraz, panie pośle, proszę spojrzeć na mnie. Dwóch mężczyzn i dwie kobiety nie będą mieć dzieci i wy tego nie zmienicie prawem.
2: Dlatego chcemy promować ponad wszystko naturalny model rodziny, jakim jest konstytucyjny.
0: Ale jak pan Biedronia, panie pośle, ale jak pan Biedronia i Śmiszka zmusi do tak zwanego naturalnego...
2: Nie chcę nikogo zmuszać. Chcę doprowadzić do sytuacji, kiedy i Biedroń, i Śmiszek będą mieli prawa takie, jak chociażby prawo do spadku, czego w tej chwili nie ma. Konfederacja mówi jasno, że powinniśmy w ogóle ten podatek od spadków znieść, bo nikt nie powinien po śmierci jeszcze płacić podatku, bo tak to paradoksalnie w tym momencie wygląda.
5: Czy na przykład rodzina taka biologiczna...
2: I rozwiązujmy konkretne problemy takich par. Konkretne problemy takich
1: nie ma w tej ustawie.
2: Ale nie takim rozwiązaniem, panie redaktorze, które w tym momencie...
0: Drodzy państwo, Bartłomiej
2: Pech. Powinniśmy takie rozwiązania stosować, umożliwiać takim osobom chociażby kwestie spadków, darowizn. To da się już w tej chwili zrobić.
0: Upoważnienie
2: do danych medycznych, ale chciałbym, panie redaktorze, skończyć.
0: Ja wiem.
2: Umożliwić do danych medycznych i doprowadzić do momentu, kiedy pary jednopłciowe mogłyby swobodniej funkcjonować w Polsce.
0: Ale mam do pana pytanie, co w takim razie...
2: tego z małżeństwa.
0: Ale co w takim razie w tej ustawie panu się nie podoba, bo to, co pan wymienia, jeśli pan pozwoli, to, co pan wymienia jako konkrety, które pan przyznałby tego typu parom, co jest w tej ustawie, więc co się panu nie podoba?
2: A oprócz tego jest ponad 200 zmian, o których mówił pan minister Szefernaker, które doprowadzają
3: ustawę, tak
2: do...
3: Jest.
2: Tak, ale ponad 200 zmian, o których państwo i pan, podejrzewam, że pan poseł Biedroń w tym momencie też ich nie wymieni, tych 200.
3: No, oczywiście, zmian.
2: No właśnie, nie, i o to chodzi, bo problem tkwi w szczegółach.
0: To,
2: tak?
0: To wie pan, to jest oczywiste, że jak się wprowadza nowy
2: państwo
0: typ umowy między...
2: Państwo chcecie klastrami, salami doprowadzić do zjednania małżeństwa z parami...
0: Chwileczkę.
2: No dokładnie
0: nie jest
2: tak.
0: Pan pierwszy rok w Sejmie, wie pan, że czasami jak się wprowadza nową formułę prawną, to się bardzo poważnie zmienia się wszystkie inne ustawy.
2: Ale nie tak bardzo. I mu tak naprawdę o to chodzi, żeby zrównać po prostu...
4: Naprawdę już czas skończyć się z tym paternalizmem państwa, które mówi obywatelom, jak mają żyć. I naprawdę, a absolutnie uważam, że politycy, zwłaszcza prawej strony, są bardziej konserwatywni niż społeczeństwo. Ludzie akceptują związki partnerskie. Ciągle chcecie mówić ludziom, jak mają żyć. Ludzie akceptują związki partnerskie. Akceptują dzieci pozamałżeńskie i rzeczywistość jest zupełnie gdzie indziej. A wy się zamykacie w swojej konserwie, a przynajmniej deklaratoryjnie, choć w życiu, tak jak mówi Robert Biedroń, robicie zupełnie coś innego i w waszym środowisku jest mnóstwo rozwodów, unieważnień małżeństw, ponownych małżeństw i tak dalej. I wam to nie przeszkadza, ale jak ludzie chcą to uregulować, żeby państwo pomagało ludziom i regulowało ich normalne życie, to nagle robicie jakieś wielkie larum.
5: Ale można żyć bez bycia uregulowanym.
4: Jesteście po prostu hipokrytami.
0: Państwo
4: jest od tego, żeby pomagać ludziom.
2: Drodzy państwo, jest ponad dwa. To są statystyki.
3: Ja powiem coś
0: ostatnie zdanie Robert Biedroń na ten temat.
3: Większość Polaków jest za regulacją związków partnerskich. W większości krajów unijnych ta kwestia jest uregulowana. Tam nadal kury znoszą jajka, krowy dają mleko, politycy, czy prawicy, czy lewicy się rozwodzą, zostawiają dzieci i tak dalej. Świat nadal funkcjonuje. I nie jest to żadne zagrożenie dla waszych związków, dla waszych małżeństw, ale wielka pomoc dla wielu ludzi, którzy czekają na takie
0: regulacje. Drodzy państwo, przejdźmy, mamy jeszcze jeden temat na koniec, bardzo proszę.
6: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
0: Raptem po 2 latach kadencji odwołany w referendum został prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. To ważna postać Koalicji Obywatelskiej, bo to szef małopolskich struktur, członek zarządu partii. Co się stało, pytam Roberta Kropiwnickiego. Drugie co do wagi politycznie miasto w Polsce, a wy zaliczacie taki knockout.
4: No, to jest duży kłopot, nie ukrywam, analizujemy to cały czas, uważamy, że...
0: Trzeba było może przez te 2 lata analizować.
4: To jest kwestia też lokalności i samorządu, a tych procesów, które się tam zadziały. Też trzeba pamiętać, że ta kampania referendalna była bardzo taka brutalna, było dużo fake newsów, było dużo deepfake'u, czyli całego takiego fałszowania rzeczywistości z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, gdzie ludzie
0: To prawdziwa białkowa inteligencja waszego prezydenta podnosiła ceny biletów, wprowadzała strefę zakazu wjazdu starszych aut.
2: 60% miasta Krakowa.
4: To są oczywiście błędy, za które płaci i za prezydent Miszalski, jak również i my jako formacja. I teraz robimy wszystko, żeby rozmawiać z mieszkańcami Krakowa, wystawić najlepszego kandydata z możliwych i wygrać te wybory, bo to jest naprawdę też będzie trudna kampania. Będzie kampania w czasie wakacji, a w trudnym momencie i my robimy wszystko, żeby to jednak
0: pani Ewa
4: wygrać.
0: Szedler, Polska 2050, to wszystko na to wskazuje, że koalicja wystawi pewnie, na moje oko, co najmniej 3, a może 4 kandydatów. Państwo też chyba zamierzają wystawić Pawła Śliza, wydaje mi się, w Krakowie?
1: To znaczy rozmowy jeszcze trwają wewnątrz partii. Przekazaliśmy tę decyzję do struktur krakowskich, ponieważ tam mamy też bardzo dobrego szefa struktur lokalnych. Mamy też świetną kandydatkę radną sejmikową.
0: A dlaczego pani zdaniem Miszalski przegrał to referendum? Dlaczego waszym zdaniem?
1: Proszę pana, to jest troszkę jak na dłoni, bo z jednej strony nie można strefy czystego transportu poszerzać w tak dużej mierze, z drugiej strony podwyższać, bo sprawdzałam, te ceny są naprawdę wysokie transportu miejskiego, bez jakiejkolwiek poduszki wewnątrz dla tych osób, które to po prostu najbardziej odczują, bo tymi starymi autami jeżdżą najczęściej osoby, których nie stać na te najnowsze auta. Więc tutaj zabrakło być może doświadczenia panu prezydentowi, albo zabrakło może jakiejś sugestii czy porady kogoś z tego samego ugrupowania politycznego, że nie można w ten sposób lokalnej polityki prowadzić, bo będzie to miało konsekwencje.
0: Pan Marcin Horała, bo wy zaproponowaliście, czy Przemysław Czarnek, wasz kandydat na premiera, zaproponował Konfederacji wspólnego kandydata, ale wygląda na to, że te wasze zaloty zostały odrzucone. Konfederacja wam wypomina, zresztą słusznie, że wy sami jesteście w PiS-ie tak pokłóceni w Krakowie, że macie problem z wyłonieniem własnego kandydata.
5: No spokojnie, kandydata wyłonimy, jest jeszcze na to czas. Ja się bardzo cieszę, że mamy do czynienia z pewnym aktem sprawiedliwości dziejowej, bo tym, co ostatecznie utopiło pana prezydenta Miszalskiego, był stosunkowo niski wymóg frekwencyjny. On wynikał z bardzo niskiej frekwencji w drugiej turze wyborów w Krakowie.
0: Tak, no, odpowiedni próg musiał być, żeby on został odwołany. No,
5: jakby ten próg jest tym niższy, im niższa była frekwencja w wyborach, a ta frekwencja była bardzo nisko, ponieważ pan Miszalski w tamtych wyborach zastosował taktykę właśnie niezwykle brudnej kampanii pomawiania, obrzucania błotem i tak dalej. Założył, że poparcie ma, jakie ma i większego już mieć nie będzie, więc musi zohydzić przeciwnika. Jest nawet o tym bardzo dobra książka, jak wygrać wybory i nie dać się złapać. I teraz sprawiedliwość dziejowa dopadła.
0: Panie proszę, dobrze, ja nie bywam, że jestem małostkowy, więc pamiętam, że w tamtej kampanii, którą Miszalski prowadził, którą wygrał z Łukaszem Gibałą, wasza posłanka Małgorzata Wasserman zasugerowała, że będzie głosować na Miszalskiego, a nie na Gibałę, więc wie pan.
5: No wie pan, zasugerowała, to jest bardzo miękkie sformułowanie. Tak? Absolutnie tego nie powiedziała.
4: Dobrze odczytane przez wielu Krakowców.
5: Szanowny panie redaktorze, no pan Miszalski, no czym jeszcze zasłynął? Tym, że sobie 8 gwiazdek na czole napisał. No niektórzy mają mózg i nie mają 8 gwiazdek.
0: Ale to chyba napisał zanim został prezydentem.
5: No tak, no czyli... Okay. W ten sposób się promował, żeby zostać prezydentem. No uważał, że to jest, czy nawet nie promował, ale ja naprawdę nie wiem, co trzeba w tej głowie mieć, żeby sobie na głowie 8 gwiazdek malować. Krótko mówiąc, podział polityczny w Polsce, celowo ta nienawiść, celowo podsycana przez Platformę, bardzo długo
1: i was również,
5: wielu platformerskim prezydentom miast sprzyjała, bo ogólnopolska polityka taka była, że tam akurat jest szczególnie skupiony elektorat, no, który jest bardzo antypisowski i w wielu miastach jest tak, a w Warszawie to już w ogóle, gdzie często bywam i rozmawiam z warszawiakami, to od paru lat nie spotkałem zwykłego warszawiaka, który był zadowolony z tego, jak Warszawą rządzi Rafał Trzaskowski i mówił, ale mamy dobrego prezydenta, transport, edukacja, wszystko świetnie.
4: W klubie PiSu jest tylko rozmawia.
5: Ale na koniec wygrywa wybory, no bo trzeba zatrzymać PiS, bo ta emocja ogólnopolska, ta krótko mówiąc nienawiść do PiSu jest ważniejsza i być może to jest oznaka, że następuje jakaś racjonalizacja wyboru.
0: Tylko wy naprawdę macie w Krakowie niewiele do powiedzenia, więc nie wiem, czy ludzie się was boją. Może właśnie to jest dowód na to, że się was nie boją. Bartłomiej Peja.
2: Pan Miszalski zasłynął z tego, że w ciągu 2 lat zwiększył deficyt o 3 miliardy złotych. Przez 20 lat deficyt doprowadzony przez prezydenta Majchrowskiego 6 miliardów, teraz mamy 9 miliardów. 28% mieszkańców, którzy wzięli udział w referendum, określiło, że dlatego przyszli i zagłosowali przeciwko Miszalskiemu, bo wprowadził tą strefę czystego transportu. Tą strefę czystego transportu, która jest pokłosiem tej chorej ideologii klimatycznej Unii Europejskiej, która do nas przychodzi.
0: No ale to nie Bruksela kazała Miszalskiemu wprowadzać strefy zielonego...
2: No, kazał m.in. Prawo i Sprawiedliwość w 18 roku.
5: Nie kazał.
0: Oczywiście, Miszalski przegrał przez Horałę.
2: Oczywiście, że tak. W 2018 roku to Prawo i Sprawiedliwość umożliwiło samorządom wprowadzanie stref czystego transportu.
5: To jest jednak różnica między kazało.
0: Panie pośle, to zwracajmy się na Horałę. Do jakiego stopnia jesteś inni?
5: Płaciłem, czyli przekręciłem.
2: Nie, nie przekręciłem, bo daliście taką możliwość. I dzięki temu właśnie w tej chwili prezydent Miszalski może i dobrze nie jest... Znaczy na pewno dobrze, że nie jest...
0: To Robert Biedroń
5: nie musi korzystać z tej możliwości.
0: Ale panie
2: redaktorze, wystawiliśmy...
0: Kandydata
2: Bartosza Bochenczaka, który jest przedsiębiorcą, który jest menadżerem i który właśnie w ten sposób...
0: A dlaczego Konrada Berkowicza nie wystawiliście? Bo on kandydował kiedyś.
2: Dlatego chociażby, że Konrad Berkowicz jest posłem, a kolega Bochenczak jest przedsiębiorcą.
0: Nie, to chyba nie był główny
2: powód. Jest w stanie poprowadzić kampanię wyborczą w prawidłowy sposób i wygrać te wybory prezydenckie.
0: Bo to okazuje się, że przez lewicę przegrał Miszalski.
3: Dlaczego przez lewicę?
0: No bo chciał stref...
3: Dobra, ale pan poseł dzisiaj opowiada tyle głupot, że to szkoda w ogóle słuchać tego. Przegrałby jeden zakład przed chwilą, ale ja w przeciwieństwie, tu nie wiem, czy ktoś był prezydentem miasta wśród kolegów i koleżanek, ale ja byłem prezydentem miasta i uważam, że prezydent miasta musi słuchać mieszkańców. Jeżeli ich nie słucha, to płaci za to cenę. Samorząd rządzi się kompletnie innymi prawami niż polityka ogólnopolska. Mieszkańcy chcą czuć, że prezydent słucha tego bijącego serca miasta i wsłuchuje się w głosy ludzi. Kiedy przestaje się wsłuchiwać, to płaci za to ogromną
0: to
3: cenę.
0: To był Robert Biedroń z Lewicy z ostatnią radą, już trochę spóźnioną dla Aleksandra Miszalskiego. Moimi państwa gośćmi są także pani Ewa Szeller, pan Marcin Chorała, pan Bartłomiej Pejo, pan Robert Kropiwnicki. Dziękuję bardzo.
2: Dobrego dnia, dziękuję.
1: Dziękuję.
6: Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.

0: czwarta. W Radiu Z Wiadomości, nazywam się Darek Klimczak, zapraszam. Już tylko 3 tygodnie do wakacji. Dla tych, którzy zamierzają wybrać się na odpoczynek samolotem, to ostatni moment na kupowanie tanich biletów. Eksperci twierdzą, że wkrótce ma być już tylko gorzej, czyli drożej. Skąd takie przewidywania, sprawdził reporter Radia Z Tomasz Kubat.
1: W Europie tylko nieliczne linie ograniczyły swoją siatkę połączeń, a konkurencja jest nadal tak mocna, że bilety mimo wielkiego skoku cen paliwa lotniczego nie zdrożały, choć były takie próby.
2: Widać, że istnieje jakaś taka bariera psychologiczna w tym roku dla podróżnych przed kupowaniem drogich biletów wakacyjnych.
1: Wyjaśnia Mariusz Piotrowski z firmy Fly for Free i wieszczy, co się jego zdaniem stanie w najbliższych dniach i tygodniach.
2: Czerwiec będzie tym momentem, kiedy nie będziemy mieli lotniczego last minute, tylko koniec już dofinansowywania tanich wakacji, mówiąc kolokwialnie, dla podróżnych i czas podnosić ceny.
1: Inaczej zapowiadany kryzys w sektorze lotniczym stanie się faktem.
0: Zdaniem specjalistów nie grożą nam szybko masowe redukcje połączeń. W Europie paliwa lotniczego nie powinno zabraknąć, choć trwający kryzys w Zatoce Perskiej wywindował ceny na poziomy niewidziane od lat. W Poznaniu dzisiaj ostatni dzień wielkiego festiwalu Ukulele. To jedyna taka impreza w Europie. Setki muzyków grają na ulicach Poznania na, jak mówią organizatorzy, najradośniejszych instrumentach świata. Jest to 10. i zarazem ostatnia edycja tej imprezy, mówi organizator Piotr Kończał.
3: Jestem fanem tego, żeby w odpowiednim momencie pewne inicjatywy zamykać. One wtedy są fajnie zbudowane wspomnieniami. Hasło tegorocznej ostatniej imprezy: po prostu bawmy się, radość, taniec, zabawa.
0: Festiwal Cały Poznań Ukulele to przede wszystkim wspólne koncertowanie i warsztaty nauki gry. Za nami wizyta szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy w Polsce. Jak wiecie z Radia Z, Kirill Budanow przyjechał do naszego kraju ratować sytuację po decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W sobotę w Warszawie Budanow spotkał się z wicepremierem Władysławem Kośniakiem-Kamyszem oraz Marcinem Przydaczem, szefem Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Jakie są efekty tych spotkań? O tym teraz reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
4: Szef MON wskazuje, że Polska i Ukraina w sprawach bezpieczeństwa są partnerami, jednak w sprawach historii trzeba mówić sobie prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość. We wpisie na Platformie X Władysław Kośniak-Kamysz podkreślił też, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom i są granice, których przekraczać nie wolno. Z kolei prezydencki minister Marcin Przydacz przekazał PAP, że Ukraina jest zainteresowana dialogiem w tej sprawie, bo wie, jakie twarde reakcje ta tematyka wywołuje w Polsce.
0: Za decyzję prezydenta Ukrainy Karol Nawrocki chce odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego. W poniedziałek odbędzie się posiedzenie kapituły orderu, na którym ta propozycja będzie omawiana. Kraje Bałkanów Zachodnich nie chcą już dłużej czekać, czy coraz częściej słychać postulaty o szybkim wejściu do wspólnoty europejskiej. W teorii najbliżej drzwi do Unii stoją Albania i Czarnogóra. W praktyce tkwią w wiecznej poczekalni. Na bałkańskim szczycie w Czarnogórze było słychać też inne głosy. Francja i Niemcy otwarcie przyznają, że akcesja powinna się odbywać stopniowo. Więcej o tym w relacji naszej reporterki Grażyny Wiatr.
5: Niecierpliwi się premier Albanii Edi Rama i porównuje sytuację do rodziny, która powinna zaprosić dzieci na wspólną kolację. Bo inaczej któreś z dzieci zaprzyjaźni się na ulicy z rosyjskim gangsterem. Bo chodzi o strategiczną decyzję o kierunku prounijnym krajów bałkańskich, a szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powtarza, akcesja to proces oparty na reformach. Ale tak, musi to być szybszy i bardziej wiarygodny proces. Bo ten w przypadku Czarnogóry czy Albanii trwa już kilkanaście lat. Grażyna Wiatr, Radio.
0: Od ostatniego poszerzenia wspólnoty też upłynęło dużo czasu. 13 lat temu do Unii weszła Chorwacja. Zwolnij niebezpieczny punkt. To nowa akcja polskiej policji. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie w ostatnich latach dochodziło do największej liczby wypadków. O szczegółach teraz reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
6: Tego rodzaju miejsca, niebezpieczne punkty zdarzają się niezależnie od tego, czy jest to droga szybkiego ruchu, skrzyżowanie w mieście, czy wąska ścieżka poza miastem, mówił mi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
7: Są to zarówno kilkukilometrowe odcinki dróg, jak również konkretne lokalizacje, między innymi skrzyżowania czy przejścia dla pieszych.
6: Mundurowi chcą zwrócić uwagę kierowców, że nadal to nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków, ale też, że do tragedii może doprowadzić każda chwila nieuwagi. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Spoty kampanii będą wyświetlane na ekranach przy głównych trasach komunikacyjnych, na stacjach paliw, ale też na dworcach czy w centrach handlowych. Akcja NATO potrwa do końca września. Polskie wybrzeże Bałtyku areną wielkich ćwiczeń NATO. W Gdyni zaczęła się morska faza Baltops 2026. Dowodzą Amerykanie. Razem z nimi ćwiczą sojusznicze okręty takich państw jak Wielka Brytania, Łotwa, Litwa, Holandia czy Dania i oczywiście polska marynarka wojenna. Jaki jest plan tych ćwiczeń? O tym teraz reporter Radia Zety Maciej Bąk.
8: Sojusznicza flota wspólnie ćwiczy to, co dziś na wojnie gra pierwsze skrzypce, czyli skuteczne wykrywanie i przeciwdziałanie dronom, zarówno tym podwodnym, jak i powietrznym. Baltops to też ćwiczenia z zakresu obrony powietrznej i neutralizacji min. Polska marynarka wojenna desygnowała na Bałtyk 5 okrętów, mówi wiceadmirał Jarosław Ziemiański.
9: Przez okręty, nazwijmy to uderzeniowe, przez okręty desantowe i okręty walki minowej.
8: Pierwszy tydzień ćwiczeń to zgrywanie w ramach grup zadaniowych, potem okręty dostają do wykonania konkretne misje. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Morska faza ćwiczeń Baltops 2026 potrwa do 19 czerwca, zakończy się w Niemczech. Jest tymczasowy areszt dla podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu w komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Mężczyzna miał z Poznania nadać przesyłkę z dopiskiem broń chemiczna. Służby ewakuowały budynek komendy żandarmerii. Mężczyźnie grozi teraz do 8 lat więzienia, mówi Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
10: Podejrzany po przedstawieniu zarzutów przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień, skierowany został wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który został przez sąd uwzględniony.
0: Śledczy zlecili też przeprowadzenie badań psychiatrycznych tego mężczyzny. Hotele zwijają się z Kuby. W pierwszym tygodniu czerwca swoje drzwi zamknęło dla gości niemal 100 obiektów należących do 5 grup hotelowych. Powodem jest coraz mniejsza liczba turystów. W kwietniu przyjechało ich na Kubę zaledwie 30 tysięcy. To 5 razy mniej niż przed rokiem. Ludzie nie przyjeżdżają, bo boją się problemów wynikających z braku na wyspie prądu oraz paliwa. Mniejsza liczba gości sprawia, że połączenia na Kubę zawieszają także linie lotnicze. W tym roku zrobiło to już 12 przewoźników. To była ostatnia informacja w tych wiadomościach. Teraz zapraszam na Machinę Władzy, podcast, którego gościem dzisiaj będzie poseł Klubu Centrum i wiceszef Komisji do Spraw Służb Specjalnych Mirosław Suchoń. A tematem plany ujawnienia przez prezydenta Karola Nawrockiego tajnego aneksu do raportu o likwidacji WSI. Jego publikację może jednak zablokować brak kontrasygnaty premiera Donalda Tuska.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Tematy związane z bezpieczeństwem oraz służbami nie schodzą z czołówek. Dzisiejszy odcinek podcastu Machina Władzy w Radiu Z także tym zagadnieniom poświęcimy. Błażej Makarewicz, dzień dobry, a naszym gościem jest pan poseł Mirosław Suchoń, Klub Centrum oraz, co ważne w tym kontekście, wiceszef Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam serdecznie.
12: Panie pośle, marszałkowie Sejmu i Senatu nie zaopiniowali tajnego aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Dokumenty w niezmienionej formie, no tak można powiedzieć, zostały odesłane do pana prezydenta, ale w sprawie pojawia się istotna wątpliwość, mianowicie wymóg kontrasygnaty premiera. Co teraz?
13: Myślę, że nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie plątał się w aferę polityczną, którą próbuje wzniecić prezydent Nawrocki. Mieliśmy bardzo przykrą lekcję dla polskich służb i widzieliśmy negatywne konsekwencje ujawnienia raportu wiele lat temu. Przypomnę, że to spowodowało spadek zaufania do naszego państwa ze strony innych państw w zakresie ochrony informacji niejawnych. To ujawnienie wtedy przez ministra Macierewicza spowodowało, że nasze służby, wobec naszych służb spadło zaufanie ze strony służb partnerskich. Mieliśmy również konsekwencje w stosunku do osób, które zostały wymienione, bardzo przykre i negatywne, więc to jest to tło, które powoduje, że aneks powinien zostać niejawny i wszyscy, którzy dobrze życzą Polsce, wszyscy ci, którzy troszczą się o polskie służby i o polski interes, z pewnością nie będą decydować się na to, żeby ten aneks został ujawniony.
12: No z tych komunikatów, które płynęły od kwietnia ze strony Kancelarii Prezydenta i też przecież samego pana Karola Nawrockiego wynikało coś zgoła odwrotnego, że raczej determinacja w odtajnieniu tego potężnego dokumentu, który ponad 900 stron ponoć liczy, no jest już przesądzona. Natomiast wiemy, że tak, kontrasygnaty ze strony premiera
13: nie będzie.
12: No i pojawia się pytanie, czy dla urzędników Kancelarii Prezydenta będzie to jakiś problem?
13: Urzędnicy Kancelarii Prezydenta, zresztą też prezydent Nawrocki, są zdeterminowani do tego, żeby skłócać społeczeństwo, żeby wrzucać kolejne tematy, które wzmacniają polaryzację. I to widzimy przy zwykłych ustawach, takich, które nie powinny budzić żadnej wątpliwości, jak choćby ustawa dotycząca rozwoju technologii pojazdów autonomicznych, gdzie też prezydent wetował, nie wiadomo dlaczego, aż po właśnie tego typu zachowania, gdzie chodzi o bezpieczeństwo państwa, o najważniejsze polskie interesy. Dla Kancelarii Prezydenta, dla samego prezydenta nie ma tematów tabu, jeżeli chodzi o kłótnie polityczne. I to jest kolejny przykład. Moim zdaniem będą próbowali znaleźć formułę, w której dojdzie do ujawnienia raportu. Ja przypomnę, że bardzo luźno Kancelaria Prezydenta traktuje przepisy, traktuje konstytucję, blokuje na przykład kwestię powołania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, choć na podstawie konstytucji to Sejm decyduje o tym, kto zostaje sędzią w ramach wyboru, które prowadzi. I to też nie przeszkadza prezydentowi nie wykonać takiej zwykłej ustawowej sprawy, jaką jest przyjęcie ślubowania, chociaż sędziowie w naszej ocenie zrobili to skutecznie wobec prezydenta, no ale jaka jest sytuacja, widzimy. Więc wracając do tematu związanego z ujawnieniem aneksu do raportu, uważam, że prezydent będzie dążył do tego, żeby on został ujawniony, ignorując interes państwa, ignorując interes ludzi i ignorując nawet zdanie własnego środowiska politycznego. Mhm. Bo przypomnę, że o tym, że raport nie będzie ujawniony, zdecydował zarówno świętej pamięci prezydent Kaczyński, później zdecydował, że raportu nie ujawni ze względu na bezpieczeństwo i interes państwa prezydent Duda. Również politycy PiS-u znający raport wypowiadają się publicznie, że jego ujawnienie, biorąc pod uwagę zawartość, szkodziłoby Polsce, wprowadzałoby służby w drżenie, w które nie powinny być wprowadzane. I pomimo tego wszystkiego Nawrocki będzie to ignorował, dlatego że jemu nie zależy na dobru Polski, zależy mu na tym, żeby naród był podzielony i aby inspirować kłótnie, które będą prowadziły do jeszcze większej polaryzacji.
12: Wspomniał pan o tym, że część prawicowych polityków, między innymi Jarosław Kaczyński, no nie byle kto, przecież sceptycznie podchodzi do tej kwestii odtajnienia aneksu. Myśli pan, że chodzi tutaj o kwestie dotyczące no właśnie bezpieczeństwa, bo Jarosław Kaczyński przyznał w którymś z wywiadów, że on tak szczątkowo zapoznał się z tym aneksem w czasie, kiedy był premierem w 2006-2007 roku, a może znajdują się tam jakieś informacje, które mogłyby uderzyć w jego środowisko polityczne.
13: Ja, panie redaktorze, uważam, że w przypadku służb specjalnych i dokumentów, które mogą pokazywać różne mechanizmy postępowania naszych służb, które mogą pokazywać, wskazywać na konkretne osoby, które były zaangażowane w służby. Tutaj to jest związane z bezpieczeństwem państwa i myślę, że poza tym, o czym mówił Jarosław Kaczyński, ten raport ma zawierać, ten aneks ma zawierać również, powiedziałbym, tak zrozumiałem, polityczne tezy, które są wynikiem czyjejś wyobraźni i nie znajdują potwierdzenia w faktach, a przynajmniej jest to bardzo wątpliwe. I jeżeli o tym mówi Kaczyński z jednej strony, z drugiej strony przypomnę, również prezydent Komorowski zdecydował o nieujawnianiu tego raportu, czyli

0: był były szef BBN-u, profesor Sławomir Cęckiewicz, który ostatnio pozwala sobie dyscyplinować pana prezydenta. Chodzi tutaj o kwestię wyboru nowego pierwszego sędziego Sądu Najwyższego.
1: No, pan Cęckiewicz ma prawo do wyrażenia opinii jako osoba prywatna. Nie wiem, czy to akurat powinno być przedmiotem zainteresowania najwyższych władz państwowych, mediów i rozmów w studiach. Tym bardziej, że ja mam bardzo negatywną ocenę działania tego pana jako szefa BBN. Uważam, że jest inspirowany przez jakieś czynniki, które powodują, że podejmuje decyzje, sprawy i wygłasza sądy, które są niekorzystne i niedobre dla Polski. Bo jeżeli on stoi za tym, za próbą ujawnienia aneksu do raportu, to ja powiem wprost, jest to inspiracja, która szkodzi Polsce. Więc pytanie, czy on to sam wymyślił i skąd wewnętrzna inspiracja tego typu, a jeżeli nie sam, to kto mu to podpowiedział? Bo to myślę, że z punktu widzenia interesów państwa byłoby bardzo ciekawe, czy to pan Cęckiewicz wymyślił ten proces i podpowiedział to prezydentowi Nawrockiemu, czy też ktoś inny dotarł do pana prezydenta, apeluje do prezydenta Nawrockiego, żeby to ujawnił, żeby powiedział, kto mu podpowiedział, że ten raport, aneks do raportu powinien być ujawniony, bo to by wskazywało na, powiedziałbym, wpływy, które nie powinny mieć miejsca w Pałacu Prezydenckim.
0: Można teraz odnieść takie wrażenie, że to uzasadnienie Sławomira Cęckiewicza o dymisji, o odejściu z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, to takie jakieś drugie dno może mieć, że tam wcale nie chodziło o to, o czym profesor mówił.
1: Myślę, że tu odejście od tematyki służb byłoby uzasadnione. Ja jestem przekonany i też zresztą takie informacje dochodzą i z Pałacu Prezydenckiego, i ze środowiska PiSu, że tam trwała regularna wojna pomiędzy panem Cęckiewiczem, wtedy szefem BBN, a ministrami prezydenckimi, ministrem Przydaczem, szefem Kancelarii Prezydenta, ministrem Boguckim. Te osoby, tak opowiadają w PiSie, wzajemnie się nienawidziły, wzajemnie na siebie donosiły, podważały swoje kompetencje, więc no, ktoś musiał odejść, bo w takiej wojnie zawsze są ofiary. Zresztą to, jeżeli popatrzymy na to, jak działa Kancelaria Prezydenta, to wszyscy mamy wrażenie, że tam jest więcej takiej autonomii u ministrów i próby kreowania siebie na plecach prezydenta, niż służenia państwu i instytucji prezydenta, bo to prezydent to nie jest tylko osoba, a przede wszystkim nie jest osoba, tylko to jest instytucja, która powinna łączyć, jednoczyć i prowadzić dialog. A dzisiaj widzimy, że niektórzy traktują to jako trampolinę być może do jakiegoś wirtualnego premierostwa, ale to nie jest ten model, który służy państwu.
0: Były szef Agencji Wywiadu Piotr Krawczyk, szef w latach 2016-2022, ujawnił w jednym z kanałów internetowych, że służby wykorzystywały, a właściwie wynajmowały youtuberów do szerzenia konkretnej politycznej narracji podczas trwającego kilka lat temu kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Pod adresem Piotra Krawczyka posypała się fala krytyki, no, że ujawnił on tajne informacje.
1: Panie redaktorze, no, to czy co się zadziało, to ocenią służby. Ja przypomnę, że zgodnie z naszymi przepisami osobie, która ujawnia informacje niejawne, grozi do 8 lat pozbawienia wolności i myślę, że każdy, kto myśli o tym, żeby postąpić w ten sposób, musi mieć to z tyłu głowy. To, czy on ujawnił, czy nie ujawnił, czy może ujawnił, no tutaj najlepiej powiedzieć pomidor, ale sama postawa, no naprawdę... No ja powiem szczerze, złapałem się za głowę, bo abstrahując od faktów, czy ściemy, tego, czy były szef służby chciał w ten sposób zabłysnąć i zwrócić uwagę obywateli na swój kanał, czy na tę rozmowę YouTube'ową, to jeżeli robi to były szef, no to mu powiedzieć, że to jest nieodpowiedzialne, to tak, to jest takie słabe wyrażenie, jeżeli chodzi o tę przewinę. Moim zdaniem rolą takich osób doświadczonych, mających kompetencje jest, jeżeli odchodzą ze służby,

0: to ich droga powinna być związana z pewną profesjonalizacją różnych organizacji, które są wrażliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa. Dajmy na to, budujemy elektrownię atomową i tam muszą brać udział w tym projekcie osoby, które mają kompetencje dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa, po to, żeby ta elektrownia była bezpieczna. Mamy różne instytucje, firmy działające w obszarach wrażliwych, to jest, nie wiem, telefonia komórkowa, to są różnego rodzaju instalacje infrastruktury paliwowej, drogowej, kolejowej. Mógłbym tutaj wymieniać dosyć długo i tam te instytucje, te firmy potrzebują takich osób i to jest ich droga profesjonalna. Uważam, że ostatnim obszarem, w którym osoby tego typu powinny błyskać, to jest obszar, powiedziałbym, takiej rozrywki dla mas. To naprawdę, nawet jeżeli to jest tak, że to była konfabulacja mająca na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na tę rozmowę, no to jest tak nieodpowiedzialne, że trudno to wyrazić słowami, które znajdują się w katalogu ludzi kulturalnych.
1: Skoro mówimy już o kryzysie na granicy, to czy może dostrzega pan jakieś analogie między tamtą sytuacją i wrogimi działaniami przeciwko państwu polskiemu, ze wszystkimi tego konsekwencjami oczywiście, a serią ostatnich fałszywych alarmów i prowokacji, z którymi mamy do czynienia?
0: Postępowanie w sprawie ostatnich alarmów i prowokacji prowadzą nasze służby, prowadzą je bardzo sprawnie i efektywnie, czego dowodem jest zatrzymanie 3 osób, które były w grupie inspirującej, czy wręcz dokonującej tych aktów sabotażu. Natomiast czym innym jednak była sytuacja na granicy, gdzie mieliśmy do czynienia z pewnością z inspiracją służb białoruskich i rosyjskich, które, mówiąc zupełnie wprost, organizowały atak na naszą granicę, posługując się migrantami różnej maści. Bardzo często byli to migranci ekonomiczni, których zwabiła propaganda rosyjska, propaganda białoruska działająca w Afryce, obiecując złote góry po przyjeździe do Europy. Później okazywało się, że ci ludzie byli traktowani, no krótko mówiąc, jak zbiór, który wysyłało się zbiór ludzi na granicę, wręcz pod bronią po to, żeby atakować granice Unii Europejskiej, a przede wszystkim granice Rzeczpospolitej. Przypomnę również, że mieliśmy do czynienia z atakami, które zakończyły się tragicznie dla naszych funkcjonariuszy, żołnierzy i o tym będziemy zawsze pamiętać i ci, którzy dokonali, i to zawsze warto powiedzieć, że ci, którzy dokonali mordu, trafią kiedyś przed nasz wymiar sprawiedliwości. Mogą się tego spodziewać. Natomiast chcę powiedzieć, że dzisiaj dzięki skutecznym naszym działaniom na granicy mamy spokój. Ci, którzy organizują, czy organizowali tego typu akty, doskonale wiedzą, że my wiemy, że to jest ich robota. Nie wykluczam, że w przyszłości mogą znowu nastąpić kolejne prowokacje, natomiast jesteśmy gotowi, żeby bronić polskiej granicy. Nasi funkcjonariusze, nasi żołnierze pełnią tę służbę z przekonaniem, że służą Rzeczpospolitej i stoimy murem za polskim mundurem.
1: Prezydent zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Kolejnego podejścia ma już nie być, kolejnego legislacyjnego w tym przypadku, ale jest, jak słyszę, jakiś plan reformy biura. Czy coś więcej już możemy na ten temat powiedzieć?
0: Rzeczywiście w sytuacji, w której prezydent zawetował tę decyzję parlamentu, będziemy przygotowywać projekt ustawy, który spowoduje, że ta służba stanie się bardziej profesjonalna, choćby w kontekście zapobieżenia temu, co było wpisane w DNA tej służby, czyli możliwości włożenia tam ludzi przygotowanych politycznie, czyli funkcjonariuszy, to co robił PiS. Przecież szefowie CBA, Kamiński czy Wąsik, to byli funkcjonariusze polityczni PiSu włożeni do CBA po to, nie po to, żeby szukać korupcji, tylko po to, żeby walczyć z innymi partiami politycznymi, po to, żeby podsłuchiwać tych, którzy zagrażają władzy PiSu, ale nie w formule zagrażania Polsce, tylko właśnie w tej formule politycznej. Oni tworzyli prowokacje. Przypomnę, że zostali skazani prawomocnym wyrokiem zarówno Kamiński, jak i Wąsik za to, że potężnie łamali podstawowe, nie tylko tylko wartości, a przede wszystkim prawo. Więc nasze myśli idą w kierunku takiej reformy i takich zmian w CBA, żeby rzeczywiście tego typu działanie, jak miał w zwyczaju PiS, czyli instalowanie swoich własnych funkcjonariuszy politycznych, nie mogło w przyszłości występować. I to będzie kierunek, czyli sprofesjonalizowanie służby, zabezpieczenie przed ingerencją polityczną i stworzenie z tego na wzór innych służb takiej instytucji, która działa na rzecz państwa wyłącznie, na rzecz państwa i obywateli, w odseparowaniu od polityki.
1: Pracujecie już nad tym?
0: Myślę, że pierwsze koty za płoty, mówiąc...
1: Czyli jeszcze pewnie trzeba będzie poczekać na jakiś projekt.
0: Już tak, myślę, że trzeba będzie poczekać. Natomiast, panie redaktorze, ja nie mam i nikt z nas nie ma żadnej wątpliwości, że w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym pracuje cała rzesza wspaniałych funkcjonariuszy i pracowników, dla których jedynym celem jest służenie Polsce.
1: Przecież u schyłku rządów PiSu nawet były operacje prowadzone, które były wymierzone no niejako w ludzi związanych ze środowiskiem.
0: To był taki kwiatek wtedy do kożucha, natomiast naprawdę jako członek Komisji Służb Specjalnych z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że dzisiejsze kierownictwo Centralnego Biura Antykorupcyjnego i ci, którzy wykonują codziennie ciężką służbę i ciężką pracę na rzecz państwa, to są osoby, którym warto zaufać i warto, aby mieli odpowiednie narzędzia, ale też wokół nich był zbudowany pewien mur, który spowoduje, że nigdy więcej żaden Kaczyński, Wąsik, Kamiński, Nawrocki czy każdy inny, który chciałby wpływać na działania służb antykorupcyjnych, że oni nie będą mogli tego robić i to będzie taki kręgosłup tych zmian, które chcemy wprowadzić.
1: Jarosław Jakimczyk, dziennikarz i analityk zajmujący się tematyką służb specjalnych, przekonuje, że ta proponowana przez waszą koalicję ustawa zawetowana o likwidacji CBA była źle napisana, bo chociażby przekazywała ona część kompetencji z CBA do ABW w sytuacji, gdzie ABW już teraz jest przeładowana zadaniami. Należałoby agencji odciążać, a nie dodatkowo obciążać.
0: No to taka ryzykowna teza, bo oczywiście to dobrze, że pan redaktor też powiedział. Ustawa, która likwidowała CBA, miała na celu wzmocnienie walki z korupcją w tych instytucjach, w tych służbach, które są odporne na działania polityków. I to była policja, i to było ABW. I ta reforma była gruntownie przemyślana i zaplanowana, i te prace zarówno w jednej, jak i drugiej służbie, one już częściowo były te przygotowania, które można czynić przed przyjęciem ustawy. Natomiast co do ABW, dokonaliśmy znaczącego wzmocnienia, jeżeli chodzi o finansowanie. Przypomnę, że budżet przekroczył miliard. Tutaj chcę podziękować wszystkim członkom Komisji Służb Specjalnych, dlatego że wspólnie, krótko mówiąc, wychodziliśmy tę zmianę i spowodowaliśmy również, że ABW uzyskała możliwość zatrzymywania najlepszych oficerów u siebie, funkcjonariuszy i oficerów. To jest zawsze związane z decyzjami również finansowymi. W związku z tym dzisiaj mamy pewność, że ABW ma narzędzia do tego, żeby budować u siebie również te silne kompetencje. Nie będzie tak, że funkcjonariusze będą odchodzić do innych służb, które mają, powiedzmy, tę możliwość szerszą. Więc to zrobiliśmy, czyli wyposażyliśmy i daliśmy ABW właściwe narzędzia. I to się nie skończyło. Będziemy pracować nadal nad tym, aby wzmacniać tę służbę. Jeżeli dzisiaj mówimy, że oni mają dużo do roboty, no tak, mają dużo do pracy i będą mieli jeszcze więcej, dlatego że są krajową służbą odpowiedzialną i za bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, kontrwywiad. To jest naprawdę bardzo szeroka działalność, ale to, co chcę powiedzieć z dumą, że wywiązują się z tych obowiązków w sposób znakomity. Panie redaktorze, naprawdę wszyscy obywatele możemy być dumni i z ABW, i z AW, SKW, SWW. To są służby, które naprawdę i funkcjonariusze, którzy dają z siebie wszystko, służąc Polsce najlepiej jak potrafią. Głęboko wierzę, że te zmiany, które wprowadziliśmy w finansowaniu, one spowodują, że ta służba będzie jeszcze bardziej stabilna. Bo to, co chcę powiedzieć o tej stabilności, to, to panie redaktorze, że jeżeli popatrzymy na naszą historię, to za często mieliśmy do czynienia z rewolucją w służbach, że no powołana, likwidowana, tworzona. W 2017 roku przecież z niektórych służb odchodzili oficerowie, bo PiS znowu chciał wywrócić służby do góry nogami. To, co działa na skuteczność służb, to jest stabilność, perspektywa, wyposażanie w te narzędzia, które pozwalają na skuteczne działania. I my na tym się skupiamy, czyli wprowadzamy stabilizację, dajemy narzędzia, dajemy finansowanie i widzimy, że to wszystko pięknie funkcjonuje i też patrzymy na inne służby na całym świecie. One, jak rozmawiamy w różnych gremiach, to słyszymy, no to jest duma. Naprawdę słyszymy piękne słowa pod adresem naszych oficerów, ich kompetencji, zaangażowania. Możemy być wszyscy dumni z tego, że nasze służby współpracując z służbami partnerskimi mają tak wspaniałe oceny. Ale chcemy jeszcze więcej. Chcemy, żeby te służby działały bardziej sprawnie. W związku z tym no, to finansowanie pewnie jest kluczowe i o to będziemy dbać.
1: Zbigniew Ziobro stanie kiedykolwiek przed polskim sądem? Wierzy pan w to tak szczerze zupełnie?
0: Ja uważam, że musi stanąć, ale to tak jak w przypadku każdego innego oskarżonego, przestępcy czy bandyty, że oni oczywiście mogą uciekać, mogą kluczyć, mogą wyjeżdżać do innych państw, ale Polska nie zapomina. Polska nie zapomina i jeżeli tylko będzie taka możliwość, nasze oczywiście prokuratura, Ministerstwo Sprawiedliwości, sądownictwo nad tym pracuje, jeżeli będzie możliwość postawienia tego człowieka przed wymiarem sprawiedliwości, to on zostanie przed tym wymiarem sprawiedliwości postawiony. No nie ma świętych krów, każdy podlega tym samym przepisom, musi czuć odpowiedzialność. Dla każdego polityka jest to jeszcze większa odpowiedzialność, dlatego że powinien świecić przykładem. I oczywiście może sobie dworować, może próbować uciekać, jego środowisko może to bagatelizować, ale to nie zmienia faktu, że dzisiaj państwo powiedziało: sprawdzam. Masz możliwość obrony swojego imienia przed niezawisłym sądem. Jeżeli uciekasz...
1: No, podobno Marcin Normanowski jest już gdzieś blisko.
0: No, liczę na to, że w końcu tutaj też nie będzie tej ucieczki. W Europie skończyły się te możliwości. Uważam, że każdy, kto jest pewny swojej niewinności, powinien bronić swojego imienia przed niezależnym sądem. Tym bardziej, że w przeciwieństwie do naszych poprzedników przygotowujemy ustawy, które są wetowane przez prezydenta, ale przygotowujemy i wprowadzamy rozwiązania, które no, są zgodne z tymi najlepszymi praktykami i wymaganiami instytucji światowych, europejskich, czyli TSUE, tych wszystkich instytucji, które nadzorują wymiary sprawiedliwości na całym świecie po to, żeby ludzie mieli prawo do obiektywnej oceny wtedy, kiedy potrzebują tego sądownictwa. I my to wprowadzamy. W związku z tym no, trudno uznać, że oni nie mają możliwości takiej właśnie skutecznej obrony, jeżeli wierzą w swoją niewinność. A jeżeli ktoś ucieka za granicę, jeżeli ktoś ucieka za ocean, no to panie redaktorze, moim zdaniem sam sobie wystawia świadectwo. No, weźmy inne przykłady, bo to jest dokładnie ta sama sprawa, jaką mają inni ludzie oskarżeni o różne przestępstwa. No widzimy przewały na setki milionów, miliardów złotych. Słyszymy, że nagle ktoś wylądował w Izraelu. No czy to jest w porządku? No nie jest w porządku. On ucieka, bo wie, że zawinił, popełnił przestępstwo. W związku z tym, jeżeli stanie przed wymiarem sprawiedliwości, no to wymiar sprawiedliwości go osądzi, z dużym prawdopodobieństwem poniesie odpowiedzialność za swoje czyny. I to jest dokładnie przypadek Ziobry.
1: Może państwo jest nieszczelne, że tak często zdarza się, że ktoś ucieka.
0: Nie, państwo ma swoje procedury. Niektórzy przygotowują się latami do tego, żeby zbudować sobie takie miękkie lądowanie. Służby nie zawsze posiadają odpowiednie mechanizmy i nie niezwykle ważna jest tu kwestia dowodowa, dlatego że państwo nie może działać jak państwo demokratyczne, nie może działać jak dyktatura. Dyktatura zatrzymuje ludzi, zanim będzie miała dowody, trzyma w więzieniu, no i zmusza do przyznania się do winy na różny sposób. Państwo demokratyczne działa zupełnie inaczej. PiS próbował to zmienić, bo przecież dowody z zatrutego drzewa to był taki mechanizm, gdzie tak jak Kamiński i Wąsik można by było organizować prowokacje wobec każdego niewinnego obywatela, postawić przed nim reklamówkę, nie wiem, z pieniędzmi, jak weźmie, no to go złapać, wsadzić do więzienia, oskarżyć. To był pisowski pomysł, a to jest niedopuszczalne. Państwo demokratyczne najpierw musi znaleźć dowody, taką osobę wtedy można zatrzymać za zgodą sądu, i ten proces przyspiesza. A jeżeli ktoś jest też adwokatem, ktoś rozumie, jak działa prawo, no to tak jak w przypadku Ziobry czy Romanowskiego, potrafi z wyprzedzeniem przewidywać różne czynności i uciekać. No to niestety taki jest...
1: To to znaczy, że inteligentni są.
0: Raczej potrafią kombinować. No to ja też mam doświadczenia z innych obszarów rynku i pamiętam na przykład w spółdzielniach mieszkaniowych tacy właściciele mieszkań czy też lokatorzy, którym narosło to zadłużenie bardzo wysokie, no to bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często były to osoby, które znały wszystkie kruczki prawne, wiedziały, jak unikać konsekwencji i w ten sposób żyły na koszt wszystkich mieszkańców całej spółdzielni. I to jest dokładnie Ziobro, czyli dokładnie zna kruczki prawne. Część on projektował właśnie po to, żeby funkcjonariusze PiS-u mogli unikać później odpowiedzialności. Znając te wszystkie kruczki prawne, no wykorzystał sytuację i uciekł spod topora, ale tak jak mówię, państwo polskie nie zapomina i to też pokazuje nasza historia, że nawet po latach, wtedy kiedy wydawało się, że już wszystko jest bezpieczne, wszystko jest w porządku, Polska potrafi za kołnierz złapać tych, którzy zawinili i osądzić tak, jak na to zasługują.
1: Pytanie, czy Polacy nie zapominają, bo wiemy, że w międzyczasie też i władza może się zmienić. Panie pośle, to na koniec ostatnie pytanie. Za chwilę pierwsza rocznica. Wie pan czego?
0: Pierwsza rocznica.
1: Przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborów prezydenckich. Przegranych to chyba także przez was, chociaż jesteście z innych ugrupowań, ale w drugiej turze przecież wszyscy graliście na tego kandydata. Czy koalicja rządząca no, wyciągnęła jakieś z tego wnioski po roku? Bo przypadek Aleksandra Miszalskiego z Krakowa sugeruje, że chyba nie do końca.
0: Panie redaktorze, myślę, że to są dwa różne jednak przypadki, dlatego że po pierwsze przegrać przez kogoś. No, ja uważam, że jeżeli człowiek przegrywa wybory, to dlatego, że nie przekonał do siebie swoimi racjonalnymi argumentami większości i później są konsekwencje w postaci przegranej. A to, że sytuacja polityczna jest dynamiczna, to każdy polityk musi brać pod uwagę. Rozumiem spiny medialne, to jest jedna rzecz i trzeba na kogoś zrzucić odpowiedzialność. Natomiast ja mam takie doświadczenie, że w polityce przede wszystkim trzeba zacząć od siebie. Ja zawsze zaczynam od siebie i też radzę wszystkim koleżankom i kolegom popatrzenie głęboko we własne serce i we własną duszę. Jeżeli z tego wyciągnięte są dobre wnioski, to na przyszłość można być optymistą. W Krakowie uważam, że sytuacja jest inna, że przede wszystkim zdecydowały lokalne, regionalne sprawy, które oczywiście politycznie zostały później wykorzystane przez naszych oponentów. Natomiast to ja mam diagnozę taką, że to jest kwestia spraw, które zadziały się lokalnie. Pan prezydent był w trudnej sytuacji, dlatego że odziedziczył po potężny dług, który przytłacza miasto i to jest fakt. Oczywiście kwestia wprowadzenia różnych mechanizmów, strefy, która była najczęściej wskazywana, spowodowała, że to wrzenie mogło zostać jakoś tam zagospodarowane przez lokalnych radnych, którzy doprowadzili do tego referendum, a później prowadzili akcję, żeby odwołać prezydenta. Ja też przypomnę, że decyzje są efektem prowadzonej propagandy. Jeżeli przypatrzymy się mechanizmom, które zostały użyte w trakcie tej kampanii, no to widzimy, że tam nie było żadnych ram dotyczących na przykład finansowania, dotyczących prawdziwości informacji. Czyli moim zdaniem lokalna, regionalna sprawa, bardzo sprawnie wykorzystana przez lokalnych oponentów prezydenta, plus decyzje, które no można pewnie było, możemy dzisiaj dyskutować, jak je podjąć, i problemy z przeszłości, które się wszystko na to nałożyły, no to koniec końców spowodowało, że mieszkańcy postanowili tak, jak postanowili. Natomiast nie wyciągałbym z tego wniosków ogólnopolskich. Myślę, że sytuacja w każdym mieście jest inna i to, co udało się w Krakowie, dzisiaj opozycja marzy, żeby udało się w innych miejscach w Polsce, ale to nie jest tak, że oni są w stanie swoją partyjną propagandą, mówię o PiS-ie i Konfederacji, namieszać ludziom aż tak bardzo w głowie. Ludzie oceniają lokalnych włodarzy po tym, co oni robią lokalnie, po tym, czy jest dostępna komunikacja, po tym, czy gmina się rozwija, po tym, jakie decyzje podejmuje w stosunku do najważniejszych grup mieszkających w danej okolicy, po tym, jak współpracuje z radnymi, po tym, czy robi dobre inwestycje z głosem mieszkańców, czy robi to przeciw mieszkańcom. To są bardzo lokalne, regionalne sprawy, więc myślę, że na pewno to jest oczywiście, że dla nas jest to pewien obszar, który musimy analizować zawsze, ale myślę, że bardziej muszą na to przypatrzyć samorządowcy i wyciągnąć wnioski, dlatego że, tak jak mówię, to jest kwestia głównie lokalna, regionalna.
1: Bardzo dziękuję. To był podcast Machina Władzy w Radiu Z, a moim i Państwa gościem był pan poseł Mirosław Suchoń, klub Centrum i wiceszef Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Dobrego dnia.

0: Piąta. I w Radiu Z Wiadomości, ja nazywam się Darek Klimczak, zapraszam. Lekarze z Wrocławia cały czas badają 24-letnią Klaudię, którą przywieziono z Chin. Diagnostyka może potrwać nawet wiele dni. Trzeba ją zrobić od podstaw, bo chińskie szpitale nie przekazały pełnej dokumentacji medycznej. Jak wiecie z Radia Z, Klaudia w środę została przetransportowana z Pekinu do Wrocławia rządowym samolotem. Teraz kobieta przechodzi wszystkie badania, mówi Jan Kutny, rzecznik wrocławskiego szpitala.
1: Diagnostyka i jeszcze raz diagnostyka, bo wszystko czas pokaże. Lekarze na chwilę obecną są pozytywnie do tego ustawieni, ale mówię, czas pokaże tutaj wszystko. Zbyt długo po prostu była prawdopodobnie ten okres w Chinach. Gdyby to było szybciej, być może, żeby było łatwiej tutaj naszym specjalistom już osiągnąć pierwszy rozsądny efekt. Cały czas będzie przebywała na intensywnej terapii.
0: Rodzina Klaudii dziękuję wszystkim za emocjonalne wsparcie oraz pomoc finansową. Arbus spada z kilku metrów i rozpryskuje się na kawałki. Gdy spada w kasku, pozostaje nienaruszony. Uczniowie z Wrocławia wzięli udział w eksperymencie, który pokazał, dlaczego kaski do 16 roku życia są teraz obowiązkowe. Najmocniej zapadły im w pamięć ćwiczenia pokazujące, jak bardzo telefon w ręce wydłuża czas reakcji podczas jazdy.
2: Bez kasku można tak naprawdę nie przetrwać, nawet na tych krótkich dystansach.
3: O kasku i o bezpieczeństwie trzeba pamiętać, tak? Żeby uważać na pasach, na skrzyżowaniach.
4: I o rozglądaniu się.
3: Kiedyś przez to, że miałem telefon w ręce, wjechałem w słup. Betonowy słup, bo miałem telefon w ręce. Na szczęście miałem kask, ale gdyby nie kask, możliwe, że mógłbym mieć wstrząs mózgu.
5: Że człowiek, który jest wpatrzony i ma taką ślepotę z nieuwagi, bo tak psychologicznie się to nazywa, dziecko również, jest wpatrzony w telefon, nie ma szans zauważyć zagrożenia, które może się pojawić.
0: Dodaje Paweł Janicki, instruktor nauki jazdy, który pokazywał uczniom we Wrocławiu te eksperymenty. Bez bujek, wyzwisk, alkoholu i racy policja współpracuje z piłkarskimi klubami z Małopolski, odwiedza szkoły i uczy, jak kibicować zgodnie z prawem. To akcja unikatowa w skali kraju. W Krakowie połączyła podzielony świat futbolu.
6: Niesamowita sprawa. Wspólne barwy nosić na jednym boisku.
7: Jesteśmy najstarszy klubu w Polsce, Buraczolak. Wiceprezesem Krakowi. My mamy naszą wartości, trzeba pokazać.
8: Włączyliśmy się tą akcję, bo jest to bardzo fajna inicjatywa. Florentyna Kolik Wisła Kraków S.A. To taka pierwsza inicjatywa w Polsce tak naprawdę, która zrzesza wszystkie kluby w Małopolsce na szczeblu centralnym.
6: Myślę, że taka akcja może przynieść właśnie dobre skutki.
9: No oczywiście jakoś od razu się nie stanie, ale mi się wydaje, że jakbyśmy dali temu czasu, jakieś nawet kilka lat, to nowe pokolenie może wejść na te stadiony i pokazać swoją kulturę.
0: Do tej pory policjanci odwiedzili 8 szkół średnich. Po wakacjach ruszą do podstawówek. Będą im towarzyszyć krakowscy piłkarze. Szkoła w chmurze pod lupą prokuratury to prywatna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące, które realizują edukację domową. Sprawa dotyczy wielomilionowej dotacji, jaką placówka dostała z warszawskiego ratusza. Miasto jest tutaj poszkodowane. Kilka dni temu do siedziby spółki szkoły w chmurze weszła policja. O co dokładnie ten spór? Już teraz wyjaśni reporter Radia Z Daniel Wrzos.
10: Szkoła w chmurze otrzymała z Warszawy prawie 40 milionów złotych. Ratusz zakwestionował część tej dotacji, a szkoła się od tego odwołała. Pieniądze miały trafić na platformę edukacyjną. Według wiceprezydent Warszawy Renaty Kaznowskiej środki, jakie tam zostały przekazane, były za wysokie.
11: Zatrudniliśmy ekspertów, którzy przeprowadzili nam ekspertyzę, z której wynikało, że te kwoty są wielokrotnie zawyżone. I dlatego żądaliśmy zwrotu tych środków i tego zwrotu domagamy się po dziś dzień.
10: Zastrzeżenie budzi fakt, że platforma edukacyjna należała do fundacji, której założycielem był także prezes. Szkoły w chmurze.
0: Szkoła w chmurze ma ponad 25 tysięcy uczniów. Teraz rekomendacja, która z pewnością nie wszystkim się spodoba. Powinniśmy dłużej pracować, radzi nam Komisja Europejska po corocznej ocenie sytuacji ekonomicznej. Bruksela docenia nasz wzrost gospodarczy, ale jednocześnie zwraca uwagę na jedną z największych dziur budżetowych w całej Unii. Jakie są sugestie komisji, wie reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
12: Zwiększenie efektywnego wieku emerytalnego bez ingerencji w ten prawny. To jedna z rekomendacji, o której usłyszałam od urzędnika Komisji Europejskiej. Chodzi o zachęty do pozostania na rynku pracy, bo Polska ma tu jeden z najniższych wyników w Europie. Komisja mówi o potrzebie stabilnego systemu emerytur w Polsce. Rekomenduje też przegląd wydatków budżetowych, zwłaszcza w zakresie socjalnym, tak żeby różne programy nie były dla szerokich grup, tylko dla tych faktycznie potrzebujących wsparcia. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Polski rząd może odnieść się do tej oceny, ale to tylko zalecenia, nie są wiążące. Afera korupcyjna w Gdańsku. Na polecenie prokuratury funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali urzędnika. Według nieoficjalnych informacji chodzi o pracownika gdańskiego zarządu dróg, o czym teraz więcej reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
13: Do zatrzymania urzędnika miało dojść w środę. Działania służb mają związek ze śledztwem dotyczącym korupcji. Prokuratura na razie nie przekazuje jednak szczegółów ani informacji, jakie konkretnie zarzuty przedstawiono zatrzymanej osobie. Gdański magistrat udostępnił już śledczym dokumenty i nośniki danych, zapewniając o współpracy z odpowiednimi służbami przy postępowaniu. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: Szczegóły sprawy prokuratura chce upublicznić we wtorek. Zero tolerancji dla pijanych kierowców. Policja apeluje o rozwagę. Zgodnie z nowymi przepisami za jazdy pod wpływem alkoholu i narkotyków nie można redukować punktów karnych. Alkohol, jak mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji, pozostaje jedną z głównych przyczyn wypadków.
14: Jeżeli wybieramy się na działkę, wybieramy się na jakiś wyjazd rekreacyjny i przewidujemy, że może tam się pojawić jakiś alkohol, apelujemy o to, aby bezwzględnie nie wsiadać za kierownicę swojego samochodu.
0: Wyższe mandaty i surowsze kary przynoszą już efekty. Policyjne statystyki mówią, że pierwszy kwartał był znacznie bezpieczniejszy niż w zeszłym roku. Jak pajęczyna rozrasta się krajowa sieć kardiologiczna w Polsce. Dzisiaj po roku działania to już ponad 1200 ośrodków, w których leczy się pacjentów z różnym stopniem zaawansowania chorób krążenia, tłumaczy Marek Gierlotka z Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
15: System ścieżki pacjenta, który jest wpisany w sieć kardiologiczną, ma spowodować, że pacjent, który zostanie zdiagnozowany, nie będzie musiał w tym systemie się borykać z tym, gdzie następnie się skierować, do kogo pójść, jakie powinny być jego następne kroki.
0: W prowadzeniu pacjentów ma też pomóc elektroniczna karta opieki kardiologicznej, która w jednym miejscu zbierze wyniki, historię leczenia i plan terapii. Zacznie działać za 2 lata. W Polsce choroby układu krążenia są jedną z głównych przyczyn zgonów. 5-letnia Zosia walczy o życie po upadku z 11 piętra wieżowca we Włocławku. Jej stan jest bardzo ciężki, ale stabilny. Dziecko było w mieszkaniu razem z matką, kobieta była jednak pijana, mówi Radiu Z Małgorzata Kręcicka z włocławskiej prokuratury.
16: Ustalenia, które zostały poczynione w sprawie, wykazały, iż dziecko w chwili zdarzenia znajdowało się z 21-letnią matką, która w tym czasie spała. Kobieta została poddana badaniu stanu trzeźwości. Wynik wykazał około 1 promila i miał tendencję rosnącą.
0: Matce, która miała 21 lat, grozi, która ma 21 lat, grozi do 5 lat więzienia. A kolejne wiadomości w Radiu Z o 6 od Iwony Kutny. Zapraszam.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Gdzie tak sąsiad leci?
2: Umówić się do kardiologa.
1: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
3: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO. Po reklamie.
4: Dzień dobry bardzo, tu Radio Z. Mamy niedzielę, 7 dzień czerwca. Czas na wiadomości Radio Z. Iwona Kutyna, dzień dobry.
5: Dzień dobry. Wielka Maja została wicemistrzynią Rolanda Garrosa. Wypadek szybowca w Krośnie spadł na ogrodzenie lotniska. To najlepszy czas na truskawki. Tych owoców nie można przegapić.
4: Szósta.
5: Mira Andrijewa zakończyła piękny sen Maji Chwalińskiej na paryskich kortach. Nasza tenisistka przegrała, ale dopiero w finale Rolanda Garrosa. Z tym tematem Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Jaki był ten ostatni mecz Maji w Paryżu?
6: Trudny. Rosjanka poprzeczkę zawiesiła bardzo wysoko, ale w pierwszym secie Maja nawiązała z nią walkę. Dwukrotnie przełamała rywalkę, ale to było za mało. Andrijewa lepsza 6-3. W drugim secie różnica była już bardzo duża, ale Polka powalczyła i nie oddała partii do zera. Było 6-2. Sama Maja po tym meczu mówiła o mieszanych uczuciach.
7: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna.
6: I słusznie, bo finał paryskiej imprezy to największy sukces w karierze naszej tenisistki.
5: Teraz celem Chwalińskiej będzie kolejny wielkoszlemowy turniej Wimbledon. Wypadek szybowca na lotnisku w Krośnie na Podkarpaciu. Maszyna spadła na ogrodzenie obiektu, została poważnie uszkodzona. Szybowcem podróżował tylko pilot, nic mu się nie stało. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych ustali przyczyny wypadku. Komisja Europejska zamierza zreformować mechanizm ochrony tymczasowej dla przebywających w krajach Unii uchodźców z Ukrainy. Chce wyłączyć z tej ochrony Ukraińców w wieku poborowym. Naciskają na to Niemcy. Z Berlina Wojciech Hernes.
8: Wprowadzona 4 lata temu po rosyjskiej inwazji ochrona dla uchodźców z Ukrainy daje im w państwach Unii prawo do pracy, edukacji i świadczeń socjalnych. Niemiecki minister spraw wewnętrznych Aleksander Dobrindt zapowiedział właśnie, że Berlin będzie stanowczo forsować koncepcję wyłączenia z tej ochrony mężczyzn z Ukrainy w wieku od 23 do 60 lat. To stanowisko Niemiec popierają prawie wszystkie państwa członkowskie Unii, w tym Polska. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
5: W Niemczech mieszka teraz prawie 1 300 000 ukraińskich uchodźców, to głównie kobiety i dzieci. Ale wciąż zwiększa się napływ mężczyzn w wieku poborowym. W ciągu ostatniego roku przybyło ich ponad 52 tysiące. Nowe zasady w punktach karnych. Za najcięższe wykroczenia kierowcy nie będą mogli skasować punktów. Zredukują się one dopiero po roku od dnia zapłacenia mandatu. Zmiany przewidują też surowsze kary, m.in. za nielegalne wyścigi. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Żos.
9: Kierowcy, którzy przekroczą o 30 km na godzinę dozwoloną prędkość, nie będą mogli zmniejszyć punktów karnych za to wykroczenie, a dotychczas mogli to zrobić w ramach kursów w Wordach, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
10: Chcemy dać jasny sygnał, że jeżeli ktoś naprawdę w sposób bardzo drastyczny przekracza prędkość, to znaczy, że w tym momencie to jest i granie ze śmiercią, i granie z potencjalnym zagrożeniem.
9: W sumie ponad 60 wykroczeń objęto zakazem redukcji punktów karnych.
5: Dotyczy to m.in. jazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków, nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku czy nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu. Zielone światło dla przebudowy dolnośląskiego odcinka A4 z Legnicy przez Krzywą do Krzyżowej. Bardziej zatłoczony odcinek do Wrocławia jeszcze czeka na analizę wariantu przebudowy. A o tym, co już jest pewne i kiedy ruszą wyczekiwane prace, reporterka Radio Z Grażyna Wiatr.
11: Remont A4 z Legnicy do Krzyżowej ruszy najwcześniej na początku przyszłego roku. Jest już cały plan, który zakłada rozbudowę do 3 pasów i awaryjnego w każdym kierunku. Mówi mi Magdalena Szumiata z Dolnośląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
12: Następnie przebudujemy węzły drogowe, wbudujemy nowe obiekty inżynierskie.
11: A też jeszcze zanim zacznie się przebudowa, ze względu na zły stan płyt betonowych, potrzebny będzie jeszcze remont na tym odcinku. Grażyna Wiatr, Radio Z.
5: A ten szybki remont będzie w wakacje. Krajowe truskawki coraz tańsze i jest ich coraz więcej. Średnia cena to 13-14 zł za kilogram, ale jest szansa, że w przyszłym tygodniu będzie taniej, nawet poniżej 10. Jeden z warszawskich bazarków odwiedził reporter Radia Z, Michał Dzieneński.
13: Pani mi powie, co mam w sobie takiego dobrego truskawka? Słodziutka, milutka, smaczniutka.
14: Bardzo smaczna i wygląda pięknie. Czerwona z zielonym, bardzo smaczna.
13: Rozmarzyłem się.
14: Tanieją truskawki, no i są różne źródła pochodzenia, więc jest wszystko do wyboru.
5: Najpopularniejsze odmiany truskawek to Rumba, Asia Dukat czy Polka.
15: Radio Z.
0: Pierwsze źródło informacji.
4: Śmiało można robić sobie owocową niedzielę i to taką słoneczną, ciepłą, ładną. Do czasu oczywiście, niestety, proszę Państwa, bo mamy wiosnę, a wiosna to również burze. W pewnym momencie może się dzisiaj zachmurzyć i może padać deszcz, do tego może zagrzmieć albo zagrzmieć. To zależy gdzie, są różnice, prawda, regionalne. Na termometrach powyżej 20 stopni prawie wszędzie, nad morzem może być około 20. Mamy niedzielę, więc piosenka z chórami anielskimi, chociaż piosenka diabelnie dobra. Gangsta's Paradise, Coolio, Marcin Cońta, dzień dobry, witam w niedzielę, 5 minut po godzinie 6, dzień dobry bardzo.

0: Perfect Love to Lutricia McNeil w Radiu Z, 25 minut po 6, a wy już nie śpicie. 321-321-321. Halo?
1: Dzień dobry, Maciek Sosnowca. Nie przejmujcie się ci, co macie wstawać, bo ja się jeszcze nie położyłem, od wczoraj pedruję. Właśnie przyjechałem z towarem, zdejmę i dopiero pojadę spać. Cześć, szerokości.
0: Szerokości, dziękujemy, a tobie szerokości w łóżku. I przyczepności też chyba lepiej. The Weekend, Blinding Lights, już za chwilę w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Gdzie tak sąsiad leci?
2: Umówić się do kardiologa.
1: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację.
3: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.

0: więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Na wszystko gotowi.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Break Your Heart, Teo Cruz, to jest muzyka numer jeden, czyli muzyka, która stawia na nogi. Mam więcej takich piosenek, za chwilę Nelly Furtado, Man Eater, a wcześniej Damiano Dawid, Tyla i Nile Rodgers, czyli Talk To Me w Radiu Z, zostańcie z nami.
1: Radio Z i już. Reklama.

0: więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Po reklamie.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat w Radio Z. Bardzo pobudzający numer, no bo nie ma co spać, za długo w końcu mamy piękną niedzielę. A tak nie będzie zawsze, pojawią się burze. Szczegóły w prognozie pogody po wiadomościach Radio Z.
1: Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bądź Media Expert, taniej masz.
2: Gdzie tak sąsiad leci?
3: Umówić się do kardiologa.
2: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację.
4: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.

0: dowiedz się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Na wszystko gotowi!
2: Po reklamie.
3: Niedziela 7 czerwca, słuchacie Radia Z. Czas na najświeższe wiadomości, które przygotowała dla nas Iwona Kutyna.
4: Maja Chwalińska przechodzi do historii, za co dziękują jej kibice. Strzelanina podczas festiwalu w Ohio, są ranni. Uzależnienie od internetu i depresja, problemy młodych Polaków.
3: Siódma.
4: Finał przegrała, jest jednak wielką wygraną tego turnieju. Maja Chwalińska zdobyła wicemistrzostwo Rolanda Garrosa i serca tysięcy fanów. Także w Bielsku Białej, gdzie na co dzień trenuje. Wczorajszy mecz w bielskim klubie tenisowym oglądało ponad 500 osób. Na miejscu był także nasz reporter Przemek Taranek.
5: Maja Chwalińska!
6: Znajomi i przyjaciele, klubowi koledzy i koleżanki, ale też mieszkańcy Bielska, którzy dopiero teraz usłyszeli o Mai, robili co mogli. Niestety Rosjanka grała wczoraj bezbłędnie.
7: Nie ma tutaj niewymuszonych błędów Mai, no ale Rosjanka wszystko trafia.
6: Maja uległa, ale po meczu kibice i tak zgotowali jej owację na stojąco.
8: Wygrała w sumie w finale grać w Roland Garros.
6: A dla młodszych koleżanek z klubu jest idolką i wzorem.
9: Bardzo ją podziwiam.
10: Też będziesz tenisistką sławną?
9: No tak, bardzo lubię grać w tenisę, więc pewnie tak.
6: Bielsko-Biała, Przemek Taranek, Radio Z.
4: Zaraz po meczu Maja Chwalińska podziękowała kibicom za wsparcie przez ostatnie tygodnie. Czułam waszą miłość i jestem za to bardzo wdzięczna. Strzelanina podczas festiwalu w Toledo w Ohio w Stanach Zjednoczonych. Rannych zostało co najmniej 12 osób. Wszystkie trafiły do szpitali. Napastnicy uciekli. Old West End Festival to popularne dwudniowe wydarzenie kulturalne odbywające się w zabytkowej części Toledo. W programie imprezy są m.in. koncerty, stoiska gastronomiczne czy targi rzemiosła. Lekarze i specjaliści apelują do rządu o skuteczniejszą walkę z uzależnieniami młodych ludzi. Najnowsze badanie przeprowadzone przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pokazało, że osoby w wieku 18-19 lat rzadziej sięgają po alkohol, tradycyjne papierosy czy narkotyki. Zagrożeniem dla nich jest uzależnienie od internetu, w tym mediów społecznościowych czy e-papierosów. Te pali już ponad 30% uczniów. Młodzi w badaniu wskazywali też na problemy z depresją, która dotyka ich częściej niż dorosłych. Dlatego potrzebne są pilne działania, mówi dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Bogusława Bukowska.
11: Nie obserwujemy na przestrzeni ostatnich kilku lat istotnej poprawy i to musi budzić niepokój, refleksję, czy te działania, które są podejmowane, są wystarczające.
4: Bukowska chwali za to propozycję zakazu używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Nowe zasady mają obowiązywać od 1 września. Warszawska Palma na rondzie de Gaulle zmieni anturaż. Z wyspy, na której stoi drzewo, usunięty będzie beton, pojawią się za to rośliny, mówi reporterowi Piotrowi Gawrońskiemu Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich.
12: Palma, ona zostanie obsadzona zielenią, bylinami, krzewami. Te rośliny mają trochę przypominać jakieś takie morze, troszkę jakieś takie wysepki w okolicach tej palmy, więc...
13: Ale nie będzie tam można się położyć, niestety.
12: Nie. Ale rzeczywiście, no trochę ta palma zmieniła wygląd tego miejsca, więc...
13: W tym roku jeszcze mają zacząć się prace, tak?
12: Tak, no planujemy, żeby te prace potrwały najwyżej do jesieni.
4: Na rondzie de Gaulle pojawi się niemal 7 tysięcy nowych bylin i roślin cebulowych. Wróćmy jeszcze raz do wczorajszego finału Rolanda Garrosa. Już teraz więcej Krzysztof Wilanowski.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Wspaniała historia Mai Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa już się zakończyła. Nasza tenisistka niestety przegrała w finale paryskiego turnieju górą w dwóch setach. 6-3 i 6-2 była Rosjanka Mira Andrijewa.
16: Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz. Ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no nie mogę mieć do siebie pretensji. Mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
15: Mówiła Maja, która mimo porażki w finale może pochwalić się największym sukcesem w karierze. Została wielkoszlemową wicemistrzynią, dokonała tego w swoim debiucie w głównej drabince Rolanda Garrosa, a miejsce w niej wywalczyła w kwalifikacjach. W sumie w Paryżu rozegrała 10 meczów, 9 z nich wygrała. A piłkarze z Bielska Białej, czyli miasta, w którym na co dzień trenuje Maja Chwalińska, wracają na zaplecze ekstraklasy. Podbeskidzie wygrało finał drugoligowych baraży. Górale 3-1 pokonali Sandecję Nowy Sącz. Podbeskidzie wraca do pierwszej ligi po 2 latach przerwy, wcześniej bezpośrednio. Średni awans na zaplecze ekstraklasy wywalczyły Warta Poznań i Unia Skierniewice.
3: Powiedziałbym, nie dajcie się zaskoczyć wiosennym burzom, ale pomyślę sobie raczej, dajcie się zaskoczyć wiosennym burzom, no bo na tym też polega trochę wiosna. Dzisiaj będzie ładnie i słonecznie, dosyć ciepło, około 20 stopni w całej Polsce, ale potem się zachmurzy i rzeczywiście może padać i możliwe burze. To co, dajcie się zaskoczyć, nie dajcie. Jak mówicie. Michael Jackson. Smooth Criminal w Radio Z, 5 minut po godzinie 7.

Krzysztof Kiliański i Kaja, prócz ciebie nic w Radiu Z, kwadrans po siódmej na moim, za chwilę m.in. Alex Warren i A Fever Dream, a tymczasem bardzo przydatny ranking dla tych, którzy wybierają się na wakacje i nie chcą się kłócić, bo eksperci przeanalizowali 100 kierunków turystycznych w ponad 40 krajach i wskazali miejsca, gdzie pary najrzadziej się kłócą podczas wakacji. No bardzo, bardzo przydatna rzecz, jak sami przyznacie. Oceniano m.in. komfort wypoczynku, bezpieczeństwo, koszty podróży oraz poziom tłoku. Najlepiej w rankingu wypadło włoskie jezioro Garda, tam się nie kłócimy. Na kolejnych miejscach znalazły się słoweńskie Bled, to też jest jezioro piękne, i marokańska Essaouira. Nie wiem, czy tego nie znam, nie wiem, czy dobrze wymawiam. W zestawieniu wysoko oceniono także Kotor w Czarnogórze oraz Santorini w Grecji. Według autorów analizy

0: Gossip Move in the Right Direction to jest muzyka numer jeden, czyli muzyka, która podnosi z łóżka. Za chwilę więcej takich kawałków. Oscar Sims, No co ty, a potem Meredith Brooks i Bitch w Radiu Z. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Gdzie tak sąsiad leci?
9: Umówić się do kardiologa.
8: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
10: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz!
13: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
16: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
17: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
18: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.

0: Ta dziewczyna jest dowodem na to, że na TikToku też można znaleźć prawdziwe skarby. Bo ktoś znalazł ją na TikToku. Potem wydał jej takie piosenki jak ta Material Lover, tak nazywa się piosenka, a artystka nazywa się Sienna Spyro. To jest muzyka numer jeden w Radiu Z. Za chwilę coś, co dobrze znacie. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Albo po polsku Yomaha, Yomaso. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.

0: więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Jedziemy.
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Po reklamie.
11: Radio Z.

0: Muzyka numer 1, Lonely No More, to Rob Thomas w Radiu Z. Zbliża się 8, czas na wiadomości Radio Z. Już za momencik, bądźcie z nami.
1: Punkt widzenia to nic innego jak sposób oceny i wyjaśnienia zdarzeń.
2: Nie wierzę w to, żeby pan Mateusz Morawiecki nie wiedział, do czego te pieniądze mają być użyte.
1: Każdy z nas ma inny.
3: Czekam na puentę, naprawdę jestem ciekawy, jak pan to doszyje.
4: To nie przerywaj.
1: Wystarczy je porównać i omówić, by zrozumieć siebie i świat. W Radiu Z robimy to w każdą niedzielę.
5: Nazywam się Andrzej Stankiewicz i zapraszam na siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
1: Siódmy dzień tygodnia w Radiu Z w każdą niedzielę o 9:00. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Reklama.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
10: Skoda. Gdzie tak sąsiad leci?
11: Umówić się do kardiologa.
10: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
12: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
16: Doktorze, syn znowu kaszle.
17: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
16: Co mogę zrobić?
17: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
18: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
19: Małopolska rzuca Ci wyzwanie. Lifelong Learning Challenge. Podejmiesz je? Sprawdź małopolskie programy stypendialne. Uniwersytety Trzeciego Wieku. Festiwal Uczelni, Festiwal Zawodów. Regio Skills, Hackatony. Noc Naukowców, Pociąg do Kariery. Programy profilaktyki zdrowotnej i wiele innych. Wykorzystaj szansę.
20: Zachęcam. Łukasz Smułka, Marszałek Województwa Małopolskiego.
19: Więcej na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków krajowych. Planu odbudowy.
21: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
22: Marian, jakie zakupy mają sens?
23: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
22: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenie do zabudowy nawet 1600.
23: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
22: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
23: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Słuchacie Radia Z, w kalendarzu niedziela, 7 dzień czerwca, na zegarze 8, czas na wiadomości Radia Z, mają dla nas Iwona Kutyna.
4: Od kwalifikacji do finału jako pierwsza w historii Maja Chwalińska. Z zarzutami, ale bez aresztu dla matki pięciolatki dziewczynka wypadła z 11 piętra. Latem łatwiej na Mazury i Bałtyk będą dodatkowe połączenia kolejowe.
3: 8.
4: Wielkoszlemowy tytuł Rolanda Garrosa nie dla Mai Chwalińskiej. Nasza tenisistka przegrała finale z Rosjanką Mirą Andrzejewą w dwóch setach. Z Paryża i tak wywozi największy sukces w karierze. Jest pierwszą kwalifikantką w erze Open, czyli od 1968 roku, która dotarła do finału French Open. A jeszcze przed startem imprezy zajmowała 114 miejsce w światowym rankingu, mówi Maja Chwalińska.
5: Po prostu kilka rzeczy musi się zejść ze sobą, żeby to kliknęło. Myślę, że takie historie są też piękne i inspirują i mam nadzieję, że ta historia też zainspiruje innych.
4: W najnowszym notowaniu zestawienia WTA zaliczy spektakularny awans, aż o 93 miejsca. Będzie teraz 21. Sąd we Włocławku nie aresztował Wiktorii D. Jej 5-letnia córka wypadła z okna na 11 piętrze. Jest w bardzo ciężkim stanie. W trakcie wypadku 21-letnia matka spała pijana. Wyniki badań wykazały około promila alkoholu w organizmie. Kobieta mogła znajdować się również pod wpływem narkotyków. Dziecko trafiło do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka jest na oddziale intensywnej terapii. Wiktoria D. usłyszała zarzuty narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę zobowiązaną do opieki oraz nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyznała się do winy. Afera korupcyjna w Gdańsku. Na polecenie prokuratury funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali urzędnika. Według nieoficjalnych informacji chodzi o pracownika gdańskiego zarządu dróg, o czym więcej reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
6: Do zatrzymania urzędnika miało dojść w środę. Działania służb mają związek ze śledztwem dotyczącym korupcji. Prokuratura na razie nie przekazuje jednak szczegółów ani informacji, jakie konkretnie zarzuty przedstawiono zatrzymanej osobie. Gdański magistrat udostępnił już śledczym dokumenty i nośniki danych, zapewniając o współpracy z odpowiednimi służbami przy postępowaniu. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
4: Szczegóły sprawy prokuratura chce upublicznić we wtorek. Ruch pociągów na trasie Słupsk-Lęborg przywrócony. Wczoraj na stacji Jezierzyce Słupskie wykoleiło się 6 wagonów pociągu towarowego. Przewoźnicy wprowadzili autobusową komunikację zastępczą. Późnym wieczorem prace się zakończyły, wagony zostały ściągnięte. Za tydzień w życie wchodzi nowy, wakacyjny rozkład jazdy pociągów. Dużo więcej niż zwykle ma być połączeń przeznaczonych dla wczasowiczów spragnionych słońca nad Bałtykiem. Najwięcej z nich dostanie stolica, mówi prezes zarządu PKP Intercity Janusz Malinowski.
7: Praktycznie co pół godziny pociąg PKP Intercity będzie odjeżdżał w kierunku Trójmiasta. Dwie pary pociągów Pendolino do Kołobrzegu. Jedna para pociągów Pendolino do Świnoujścia. Generalnie Świnoujście będzie obsługiwane 12 parami, Kołobrzeg 15, weekendy 17 parami.
4: Po 5 par, czyli pociągów jadących tam i z powrotem, dostaną Ustka i Łeba. Ale w przypadku tego drugiego kurortu, ostatni odcinek trasy trzeba będzie pokonać zastępczą komunikacją autobusową ze względu na remont. W Radiu Z czas na sport. Krzysztof Ilanowski.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Roland Garros 2026 za Mają Chwalińską. Ten rozdział już zamknęła, teraz otwiera się przed nią zupełnie nowy. Nie będzie już zawodniczką z drugiej setki rankingu WTA. Teraz dołączyła już do światowej czołówki, a to stawia przed nią kolejne wyzwania.
10: Ona jest na tyle dojrzałą i dobrą tenisistką. Jej sztab szkoleniowy czeski jest naprawdę, stoi na wysokim poziomie, więc ja się spodziewam, że ona też będzie swój tenis rozwijać. Będzie miała kolejne argumenty w ręku, by zaskakiwać rywalki.
9: Mówił redaktor naczelny magazynu Tenis Klub Adam Romer. Teraz Maja będzie miała czas na zasłużony urlop, po nim zacznie przygotowania do kolejnego wielkoszlemowego turnieju. Nie wiemy jeszcze, czy organizatorzy Wimbledonu dadzą jej dziką kartę, bez niej będzie musiała znów zagrać w kwalifikacjach, a Wimbledon ruszy 29 czerwca. Też w Anglii trzecie miejsce zajął Bartosz Zmarzlik. Nasz żużlowiec na najniższym stopniu zakończył czwartą rundę Speedway Grand Prix w Manchesterze. Szósty był Kacper Woryna, 12 Patryk Dudek. Wygrał Brady Kerr. Australijczyk jest liderem klasyfikacji generalnej, wiceliderem jest jest teraz zmarznik, a kolejne zawody Speedway Grand Prix za 2 tygodnie we Wrocławiu.
3: Przed nami piękna niedziela, ale do czasu. Najpierw może o tym, co w pierwszej połowie dnia. Słonecznie i ciepło, od 19 stopni w Szczecinie do 26 w Rzeszowie. A potem może się zachmurzyć i potem może padać deszcz i możliwe nawet burze. Oczywiście nieprzewidywalne, bo wiosenne burze są bardzo nieprzewidywalne, no ale robię co mogę. I gram. Muzyka numer 1. I chyba najlepsza piosenka Myslowic. Tak do mnie dochodzi chyba. Dojrzewałem do tej piosenki i chyba dojrzałem. To jest ten moment. Niedziela, 7 czerwca. 5 minut po 8. Myslowic i Sprzedawcy marzeń.

That's the way it is, to Celine Dion w Radiu Z, 21 minut po godzinie 8, za chwilę gramy dalej, a tymczasem sezon na truskawki w pełni, no i czytam, jak rozpoznać te najsłodsze. Eksperci mówią, że muszą mieć równomierny kolor, no znaczy muszą być oczywiście czerwone, ale ważne, żeby nie miały zielonego tego czubka, bo wtedy zostały zerwane za wcześnie. Do tego te szypułki muszą być jędrne i sterczące, nie mogą być brązowe albo oklapnięte, no i muszą pachnieć, to jest bardzo ważne. Jak lśnią i pachną, to znaczy, że są słodkie. No moim zdaniem można też truskawkę włożyć.

0: włożyć do buzi i ugryźć i wtedy będziemy wiedzieli, czy jest słodka. Ale czy ja jestem ekspertem? Nie no, myślę, że w czerwcu wszyscy jesteśmy. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
6: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Ekspert.

na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert taniej masz. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: się więcej.
1: Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
2: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
6: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
7: Expert taniej masz. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Po reklamie.

0: Ależ energia w ranku w Jumba Wamba i Tough Thumping oczywiście w Radiu Z za 22 minuty, godzina 9, to jest muzyka numer 1. Wiktoria Akida i księga żywiołów. Niedziela rano, przepraszam. Oj dziewczyno, tak nazywa się ta piosenka. Oj chłopaku, naucz się mówić. A potem Jennifer Lopez i Pitbull on the floor w Radiu Z.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Nie ma miejsca jak dom, to mrozu w Radiu Z.
1: Zbliża się 9, mamy niedziela, więc za chwilę 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Zaprasza Andrzej Stankiewicz, a wcześniej wiadomości Radia Z.
2: Reklama.
3: Wiele sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
12: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
13: Tak!
12: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie Twój pokój.
13: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł Ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
14: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
15: Mieszkania möbluje marka Lenart, producent półkotapczanów Bed Concept.

0: się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: W niedzielę 7 czerwca słuchacie Radia Z. Teraz czas na najświeższe wiadomości. Zaprasza Iwona Kutyna.
4: Chcę inwestować w siebie, Maja, o wygranych na korcie pieniądzach. Bezpiecznie w kasku, na rowerze i hulajnodze obowiązkowo. Za chwilę 7 dzień tygodnia, Andrzej Stankiewicz i jego goście.
3: Dziewiąta.
4: Maja Chwalińska wyjeżdża z Paryża z tytułem wielkoszlemowej wicemistrzyni. Nasza tenisistka przegrała w finale, górą była Mira Andrzejewa. Z tym tematem Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Wielki sukces Polki wiąże się z wielkimi pieniędzmi.
5: Zgadza się, Maja przez te 3 tygodnie w Paryżu zarobiła więcej niż w całej dotychczasowej karierze. Zgarnęła blisko 1,5 miliona euro, ale brutto. Musi jeszcze zapłacić podatek, a ten we Francji wynosi aż 43%. Na konto naszej tenisistki wpłynie więc około 770 tysięcy euro, czyli ponad 3 miliony złotych.
6: Pewnie coś sobie kupię, ale szczerze mówiąc nie mam jeszcze nic szczególnego. Na pewno będę chciała jeszcze bardziej zainwestować w siebie.
5: Mówiła Maja Chwalińska,
4: która uda się teraz na urlop, a po nim zacznie przygotowania do Wimbledonu. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy w Polsce, Kryło Budanow, spotkał się z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Marcinem Przydaczem z Kancelarii Prezydenta. Temat: decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Jakie są efekty rozmów? O tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
7: Szef MON wskazuje, że Polska i Ukraina w sprawach bezpieczeństwa są partnerami, jednak w sprawach historii trzeba mówić sobie prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość. We wpisie na Platformie X Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił też, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom i są granice, których przekraczać nie wolno. Z kolei prezydencki minister Marcin Przydacz przekazał PAP, że Ukraina jest zainteresowana dialogiem w tej sprawie, bo wie, jakie twarde reakcje ta tematyka wywołuje w Polsce.
4: Za decyzję prezydenta Ukrainy Karol Nawrocki chce odebrać Zełenskiemu order Orła Białego. Kaski dla dzieci na rowerze czy hulajnodze obowiązkowe. Nowe przepisy weszły w życie kilka dni temu. Kask to przede wszystkim bezpieczeństwo. Co może się wydarzyć, jeśli go nie będzie, sprawdzali uczniowie z Wrocławia.
8: Pokazywali, czemu powinniśmy już nosić kask, czyli brali kask, wsadzali do niego arbuza i spuszczali go i pokazywali, dlaczego powinniśmy właśnie go nosić, że ten arbuz się nie rozwalił, nawet jeśli go zrzucili tam chyba z 2 metrów.
9: Nie ubierałam tych kasków i tak dalej, ale teraz będę. Właśnie teraz uważam, że to jednak jest potrzebne.
8: Dużo. Według mnie bardzo dużo dało do myślenia.
4: Według badań Instytutu Transportu Samochodowego kask zmniejsza ryzyko śmiertelnego urazu na rowerze o 70%, a na elektrycznej hulajnodze o 40%. Już teraz polityczne podsumowanie tygodnia. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Oglądaj na radioz.pl i w onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
10: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne podsumowanie tygodnia. Pan Adam Jaruba z Polskiej Stronnictwa Ludowe.
11: Dzień dobry.
10: Pan Krzysztof Szczucki, Prawo i Sprawiedliwość.
12: Dzień dobry, witam serdecznie.
10: Pan Witold Tumanowicz, Konfederacja.
13: Dzień dobry.
10: Pan Paweł Bliźniuk, Koalicja Obywatelska.
14: Dzień dobry, witam serdecznie.
10: Pani Karolina Ziołopurzuk, Lewica.
15: Dzień dobry.
10: To moi Państwa goście. Drodzy Państwo, już jutro prezydent Karol Nawrocki, jak Państwo słyszeli w wiadomościach Radia Z, może odebrać order Orła Białego, najważniejsze polskie odznaczenie. Prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu taka decyzja wymaga jednak kontrasygnaty, czyli zgody premiera. Posłuchajmy Donalda Tuska.
16: Z całą pewnością to jest też moja intencja. Będziemy wspólnie z prezydentem i wszystkimi takimi poważnymi siłami politycznymi w Polsce bardzo pielęgnowali jedność polską, jeśli chodzi o kwestię rosyjską i kwestię ukraińską. Sugerowałem stronie ukraińskiej, aby poważnie potraktowali ten ewidentny kryzys zaufania, jeśli chodzi o przynajmniej emocje historyczne i rolą obu elit politycznych, i ukraińskiej, i polskiej, jest dbanie o to, o wzajemną wrażliwość. I zasugerowałem stronie ukraińskiej, żeby poszukała jakiegoś rozwiązania. No, sama doprowadziła do tego problemu, niech szuka rozwiązania.
10: pan Adam Jarubas, bo był w Polsce w weekend generał Kirył Budanow, szef biura prezydenta Ukrainy, spotkał się między innymi z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Ewidentnie to jest wizyta, która ma na celu złagodzenie kryzysu politycznego. Czy coś z tej rozmowy wynika?
11: No, premier Kosiniak-Kamysz wyraził oczekiwanie, że ta decyzja zostanie cofnięta. No, pamięć, przyjaźń pomiędzy narodami powinna być budowana na prawdzie. Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie pomiędzy 1943 a 1946 rokiem blisko 100 tysięcy Polaków zostało tam w zaplanowanej akcji wymordowane. W związku z czym no, naszym dzisiaj publicznym zobowiązaniem, takim moralnym, jest dbanie o tę pamięć. I ta decyzja, fatalna decyzja prezydenta Zełenskiego, no, godzi we wzajemne dobre relacje i taki szacunek dla ofiar. Tak oczekujemy od Ukraińców wycofania się z tej decyzji.
10: Ale czy pan
11: decyzji
10: wierzy w to, że to jest możliwe? Jeżeli Zełenski ewidentnie na krajowym ukraińskim rynku wysyła sygnały do skrajnych nacjonalistów, których pewnie będzie potrzebował, kiedy przyjdzie czas reelekcji.
11: Pewnie będzie trudno się Ukraińcom wycofać z tej decyzji, bo UPA jest takim mitem założycielskim dla Ukrainy, dla nacjonalizmu ukraińskiego. Natomiast no, naszym, jeszcze raz powiem, obowiązkiem moralnym jest robienie wszystkiego, żeby po pierwsze, no przede wszystkim zintensyfikować prace ekshumacyjne, żeby zadbać o godny pochówek ofiar, o szacunek dla tych ludzi, którzy tam zginęli. No i z drugiej strony musimy jednak pamiętać, i to było element przesłania, które Władysław Kosiniak-Kamysz w tym apelu do społeczeństwa ukraińskiego, tak, które szeroko się rozeszło też.
10: Władysław Kosiniak-Kamysz nagrał takie przesłanie do Ukraińców, które było też emitowane w ukraińskich mediach.
11: Nawet w głównych stacjach i wydaje mi się, że właśnie być może prezydent Nawrocki powinien częściej stosować takie, bardziej takie, powiedzmy, pragmatyczne metody, i też pokazując strategiczny wymiar relacji między Ukrainą a Polską, bo nie zależy nam na huśtaniu tych emocji, żeby pogłębiać niechęci jednego społeczeństwa do drugiego, bo pamiętajmy, że Ukraina też dzisiaj, walcząc o swoje bezpieczeństwo, broni Europy, też w największy sposób, można powiedzieć, osłabia państwo rosyjskie, głównego naszego wroga, więc no, pamiętajmy, do czego chcemy dojść na końcu. Na
10: A pewno... proszę powiedzieć, czy Budanow przywiózł jakąś propozycję, bo są takie przecieki, że on przywiózł jakąś propozycję, którą Ukraińcy uważają za kompromisową.
11: Wydaje się, że ta determinacja i w miarę zjednoczone społeczeństwo, czy nawet elity polskie, wypowiedź przed chwili premiera, pokazuje, że my powinniśmy pokazywać taki mocny zainteresowanie.
10: Ale ja nie o to pytam. Czy to jest prawda, że on...
11: Na dzisiaj nie mamy takiego potwierdzenia, ale samo przyjazd szefa kancelarii Zełenskiego i spotkania na najwyższym szczeblu dowodzą, że Ukraińcy mają i powinni mieć świadomość, że to jest też dzisiaj ważny problem dla relacji pomiędzy naszymi państwami.
10: Pan Paweł Lisiu, Koalicja Obywatelska. Ja dobrze rozumiem te sugestie pana premiera, że on nie będzie blokował decyzji Karola Nawrockiego, jeżeli zdecyduje jutro o odebraniu orderu Orła Białego Zełenskiemu.
12: Przede wszystkim trzeba podkreślić na wstępie i przypomnieć, że decyzja prezydenta Zełenskiego jest skandaliczna i krótkowzroczna też z punktu widzenia interesów samej Ukrainy. I reakcja polskich władz, ośrodka prezydenckiego, polskiego rządu musi tutaj być wspólna, musi być jasna, wyraźna i idąca w jednym kierunku. Polskie społeczeństwo, polskie władze nie akceptują tej decyzji prezydenta Zełenskiego różnymi kanałami dyplomatycznymi. Twardo i zdecydowanie to nasze stanowisko przekazaliśmy, przekazujemy i przede wszystkim trzeba szukać też skutecznych sposobów na to, żeby wyegzekwować kwestie polityki historycznej. I to, co jest najważniejsze, nie da się budować współpracy i pojednania między narodami polskim i ukraińskim bez budowania ich na fundamencie prawdy. I to jest fundamentalna sprawa, jeżeli chodzi o przyszłość naszych relacji.
10: Dobrze,
12: jestem przekonany, że ta postawa i jasny sygnał ze strony Polski został odczytany jednak jako pewnego rodzaju problem dla strony ukraińskiej. Stąd wizyta w tym tygodniu ukraińska w Polsce. Stąd rozmowy i na najwyższym poziomie.
10: Ja pytałem o to, czy Donald Tusk zatwierdzi decyzję prezydenta, jeżeli prezydent zdecyduje się odebrać order Orła Białego.
12: No wszyscy słyszeliśmy jasną deklarację i słowa pana premiera Donalda Tuska. Nie uprzedzajmy faktów. Natomiast dzisiaj najważniejsze jest, myślę, że dla nas wszystkich, to, żeby strona ukraińska wycofała się z tej złej z punktu widzenia nie tylko naszej pamięci historycznej, wspólnego pojednania, ale też interesów samej Ukrainy decyzji.
10: To mam do pana takie pytanie. Otóż Order Orła Białego ma 300 lat tradycji. Mamy tam na liście na przykład poza carami, powiedzmy, że to było dawno. Mamy Mussoliniego, którego przedstawiać nie trzeba. Mamy marszałka Petena, który kolaborował w czasie II wojny z nazistami i zgodził się na Holokaust francuskich Żydów. Mamy, by bliżej sięgnąć czasy III RP, mamy Gerharda Schrödera, któremu Aleksander Kwaśniewski przyznał Order Orła Białego. Nikt mu tego orderu nie odebrał, chociaż Andrzej Duda, kiedy był prezydentem, rozważał to. Mamy Wiktora Juszczenkę, byłego prezydenta Ukrainy, który dostał ten order także od Aleksandra Kwaśniewskiego, a potem między innymi za bohaterów narodowych Ukrainy uznawał przywódców UPA, więc pytanie, dlaczego wobec Załęckiego państwo są tak zjednoczeni, chociaż dla mnie, nie chcę tu nikogo budować jakichkolwiek gradacji, ale dla mnie oburzające jest to, że wciąż Mussolini ma, że wciąż ma Petain, że ma wciąż Schröder i nikt się nad tym nie pochyla.
12: No jeżeli chodzi o te postacie historyczne, to rzeczywiście...
10: Dobrze, może pana, Juszczenko, Schröder to nie są postaci historyczne.
12: Być może, ale mówimy też o carach i carycy rosyjskiej, którzy byli autorami rozbiorów Polski i tu mieli powstanie listopadowe, to rzeczywiście to jest trochę inna kwestia. Być może należy się nad tym też pochylić i zastanowić. Natomiast mówimy o bieżącej sytuacji i wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnich tygodniach.
10: Dobrze, ale to po pierwsze, wie pan, to ja mogę uznać argument, to są bohaterowie z innej bajki historycznej, ale przypominam, że historycznym bohaterom pośmiertnie także takie odznaczenia przyznawaliśmy. Więc wielu Polaków jest kawalerami Orderu Orła Białego, takich, którzy nie żyją. Na przykład Andrzej Duda 36 osobom przyznał pośmiertnie, więc można po pierwsze odebrać pośmiertnie, ale dobrze, to jest łatwa gra.
12: Jedną rzecz
10: łatwo zbić taki argument. Ja pytam o Schrödera, pytam o Juszczenkę, pytam o tych polityków, którzy wciąż funkcjonują gdzieś w życiu publicznym i nikt im orderu Orła Białego nie odbiera, chociaż no przyznacie państwo, że to, co wyczyniał Schröder, jest niebywałe.
12: Od 2015 roku, jeżeli chodzi o politykę związaną z tym najwyższym odznaczeniem państwa polskiego, tutaj decyzje są po stronie prezydenta Dudy, teraz prezydenta Nawrockiego. I jeżeli chodzi o prezydenta Dudę, bo to też warto podkreślić, bo Załański dostał order od prezydenta Dudy. Rozumiem, że też środowisko związane z prezydentem Andrzejem Dudą, czyli Prawo i Sprawiedliwość, uznaje, że ta decyzja była w pewnym sensie błędna, skoro teraz również jest za tą decyzją, czy też zapowiedzią decyzji ze strony pana prezydenta Karola Nawrockiego. Ale inną sprawą jest, i to jest bardzo ważna rzecz, czy w ogóle należy przemyśleć, jeżeli chodzi o kwestię przyznawania tego najwyższego, przypomnijmy, odznaczenia państwa polskiego, no ponieważ za czasów prezydentury Andrzeja Dudy ponad 100 osobom został przyznany ten orden. Znaczy, to była pewnego rodzaju inflacja decyzji dotycząca tego najwyższego...
10: No 108
12: najwyższego,
10: osób, ale tak jak powiedziałem, większość pan postaci historycznych, Daszyński, no tak, Dmowski, Korczak...
12: Tutaj myślę, że nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast jeżeli chodzi o tę listę, ona jest znacznie dłuższa niż tylko bohaterowie ojcowie naszej wolności.
10: Dobrze, ale wie pan co, tylko,
12: niepodległości. Natomiast
10: współpracownicy pana prezydenta tłumaczą w ten sposób, że jeżeli Duda otrzymywał najwyższej rangi oznaczenie ukraińskie od Załęckiego, to odwdzięczył się w podobny sposób. Andrzej Duda po długim milczeniu odezwał się, czy skomentował w takim oświadczeniu, które wysłał Onetowi. Wołodymyr Załęcki otrzymał Order Orła Białego w innym czasie i gdy warunki były inne. Teraz one się zmieniły i zachowanie Wołodymyra Załęckiego także, i to wyraźnie. To skłaniałoby do myślenia, że prezydent zgadza się z odebraniem orderu, ale napisał jednocześnie tak. Dziś wobec zaistniałych ostatnio faktów decyzja należy do pana prezydenta Nawrockiego. Oczywiście prezydent wysłucha opinii kapituły i z pewnością podejmie decyzję, weźmie pod uwagę wszelkie okoliczności i fakty, a te są różne, nie wszystkie pamiętane, nie wszystkie szerzej znane i nie wszystkie dostrzegane w obecnej atmosferze, czyli zwracam się do Krzysztofa Szczuckiego. Prezydent Andrzej Duda też sugeruje, że ten order trafił ze względów na pewne informacje niejawne, które dotyczą zachowań Załęckiego, i to byłoby na jego korzyść.
7: Być może tak, tutaj trudno jest dyskutować o sprawach, które nie są jawne i ja też nie mam na ich temat wiedzy. Nigdy nie byłem, chociaż szanowałem decyzję pana prezydenta Andrzeja Dudy, ale nie byłem entuzjastą wręczania orderu Orła Białego panu prezydentowi Zaleńskiemu.
10: Ale też
7: chcę powiedzieć, właśnie nawiązując do tamtego okresu, że Polska głównie w swoim interesie i w ogóle w interesie tej części Europy wszelkimi
13: wszystkimi możliwymi metodami, także tym symbolem, jakim jest wręczenie orderu Orła Białego, motywowała i Ukrainę do dalszej walki, i Europę Zachodnią, i świat zachodni do wspierania Ukrainy w tej walce. Ja w ogóle nie jestem entuzjastą wręczania takich orderów osobom, politykom zagranicznym, zwłaszcza w trakcie jeszcze ich kariery zawodowej, kariery politycznej, bo nigdy nie można spodziewać, czy tu Schröder jest dobrym przypadkiem.
10: No to właśnie, czy będzie straci order, a Schröder
13: ja myślę,
10: nie?
13: Że możemy rozważać też sprawę Schrödera, tylko sprawa Ukrainy jest sprawą bardzo bieżącą. W tej chwili od lat toczy się tak naprawdę ogromny spór o to, jaka będzie Ukraina, o tożsamość Ukrainy, o to, na kim Ukraina będzie budowała swoją historię, swoją tożsamość narodową. I my pewnie także tym orderem Orła Białego, tym przyciąganiem Ukrainy na stronę zachodnią, chcieliśmy zapobiec i walczymy o to cały czas, żeby zapobiec, niestety, jak widać, nie do końca skutecznie, temu, żeby ta tożsamość była budowana na UPA, na ludobójcach, na ludobójstwie, na tym, że za chwilę Bandera będzie, tak były informacje medialne, ekshumowany, jakiś mauzoleum w Kijowie, tam bohaterów narodowych ma być tworzone, w którym on będzie pochowany. To są skandaliczne sytuacje i metodą zachęty i tych gestów przyjaźni i wsparcia próbowano, a teraz trzeba pokazać, że jest granica i
10: odbierzecie państwo, mówimy tutaj, jest pewna zgoda, zaraz oczywiście mogę przewidywać, co powie pan Witold Tumanowicz, oczywiście oddam panu głos, nie wiem do końca, co powie pani Karolina Zioło-Pułżuk, ale jeżeli państwo są tacy zgodni, to pytanie, co potem? Znaczy, jeżeli Zełenski wybuduje mauzoleum, jeżeli będzie kolejne jednostki nazywał nazwiskami konkretnych atamanów UPA, którzy mordowali Polaków, to co wy wtedy zrobicie?
13: Ja cieszę się, że jesteśmy przynajmniej do pewnego stopnia zgodni, chociaż obserwując niedawne wypowiedzi pani Biejat, no to ta zgodność na scenie politycznej nie jest pełna, a Platforma czy Koalicja Obywatelska tę zgodność buduje ewidentnie na badaniach opinii publicznej, bo jeszcze kilka dni temu różne wypowiedzi Donalda Tuska nie sugerowały entuzjazmu wobec zamiarów pana prezydenta.
10: Ja mam wrażenie, obserwując działania pana premiera, że on akurat potrafi zagrać antyukraińską nutą bardzo intensywnie, kiedy jeden z ukraińskich influencerów pokusił się o rajd w polskich górach bardzo szybkim samochodem, to ekspresowo pan premier wysłał go, czy odesłał na Ukrainę, więc premier takimi rzeczami ewidentnie gra, ale ja pytam po raz kolejny, jeżeli Zełenski dalej pójdzie w taką retorykę, to był problem z Juszczenką, to znaczy Juszczenką, które polska klasa polityczna, państwo wszyscy, państwa formacje wspomaga

0: swojego państwa na pamięci na nacjonalizm.
1: Zioło, Puszuk, Lewica.
2: Wątków to jest naprawdę bardzo wiele i faktycznie w wielu możemy się zgodzić, ale powiem tylko informacyjnie, że jest taki przepis zresztą w Warszawie, że nadaje się nazwy ulic bohaterom i patronom 5 lat dopiero po ich śmierci. Jednym z powodów jest właśnie to, żeby wszystkie informacje i fakty na temat czyjegoś życia zostały znane, żeby
1: minister,
2: nie było tych kłopotów.
1: Ale to znaczyłoby, że Order Dobra Białego trafia tylko do ludzi, którzy,
2: znaczyłoby,
1: którzy nie żyją.
2: Ale znaczy, dokładnie by to znaczyło. Natomiast tutaj myślę, że potrzeba byłoby trochę czasu, dlatego że ja od samego początku też negatywnie oceniałam i jedną, i drugą decyzję. Znaczy decyzja nadania nazwy jednostce UPA jest pod każdym względem skandaliczna. Jest wyrazem kompletnego niezrozumienia odbioru i kompletnego niezrozumienia tego, co UPA zrobiło Polsce i też naszych relacji i w kontekście historycznym, i w kontekście obecnym. Ale też uważam, że z takimi gestami jak odebranie orderu należałoby trochę poczekać, dlatego że Ukraińcy wyraźnie... No, na przykład na to, że ta nazwa zostanie zmieniona. Ale, że, i to jest jakby, wydaje się, punkt pierwszy. Ukraińcy zaczynają teraz szukać jakichś tłumaczeń, czy to sami żołnierze tego chcieli, tak, że
1: tak
2: teraz przyjeżdżają...
1: Tak.
2: No, ale to ciągle... Rozumiem, ale ciągle możemy mieć też szef MSZ-u jako polityk. Może mieć też na to wpływ, tak? Znaczy uważam, że można wprowadzić różnego działania, mam nadzieję, ze strony ukraińskiej naprawcze, które będą skierowane na naprawę naszych relacji obecnych, które przez to działanie zostały bezsprzecznie naczerpnięte. I nie zależy nam w ogóle na eskalowaniu ani antyukraińskich relacji, ani antyukraińskich nastrojów w Polsce. Natomiast to nie oznacza, że nie powinniśmy negatywnie, tak, jednoznacznie negatywnie oceniać tych gestów. No i ja bym trochę poczekała, dlatego że szybka akcja, szybka reakcja dobrze się sprzedaje publicystycznie, to na pewno. Natomiast pytanie, czy ona w długofalowej polityce jest dobra. Nie wykluczam, że po jakimś czasie byłoby to konieczne, jeżeli Ukraińcy by stali na tym stanowisku, że nie chcą zmieniać tej nazwy. Ale myślę, że też ich bardzo poważnie zaskoczyło to, że wszyscy jesteśmy zjednoczeni, wszyscy mówimy jednym głosem.
1: Pan Witold Tumanowicz, Konfederacja.
3: Znaczy, powiem szczerze, że w tej całej skandalicznej historii jest jeden taki efekt uboczny, pozytywny, polegający na tym, że mówimy o tej prawdzie historycznej. Prawdzie historycznej polegającej na tym, że Ukraińcza Powstańcza Armia UPA dokonała masowych mordów ludobójczych na terenie Wołynia w sposób okrutnie, makabrycznie kreatywny. W taki sposób, że ludzie dowiadują się niejednokrotnie, wiem o tym, także i swoich gdzieś tam jakichś dalszych znajomych, że się dowiadują dopiero o tym, jak to wszystko wyglądało. Niestety tak jest, że dzięki temu, że o tym w tym momencie rozmawiamy. I to jest prawda taka, że po to uczymy w szkole także o historii Holokaustu, żeby tego typu wydarzenia się po prostu nie powtórzyły. I tak samo o Wołyniu oraz jego okrucieństwie powinniśmy o tym mówić jak najszerzej. Do tego przechodzę, bo gdyby teraz w tym momencie po stronie na przykład niemieckiej ktoś by postanowił nadać imię jakiegoś batalionowi imię Waffen-SS, no to byśmy oczywiście wiedzieli, że to jest skrajnie skandaliczne. My powinniśmy żądać od strony ukraińskiej, że absolutnie żadnego gloryfikowania morderców, ludobójców po prostu nie będzie. Właśnie z tego względu, że tego samego oczekujemy od strony niemieckiej i w tym zakresie po prostu Ukraina powinna rozprawić się ze swoją historią.
1: A to od razu zapytam, pani minister, jako wiceminister edukacji, czy edukacji trwają jakiekolwiek prace w rządzie, żeby rozmawiać z Ukraińcami o wspólnym materiale w podręcznikach? Bo jeżeli nawet założyć, że żołnierze ukraińscy sami wybrali taką nazwę, no to widać, że to jest kompletny brak zrozumienia pewnej wrażliwości naszej po tamtej stronie.
2: Tego nie wiem, to znaczy, czy na podręcznikach na poziomie, to nie wiem. Natomiast na pewno wiem, że polscy naukowcy, i jest kilka takich projektów, które jako ministerstwo finansujemy, które prowadzą do tego, że jedni naukowcy, i polscy, i ukraińscy, spotykają się na konferencjach, piszą wspólne teksty i badają wspólną historię. I ja jestem przekonana, że na tym poziomie nauki i szkolnictwa wyższego, zarówno polskiego, jak i ukraińskiego, nie ma żadnych wątpliwości co do...
3: Władimir Zeleński ma. Właśnie to jest problemem, że Władimir Zeleński już nie jest aktorem.

0: ignorantem, tylko jest już od wielu lat prezydentem i on doskonale wie, tak? I on doskonale wie, do czego dopuszczała się UPA, a jednocześnie w tym momencie nadaje im
1: jasne,
0: i gloryfikuje
1: tą
0: formację.
1: To,
0: no, to się kłóci ze sobą. No, albo się wie, albo się wie.
2: Na politykę.
0: Dokładnie, albo się wie, co się zrobi.
1: Gdyby miał, to świat wyglądał całkiem inaczej.
0: Właśnie w główkach małych dzieci, to jest naprawdę obraz, którego się nie da zapomnieć.
1: Ale bezsprzecznie, mówię, że naukowcy nie mają co do tego wątpliwości, bo my badamy naszą też wspólną przeszłość, bezsprzecznie, która była, tak, i z różnymi jej odcieniami, naukowcy ją badają, natomiast prawdą jest to, że widocznie nie przebija
3: do prezydenta.
4: Zgadzamy się co do tego, że krytycznie oceniamy tę fatalną decyzję administracji ukraińskiej, natomiast to, co jest ważne, to rzeczywiście dzisiaj trzeba odrobić parę lekcji, jeśli chodzi o tą całą naszą historię. Kiedyś mieliśmy nawet w relacji z Rosją, to jest zespół do spraw trudnych,
2: Rotfelda,
4: natomiast trzeba tę robotę podjąć. No i dzisiaj rzeczywiście pan prezydent pominął tutaj, powiedzmy, całą drabinę, powiedzmy, zabiegów dyplomatycznych, które można było podjąć, i rzeczywiście rąbnął tą bombą atomową, tak, zapowiadając, pewnie zostanie odebrany order Orła Białego Zełenskiemu. Natomiast jeśli finałem tej sprawy byłby jakiś konsensus, więcej decyzji co do ekshumacji,
2: to dodajmy na koniec.
4: To tak naprawdę to jest ten kierunek, którym powinniśmy dążyć.
2: Dodajmy, że Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej wyraził w ostatnich dniach zgodę na ekshumację szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej. Chodzi o mieszkańców dawnej polskiej wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Ekshumowane mają być też prochy żołnierzy Wojska Polskiego spoczywające we Lwowie. Przechodzimy, drodzy Państwo, do kolejnego tematu.
5: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
2: To budzi ogromne polityczne emocje. Otóż rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza państwowe dopłaty do składek dla artystów, choć dopłaty mają być okresowe i dotyczyć najbiedniejszych artystów. To nie wszystkim się to podoba, zwłaszcza na prawicy. Konfederacja złoży wniosek o odwołanie ministra kultury. Posłuchajmy pana premiera.
6: Bardzo się cieszę, że dzisiaj przyjmujemy na rządzie tę ustawę, która spowoduje, że młody artysta, młoda artystka nie będą musieli stać przed takim dramatycznym dylematem: albo rezygnuj ze swojego powołania, bo mnie na to po prostu nie stać, albo rezygnuję na przykład z macierzyństwa. To byłoby coś niewybaczalnego. Cieszę się, że ministrowie wypełnili to swoje zobowiązanie i dzisiaj przyjmiemy tę ustawę. To nie są kokosy. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest tylko podanie ręki tym, którzy są w sytuacji najtrudniejszej, ale wiem, że całe środowisko solidarnie czekało na taką pomoc dla tych najbardziej potrzebujących.
2: No i to nie jest do końca tak, zwracam się do pana Pawła Bliźniuka, że całe środowisko na to czeka, dlatego że po pierwsze podzieliło to państwa jako polityków, a po drugie podzieliło też środowiska artystyczne. Artysta z Kolim, to jest piosenkarz, freak fighter, w słowach, których nie jestem w stanie państwu zacytować, tutaj wyraził sprzeciw, ale wielu artystów, Ralf Kamiński chociażby, wielu innych, popiera takie rozwiązanie. Dlaczego państwo się na to zdecydowali, Paweł Bliźniu?
7: Czy przede wszystkim ta ustawa, czy idea wsparcia najbiedniejszych artystów nie jest czymś nowym? W czasach rządów Mateusza Morawieckiego, kiedy wicepremierem i ministrem odpowiedzialnym za kulturę był pan Piotr Gliński, przygotowano taki projekt ustawy. On trafił,
8: został uchwalony.
7: I trafił do Sejmu.
2: To był taki sztandarowy projekt Prawa i Sprawiedliwości.
7: Mimo tej idei, ona została skierowana w formie ustawy już, konkretnego aktu prawnego, który został zaproponowany parlamentowi do uchwalenia w listopadzie 2023 roku, i tylko koniec kadencji spowodował, że prace nad tym projektem zostały przerwane. Oczywiście w szczegółach trochę się różni od tego.
2: Ale kontynuujecie myśl artystyczną?
7: Nie, ja mówię, że przede wszystkim mówię, że to nie jest nowa idea i to nie jest nowy pomysł. I tak dziwię się z prawej strony. Zakładam,
2: że nie wszystko, co wyszło spod ręki Krzysztofa Szczuckiego jako szefa Rządowego Centrum Legislacji w czasach Prawa i Sprawiedliwości, tak chętnie byście kontynuowali.
7: Panie redaktorze, panie pośle. Natomiast to był jak jakieś, to był też postulat środowisk artystycznych, który właśnie doczekał się projektu ustawy w 2023 roku i teraz projekt ustawy, który trafi do parlamentu. Będziemy nad tym pracować, bo myślę, że jeżeli chodzi o przede wszystkim polityków Prawa i Sprawiedliwości, no chyba, że dokonują wolty i zmieniają zdanie na temat tego postulatu, no trzeba pracować nad szczegółami, być może trzeba popracować nad rozwiązaniami zaproponowanymi w tej ustawie. No więc mówię, to nie jest nowa idea i to nie jest kwestia tego, że to powstało z dnia na dzień i ten pomysł zrodził się z dnia na dzień. Więc mam do czynienia z projektem, będziemy nad nim pracować, to po pierwsze. Po drugie, dotyczy wsparcia socjalnego tak naprawdę tych najmniej zarabiających artystów. Tam są progi dochodowe w ciągu 3 lat, 125% płacy minimalnej, więc one będą na bieżąco wyliczane. I zdaje się, jeżeli chodzi o szacunki, jeżeli chodzi o szacunek, jaką liczbę osób to rozwiązanie ma objąć, to z tych 60 ponad tysięcy artystów zawodowych, bo tylu jest w naszym kraju, powinno to rozwiązanie dotyczyć 20 tysięcy tych najgorzej zarabiających.
2: Ma dotyczyć także.
7: Natomiast myślę, że warto o tym rozmawiać i warto pracować nad tym projektem i rozwiązaniem w komisji. I mówię, dziwię się przede wszystkim krytyce ze strony Prawa i Sprawiedliwości, skoro w 2023 roku składaliście podobny projekt ustawy do Sejmu.
2: Zaraz do tego przejdziemy. 20 tysięcy osób miałoby być objęte. Dopłaty przysługiwałyby osobom, których średni roczny dochód z 3 poprzednich lat nie przekracza 125% i 12-krotności minimalnego wynagrodzenia. To wszystko skomplikowane, ale sprowadza się to do 68 tysięcy złotych brutto. To, czyli wszyscy, którzy zarabiają więcej, nie dostawaliby takich pieniędzy. Dla jasności, jak państwo...
7: Nie pieniędzy, tylko one byłyby składki, bo to nie artyści nic do ręki nie dostaną.
2: Jeżeli państwo słyszą o bardzo rozpoznawalnych artystach, którzy narzekają, że mają niskie emerytury, to nie będzie ich dotyczyć, dlatego że oni dobrze zarabiają w zupełnie innych miejscach. Krzysztof Szczucki, za czy przeciw, jeżeli wyście mieli taki projekt?
8: Przeciw temu projektowi ustawy. Zobaczymy oczywiście jeszcze, jak będzie miał kształt po pracach sejmowych.
2: Tak jak pan poseł Bliźniuk powiedział, taki projekt.
8: Ja już o tym mówiłem, że po pierwsze ten się bardzo różni, po drugie bardzo chętnie bym panu posłowi inne projekty przekazał.
7: Ale znacznie pilniejsze.
8: Ale rozmawiamy o konkretach, wypełnić odpowiedzialność za rządzenie, 12-krotność 125% minimalnego wynagrodzenia. No, wiele milionów Polaków w Polsce zarabia minimalne wynagrodzenie i nikt im do składek nie dopłaca. I to jest podstawowy problem. Dzisiaj widzimy, że społeczeństwo na to się nie godzi. Są ogromne emocje społeczne wywołane wokół tego projektu.
2: Dobrze, a jakby pan ustawił ten próg, żeby było pana zdaniem przyzwoicie?
8: Nie wiem, panie redaktorze, jakbym ustawił ten próg, bo się nie zajmuję sprawami artystów. Czekam, nie jestem ministrem kultury. Jest rolą rządu proponowanie. Ta propozycja spotkała się z dużą krytyką, z brakiem akceptacji społecznej. A to nie jest jedyny problem tej ustawy. Za chwilkę jeszcze wskażę na inny. Niech rząd próbuje wypracować rozwiązanie lepsze.
2: W czasie pandemii wy przyjęliście takie rozwiązania, które oznaczały takie, bo tu mówimy o tym, że z pieniędzy państwowych byłyby dopłaty do składek. Ci ludzie, artyści nie widzieliby tych pieniędzy. One by trafiły do ZUS-u, na ich konta. Wyście w gotówce wypłacali artystom pieniądze, na przykład tak ubogim, przepraszam artystów Disco Polo, zakładam, że generalnie mają sporo pieniędzy. Bayer Full, ponad 500 000, zespół Weekend, także ponad 500 000.
8: Ale w czasie COVID-u wsparcie szło do wszystkich sektorów gospodarki państwa, nie tylko do
1: Chciałbym, żeby Disco Polo nie było sektorem gospodarki państwa.
8: I to jest właśnie...
2: Ale chwileczkę, ja nie podzielam zdania pani minister Karoliny, chociaż mojemu sercu bliższa jest inna muzyka, ale proszę mi powiedzieć, to ja rozumiem dopłacać artystom, którzy nie mogą w COVID-zie koncertować, ale wyście dopłacali milionerom.
8: Panie redaktorze, ale tutaj nie znam tych konkretnych sytuacji.
2: Jeżeli jakieś
8: dopłaty były nienależne, to pewnie
2: ale
8: teraz
2: toczą się stosowne
8: postępowania. Dopłacano przedsiębiorcom z różnych branż, także tym, którzy wcześniej radzili sobie bardzo dobrze, ale ze względu na COVID było ryzyko, że upadną i dzięki tym programom wsparcia polska gospodarka w całkiem niezłej sytuacji wyszła,
2: który nie mógł przyjąć klientów, nie miał żadnej możliwości działania. No. Muzycy mają możliwość streamów, mają możliwość...
1: I tak robili. I tak robili.
2: Zarabiali pieniądze, wyjście płacili wprost z budżetu duże pieniądze.
8: Ci, którzy osiągali dochody, nie otrzymywali wsparcia.
2: Ale
8: czy my mówimy teraz o systemie wsparcia w COVID-zie, czy o ustawie, która konkretnie
2: pan dzisiaj mówi, nie zgadzam się na to, że ktoś, panie ministrze, że jeżeli ktoś zarabia 68 tysięcy brutto rocznie, to państwo może mu dopłacić składki, a ja panu mówię, ale jak wyście rządzili, to dopłacaliście milionerom.
8: Dlaczego bardziej się nie zgadza z innych względów nawet niż z tego finansowego, panie redaktorze? Chociażby to wybrzmiało przed chwilą. Ja się nie czuję jako poseł, prawnik, nie zajmujący się kulturą, uprawniony do decydowania, kto może być artystą, kto może nie być.
1: To nie będą posłowie decydować, ale pani przed chwilą,
8: ale pani minister przed chwilą, no właśnie też artyści i kto? Skrzywiła się na disco polo, które jest słuchane przez wiele milionów Polaków. Czy to jest sztuka, czy to nie jest sztuka? Ja absolutnie, do mnie nie należy decydowanie, ale także do innych artystów, bo nie da się tego zdefiniować, nie da się tego ująć w ramy. I czego ja się obawiam?
1: No jest to format twórczej, na pewno.
8: Jakaś wąska grupa zawodowa, te 145 osób, które będą otrzymywały pieniądze z budżetu państwa, powołanych przez ministra kultury i przez pani koleżankę z rządu, będzie decydować o tym, czy ktoś jest artystą, czy nim nie jest. Czy ktoś, kto śpiewa, nie wiem, piosenki chrześcijańskie, może nie jest artystą, ale ten, kto pokazuje gołe części ciała na scenie, już jest artystą.
1: Panie ministrze,
2: zwrócę się do pani minister. Pani minister, to jest tak, że możemy rozmawiać o dopłatach. O dopłatach składek, powtarzam, dla najuboższych artystów. To nie są tuzy, którzy zarabiają na koncertach, na streamingu. To są ludzie, którzy zazwyczaj pewnie początkujący artyści albo artyści niszowi. Dobrze, ale czy naprawdę trzeba stworzyć do tego dwa organy, w tym jeden składający się ze 155 osób, i płacić tym ludziom, którzy będą decydować, kto ma dostać status artysty, w związku z tym, komu przysługują potencjalne dopłaty do składek. Czy trzeba budować tego typu organy? Naprawdę?
1: Znaczy, to jest trudne, dlatego że przecież nie ma obowiązku zrzeszania się artystów, tak? No i kto ma decydować o tym, czy ktoś nie, że jest artystą, bo nie to będzie oceniane. Bo rozumiem, że za chwilę pojawią się te opowieści, że a ten nie jest prawdziwym artystą, albo...
2: Ale ja nie o tym mówię.
0: Co pani skrytykowała?
2: 150 osób.
0: Artystów disco polo.
1: Odmówiła mi bycia ważnym elementem gospodarki.
2: Ja wiem, że dla was dyskusja o disco polo jest elementem dyskusji politycznej. A ja pytam, dlaczego 150 osób aż musi decydować o tym, czy ktoś dostanie składki, czy nie. Wydaje mi się, pani minister, że poziom 68 tysięcy dochodów, to widać w ZUS-ie, widać w Ministerstwie Finansów. Po co 150 osób?
1: Tam chodzi przede wszystkim o to, czy ta osoba naprawdę prowadzi ciągłą działalność artystyczną i czy ona jest podstawą jej bytowania. Zgadzam się, że w szczegółach na pewno można tą ustawę dopracować. Natomiast co do zasady, fakt, że państwo będzie dopłacać do składek najbiedniejszym artystom, którzy poświęcają swoje życie tego, żeby zajmować się sztuką i jakąś ekspresją twórczą, kompletnie jej nie oceniając, może to być również disco polo, też jest formą ekspresji twórczej, nie odmawiam tego, żeby było jasne, tylko i to jest nasz obowiązek, to jest obowiązek państwa po prostu, żeby to robić. No już w szkołach się uczyliśmy tego, że artyści są ważni dla naszej kultury, że są tymi, dzięki którym zachowujemy też naszą tożsamość kulturową, więc ja nie mam żadnych wątpliwości, że takie rozwiązanie jest ważne i jest konieczne. Natomiast możemy się spierać co do tego, czy faktycznie zrobienie jakiegoś ciała, które będzie robić rewizję artysty, jest w gruncie rzeczy konieczne, ale na to jest czas jeszcze prac parlamentarnych i rozumiem, że ministerstwo ma jakieś dobre wytłumaczenie na ten fakt.
8: No na razie tych wytłumaczeń absolutnie nie słychać. Ministerstwo
1: znaczy, bo to jest
8: brnie,
1: pewien problem tej
8: a panie minister,
1: ustawy.
8: No wyjątkowo bym delikatnie ekscentrycznie ten swój projekt.
2: Tumanowicz, bo państwo mówią nie.
0: Rzeczywiście, no, tutaj mamy nawet w treści tego, co pan redaktor przeczytał, no, 120% minimalnego wynagrodzenia. No, powiem sobie szczerze, czyli osoby, które mają minimalne wynagrodzenie, które normalnie płacą składki, mają się dorzucać ze swoich pieniędzy do osób, które zarabiają więcej. No to jest w ogóle już absolutnie skandaliczne już w samym tym punkcie, już nie mówiąc o tym, dlaczego akurat mamy wybierać
2: artystów. Dobrze, to mam dla pana eksperyment intelektualny. To,
0: jeśli można.
2: Ale bardzo proszę. I ja tutaj nie chcę nikogo wartościować, ale może państwo taką tytuację powinni odbyć. Dopłaty do górnictwa 9 miliardów. Emerytury i świadczenie dla duchownych.
0: Tak, możemy zacząć rozmawiać o energetyce, możemy rozmawiać o funduszu kościelnym, jak najbardziej. Z chęcią o tę dyskusję odbędę. Jednak w tym programie mamy ten konkretny temat i wolałbym móc się wypowiedzieć na ten temat, skoro o nim dyskutujemy i chciałem zwrócić naprawdę na to uwagę, że nie każdy rzemieślnik może być artystą, ale każdy artysta powinien być rzemieślnikiem, powinien mieć chociaż odrobinę talentu, takiego rzemieślniczego. To, co ostatnio pokazała na TikToku pani minister Cienkowska, pokazując właśnie artystę, który nie ma za grosz talentu, za grosz rzemieślniczego talentu, pokazuje, skąd ja to wiem, bo widziałem te, bo widziałem to. A ja chcę właśnie je odbywać.
2: Panie, bo nasi widzowie czy słuchacze nie śledzą pewnie z takim zainteresowaniem TikToku pani Marty Cienkowskiej, a też nie wiem, czy pan ma takie kompetencje, żeby w takiej radzie zasiadać i oceniać, kto jest artystą.
0: A właśnie wolałbym, żeby w takiej radzie nie zasiadały osoby, które właśnie ze sztuką nie mają nic wspólnego, żeby mogły ocenić to, czy coś jest rzeczywiście ładne, czy nie ładne, czy estetyczne, czy nie. Jeśli w ogóle. I co więcej, żeby była za darmo i żeby była generalnie, bo to jest coś, jest
2: informacja. Jak pan te zwyczajne osoby zdefiniuje? No to jest pytanie.
0: Ja naprawdę zwracam uwagę na to, że jak zdefiniuję? W taki sposób, że jeśli ktoś chce oglądać, bądź też obcować z daną sztuką, z danym wytworem właśnie artystycznym, to płaci za to pieniądze odpowiednie. Jeśli ktoś nie ma na to zapotrzebowania, nie ma popytu na dane wytwory artystyczne, to generalnie powinien się taka osoba, która je robi, powinna zająć się po prostu czymś zupełnie innym. Dobrze. Taka jest prawda. Ja narysowałem tutaj tyłek słonia, proszę bardzo. Ja, i co, ja jestem tą artystą? Czy jestem artystą? No wagam, przepraszam bardzo, nie mam za grosz talentu.
2: Panie, jeśli pani pozwoli. Retorykę safari rozumiem, natomiast zapytam pana w takim razie dalej. Jeżeli idziemy w takich kategoriach, czy w takim kierunku, że państwo jak najdalej od sztuki, że to rynek decyduje, to od wielu lat ku zgodzie wszystkich ekip rządzących wyście nie rządzili, więc o to chcę pana zapytać. Polski Instytut Sztuki Filmowej finansuje ogromną część produkcji w Polsce, w tym filmów, które finalnie okazują się znakomite i dużo zarabiają też w kinach. Ale producenci często nie mają pieniędzy na początek, żeby takie filmy robić. Czy PiS powinien nadal płacić za produkcje filmowe, czy nie?
0: Faktycznie, rzeczywiście, można byłoby teraz, myślę o takiej sytuacji, w której rzeczywiście jest to warunkowane jakąś inwestycją i zwrotem z tej inwestycji, w postaci tego, że akurat jeśli taka instytucja zarabiałaby później właśnie na tych filmach z kolei, miałaby na przykład jakiś określony procent z zysków stanowy z tego, jak finansuje filmy, to chciałem zwrócić uwagę, że może się samofinansować. To znaczy, skoro tak, to wtedy bym miała dużo większej determinacji do tego, aby inwestować w takie filmy, które rzeczywiście mogą być ryzykowne, ale rzeczywiście na sam koniec zarobią.
2: Ale
0: każde inwestycje oczywiście wypalają, oczywiście, że tak, ale to nie zmienia faktu, że w swej masie powinny być dochodowe, bo inaczej, jeśli nie ma zapotrzebowania na takowe, no to po prostu nie powinniśmy do czyjegoś hobby.
2: Ja chcę o to pana zapytać, czyli pana zdaniem, według tej definicji, którą przyjmujecie, pytam, nie stawiam tezy, jedynie kultura masowa właściwie się sprawdza, to znaczy żadne niszowe filmy, czy niszowi artyści, i niszowe to nie jest pogardliwe określenie, tylko o ograniczonej liczbie odbiorców, bardziej dla konesera. To zdaniem pana istnieć nie powinno, bo państwo na to nie powinno...
0: Ale w ogóle są różnego rodzaju rynki
2: mecenatu, tak?
0: No to właśnie, to jest bardzo dobre, bo do tej pory niejednokrotnie, nawet w historii, mieliśmy do czynienia z mecenasami kultury, którzy przecież ze swoich prywatnych środków finansowali artystów i uważam, że taka forma finansowania powinna być, oczywiście, to jest oczywiste, że istnieje. No właśnie na tym polega, ta niszowość. Natomiast między niszowością a tym, że ktoś robi totalne gnioty, to jest zupełna różnica.
2: Zwracam też panu uwagę, że jeżeli ktoś robi totalne gnioty, to za bardzo nie ma z czego żyć, dlatego że to, co państwo mu da, to jest raz na jakiś czas dopłaty do składek. Chleba z tego nie będzie. Adam Jarubas.
1: Po prostu nie umrze w biedzie.
4: No właśnie. Wielu artystów z przeszłości umierało w biedzie i dopiero po ich śmierci stawali się wieszczami narodowymi, jak Norwid chociażby. Absolutnie nie zgadzam się z tym podejściem Konfederacji. Równie dobrze moglibyśmy, nie wiem, wstrzymać finansowanie dla nauk humanistycznych, artystycznych, tak, bo nie ma z tego kasy, tak? A tak jak kultura kształtują wrażliwość, uczą empatii, tworzą tę tożsamość narodową i rzeczywiście może tutaj w tej narracji promującej ten projekt, moim zdaniem słuszny, niedostatecznie mocno wybiliśmy to, że nie chodzi o tych finansowanie tych skolimów cugowskich, którzy są po prostu gośćmi,
2: z którzy sympatią do seniora Cugowskiego.
4: Tak, ja lubię ich muzykę obu, natomiast są też artyści lokalni, prowadzący jakieś muzea regionalne pod Sanokiem, czy Tokarnią w Świętokrzyskiem, które mają swoją wartość. Są też takim repozytorium lokalnej pamięci, budują tożsamość. A to są ludzie, którzy nie mają po prostu stałych dochodów.
2: Ale to wyście nie opowiedzieli tego, to znaczy wrażenie jest takie, że to będzie trafiać do bardzo zamożnych artystów, którzy powszechnie narzekają, wspomniany Krzysztof Cugowski, że ma niską emeryturę.
4: Tu rzeczywiście może w tej narracji popełniono błąd. Natomiast ten temat wraca, tak jak powiedziano, przez 30 lat. Był w programie nawet Prawa i Sprawiedliwości, który nie chcę go dzisiaj popierać. I trzeba to zrobić. Trzeba oczywiście zadbać o to, żeby nie urosła nam jakaś tutaj wielka administracja, ale wykorzystać zasób administracji, która jest gdzieś regionalnie, zoptymalizować ten proces. Natomiast to jest potrzebne, bo kultura jako taka jest ważna i ja się boję, że za moment my będziemy stygmatyzować te 20 tysięcy ludzi, które zarabiając gdzieś tam nieregularnie w okolicach najniższej pensji, będą po prostu podlegać jakiemuś kolejnej fali szczucia.
1: Ja też chcę powiedzieć, że właśnie jestem bardzo oburzona tak naprawdę rozmową na temat tego, czy sztuka nam jest potrzebna i jaka sztuka, i żeby jak się komuś nie podoba.
0: Jest potrzebna, ale nie każda.
2: Pan poseł Tumanowicz ma
1: właśnie każda.
2: Sztuka bez odbiorców, którzy są powinni ją płacić, nie jest warta utrzymywania.
1: Dobrze, wystarczy, że ma jednego odbiorcę i to już powinno starczyć. I to mówią przedstawiciele narodu, który cierpiał pod rozbiorami i jego tożsamość utrzymała się naprawdę dzięki polskiej kulturze i dzięki polskim artystom. I dzisiaj mówimy o tym, wie pan co, przeciętnych, bo jeszcze po drodze była cenzura carska i inna, naprawdę. To nie były masowe osoby, choćby dlatego, że nie masowa była umiejętność czytania, zwracam uwagę, bo czytać potrafiło około 20% społeczeństwa, więc to jest nieprawda, co pan mówi.
0: Że nie mają,
1: natomiast
0: nie
2: było, pani Karolina,
1: natomiast kwestia jest bardzo istotna, taka, że mówimy o tym, że są ludzie, którzy nie umrą w skrajnej biedzie, a prowadzą ważne dla Polski rzeczy, jaką jest budowa polskiej kultury. Niszowej, istotnej i każdej innej.
2: A pani się nie obawia, pani minister, że będzie tak jak za kilka miesięcy, jak to zacznie działać, albo za rok, usłyszymy o przygodach takich jak z KPO, że dostali dziwni ludzie przy okazji...
1: Nie, bo tam trzeba prowadzić, tam jest taki coś, że trzeba prowadzić ciągłą działalność artystyczną przez dłuższy czas.
0: Było
1: i naprawdę narysowanie za przeproszeniem tyłka słonia na kartce...
0: No właśnie.
2: Panie proszę,
1: nie jest
2: słonią
1: ekspresji,
2: ale jest... Się za panem ciągnął, ale może pan tę sztukę...
0: Ja z chęcią oddam to na jakąś aukcję, naprawdę.
2: Może pan tą sztuką wystartować.
1: To coś dobrego z tego
2: konkursu
1: przyjdzie chociaż.
0: Mam nadzieję.
2: Ale podobno wystarczy jeden odbiorca, więc wystarczy, że coś panu podoba.
1: Z 5 odbiorców, ale bardzo wszyscy są nieszczęśliwi z tego powodu.
2: Pan Paweł Bliźniuk,
7: tak,
2: ostatnie zdanie.
7: Już przykro. Tutaj powinniśmy rozmawiać też o konkretach, myślę, jeżeli chodzi o ten projekt ustawy i pan poseł Szczucki teraz odżegnuje się, że w ogóle projektu Prawa i Sprawiedliwości nie było. Ja sprawdziłem, panie pośle, wie pan, jaki był limit. Jaki był limit w waszym projekcie?
2: Panie ministrze, dajmy powiedzieć, pan Paweł Bliźniuk,
7: jaki był limit, jeżeli chodzi o ustawę, którą przedłożył do Sejmu minister Gliński,
2: tak?
7: Chodzi o zarobki artystów. Jaki był limit w waszej ustawie?
8: Szkoda, żeście nie uchwalili.
7: Jaki był limit?
2: Ale to może powiedzieć, proszę nas nie trzymać w niepewności.
7: Dokładnie 125% minimalne.
2: Czyli wy rozwijacie twórczą myśl Prawa i Sprawiedliwości.
7: Nie, po prostu PiS krytykuje pomysł, który jest pewnym postulatem środowiska artystycznego, przejętym przez też rząd i premiera Glińskiego, który objawił się w formie projektu ustawy złożonej do Sejmu. Bo się skończyła kadencja.
1: Ale naprawdę nie ma się czego wstydzić, że się uważa, że polska kultura jest ważna.
2: Mówiliśmy już na ten temat.
7: Dobrze, i myślę, że komisje sejmowe będą tym miejscem, gdzie będziemy o tym projekcie rozmawiać.
2: Mamy jeszcze jeden projekt na tapecie, może tu się państwo zgodzą. Zapraszam do trzeciej części programu.
5: To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z.
2: Od 1 września w szkołach podstawowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, ma być wprowadzony zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych. Projekt w tej sprawie przyjął rząd. Czy to jest... Dobry pomysł, Krzysztof Sztucki.
8: Ja uważam, nie znam szczegółów tego projektu, czekam jak wpłynie do Sejmu, będę mógł się z nim zapoznać, ale co do zasady uważam, że tak, uczniowie w szkołach nie powinni korzystać z telefonów komórkowych, chyba że do celów edukacyjnych, chyba że w kwestiach nagłych, ale wtedy zdeponowane telefony w odpowiednim miejscu w szkole będą mogły być do tego wykorzystywane. Mierzymy się z ogromnym uzależnieniem już bardzo młodych ludzi od telefonów komórkowych, od mediów społecznościowych, z hejtem w mediach społecznościowych, z wieloma tragediami, które z tym się wiążą. Telefony komórkowe dla dzieci, w ogóle radziłbym wszystkim rodzicom, żeby były kupowane jak najpóźniej i też no, szkoła powinna w tej zmianie cyfrowej, bo tak to się chyba ładnie określa, uczestniczyć, więc tak.
2: A, drodzy Państwo, czy to nie będzie tak, bo tak premier sugeruje, że to w sumie zależy najbardziej od nauczycieli i od rodziców. W tej chwili taki zakaz obowiązuje już mniej więcej w połowie szkół. Nie będzie można mieć telefonów komórkowych ani żadnych innych urządzeń, które umożliwiają rejestrowanie obrazu i dźwięku na lekcjach, na przerwach, jak i podczas zajęć edukacyjnych poza szkołą. Będzie kilka wyjątków, oczywiście sytuacje nagłe, wyjazdy i tak dalej, i tak dalej. Też chodzi o to, żeby dzieci nawzajem siebie nie nagrywały i nie wrzucały tego do internetu. Pani minister Karolina Ziołopoulou.
1: No, oczywiście wspieram ten pomysł, ale też wspieram wszystkie działania, które, tak jak mówił pan poseł, są skierowane tam, żeby uczyć dzieci higieny cyfrowej. Znaczy, te urządzenia są też nam potrzebne do edukacji. Jest bardzo wiele przedmiotów, dzięki którym możemy dużo lepiej uczyć, choćby języków obcych, mając różnego rodzaju aplikacje i korzystając z tych aplikacji na lekcji, ale ta ustawa jest otwarta, ale też wszystko będzie zależało od tego, jak będziemy korzystać z telefonów komórkowych poza szkołą. Szkoła jest tylko elementem naszego dnia, więc mam nadzieję, że ustawa ta wprowadzi też takie powszechne przekonanie, że telefon komórkowy jest tylko i wyłącznie narzędziem. On niczego nie zastępuje i wielu, którzy mają też może problem, żeby motywować sami siebie i swoje dzieci, żeby te telefony ograniczać, dzisiaj będą już mieli wsparcie
2: także państwa. Czy pójdą dalej i zakażą na przykład mediów społecznościowych dla dzieci poniżej jakiegoś progu wieku?
1: Ja osobiście uważam, że byłoby to dobre rozwiązanie. Znaczy dzisiaj widzimy wiele złych rzeczy związanych z mediami społecznościowymi. Hejt, nierealistyczne obrazy ciała, nagrywanie się wzajemne i tak dalej. Każdy, kto tego doświadczył, wie, że to może być naprawdę bardzo trudne, a dla młodego człowieka szczególnie trudne, więc należałoby to rozważyć i są kraje, w których to zaczyna działać, natomiast nie jest tak, że to działa bez problemów, więc należy się przyglądać tym regulacjom, żeby one były naprawdę skuteczne, ale nie żeby powodowały jakąkolwiek właśnie opresję, bo rozumiem, że młodzi ludzie też chcą używać tego, żeby się komunikować. Dzisiaj też zmienia się ten model komunikacji i budowania relacji, więc raczej stawiałabym na profilaktykę, aniżeli zakazy.
2: Nie będzie to obowiązywać w szkołach średnich, dlatego że część uczniów to już osoby dorosłe, tak Adam Jarubas.
4: Problem jest duży. Około 20% dzieciaków cierpi na depresję, więc to oczywiście nie jest jakiś złoty środek, ale ta przestrzeń szkolna służy przy dopuszczeniu dzisiaj używania komórek do tego, żeby kręcić te filmiki, modyfikować je później przy użyciu AI. I mamy raport MEN-u mówiący o tym, że 2/3 dzieci skarży się na cyberprzemoc, na bullying. A później te treści są kolportowane, prowadzą często do tragedii.
2: Ale to powtarzam to pytanie, które zadałem pani minister. Wy rządzicie, wy możecie zaproponować projekt dotyczący ograniczeń dla dzieci w mediach społecznościowych.
4: Więc ja spodziewam się, że to będzie kolejny krok. Australia zaczęła, Indonezja z dnia na dzień dla dzieciaków do 16 roku życia ograniczyła dla 70 milionów dzieci dostęp. We Francji, w Hiszpanii, w Grecji prowadzone są dzisiaj już prace legislacyjne. Wydaje mi się, że trzeba do tego dołożyć jak gdyby większe obowiązki na operatorów sieci cyfrowych co do weryfikacji wieku i dopuszczenia korzystania z sieci czy z sociali, bo rzeczywiście jest to przestrzeń, która obok oczywiście kondycji szkoły, też osłabionych więzi rodzinnych, które mają wpływ na dobrostan psychiczny dziecka, ma decydujący wpływ, to oczywiście nie spowoduje, że dzieci nie będą poza szkołą korzystać. Badania pokazują, że dzieciaki przeważnie w nocy najwięcej, no, nawet do rana często korzystają z tych sociali, kolportują te często pato treści, więc absolutnie ma pan rację, to powinien być kolejny krok.
2: Kawał bliżej regulacji obywatelskiej.
7: Czy ja absolutnie uważam, że ten zakaz w szkołach jest potrzebny, ale jest niewystarczający. Tutaj musimy podjąć szersze działania i podejmujemy. Mamy w Sejmie ustawę penalizującą patostreaming. To już jest konkretny akt prawny, który wyszedł z komisji i będzie na tym najbliższym posiedzeniu Sejmu.
2: Kwestia co będzie grozi za patostreaming?
7: Do 3 lat więzienia. To jest kodeks karny.
2: Co będzie patostreamingiem? Co będzie uznane za
7: czyny,
2: patostreaming?
7: Wszystkie czyny, które są opisane w... Inaczej, transmitowanie czynów zabronionych, opisanych dzisiaj w prawie karnym.
2: Czyli to, co jest objęte kodeksem karnym jako łamanie prawa, to transmisje z tego typu rzeczy będą uznawane
7: za... Co do zasady, bo tam są też wyjątki, one też dość szeroko są opisane w tej ustawie. Też musi być oczywiście strona podmiotowa wypełniona jako znamie czynu zabronionego. Więc tutaj rozmawialiśmy i myślę, że udało się wypracować w moim poczuciu rozwiązanie kompromisowe, które będzie też skutecznie chronić najmłodszych w sieci. Kwestią kolejną jest rozmowa i debata na temat zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci do lat 15 bądź do lat 16, gdzie tutaj eksperci mówią, że to jest ta granica wieku, która powinna być preferowana. I kwestia jeszcze, i to też jest ważna sprawa, są prace już nad tym projektem ustawy mocno zaawansowane, dostępu do treści pornograficznych, gdzie powinna być weryfikacja wieku, skuteczna weryfikacja wieku tych 18 lat.
2: Na czym będzie polegać ta skuteczna weryfikacja?
7: Kwestia weryfikacji wieku polega na tym, to jest największe moim zdaniem wyzwanie. Trzeba stworzyć taki mechanizm weryfikacji wieku, żeby zachować anonimowość tego użytkownika w sieci, żeby nie było poczucia zbierania niepotrzebnych danych na temat użytkowników wieku przez tych, którzy prowadzą te portale, czy z treściami pornograficznymi, czy w ogóle portale społecznościowe. I tutaj naprzeciw wychodzi Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej, który wdrażamy w Polsce i do końca tego roku ma powstać taki mechanizm, który da możliwość weryfikowania wieku bez przekazywania danych tym, którzy prowadzą
2: Pan
7: dane portale.
2: Tumanowicz, Konfederacja.
0: Czyli nie widzę żadnych powodów, dla których dzieci z szkoły podstawowej miałyby korzystać z telefonów komórkowych na lekcjach. Chyba rzeczywiście do edukacji.
2: Ale na przerwach tutaj też w ogóle.
0: Telefon komórkowy jest naturalnym rozpraszaczem. To wszyscy wiemy doskonale. Sami korzystamy, więc wiemy doskonale, że to jest raczej przeszkoda w kwestii związanej z nauką. W szkołach jest pewien reżim nauczania i w tamtym momencie po prostu jest to oczywiste, że tutaj należałoby kłaść absolutnie nacisk na to, aby uczyć dzieci i te jakiekolwiek elementy rozpraszające trzeba po prostu eliminować. Natomiast jeśli chodzi o kwestię, co robią dzieci po szkole, tutaj chciałbym jednak zwrócić uwagę na to, że co do tego tutaj największą i najważniejszą rolę stanowią rodzice.
2: A to na koniec pytanie.
0: I to rodzice powinni tutaj o tym decydować. Czy dopuszczają na przykład dzieci do mediów społecznościowych, dopuszczają do tego, czy kupują telefon komórkowy i też powinniśmy dawać narzędzia do tego, aby rzeczywiście skutecznie
2: powinniśmy dawać przykład, więc na koniec krótkie pytanie, czy państwo uważacie, że jesteście uzależnieni od telefonów, od mediów społecznościowych? Tak szybko, pani minister Karolina Ziobro.
1: Tak, od 1,5 tygodnia nie jestem już użytkownikiem X-a z powodu na okropny hejt, który tam jest i znacznie ograniczam te użytkowanie.
7: Myślę, że wszyscy politycy są uzależnieni od mediów
2: społecznościowych. Pan Witold Tomanowicz?
0: Ja, oczywiście.
2: Pan Krzysztof Szczucki?
8: Nie jestem wolny od tego uzależnienia.
2: Pan Adam Jarubas?
9: Jasne, że tak.
1: Ale dzieciom... Własnym dzieciom ograniczam.
2: Jak najmniej mediów społecznościowych.
8: Weekend zwłaszcza.
5: Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.
10: Reklama.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje?
11: To w euro.
12: Emocje rosną.
11: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
13: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
12: A z kim będziesz kosił?
13: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
14: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
15: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
17: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
18: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
17: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
19: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
12: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji.

0: więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
6: Po reklamie.
7: Jest niedziela, 7 dzień czerwca. Słuchacie Radia Z. Czas na wiadomości. Moje dla Was Iwona Kotyna. Zapraszam.
8: Maja Chwalińska czwartą Polką, która zagrała w finale Wielkiego Szlema. Ciasno na drogach. Polacy wracają z długiego weekendu. A synoptycy ostrzegają przed burzami. Intensywny deszcz i silny wiatr.
7: Dziesiąta.
8: Porażka w finale zakończyła piękny sen Maji Chwalińskiej w Paryżu. Mimo to Polka może mówić o życiowym sukcesie, który przynosi ją do zupełnie innej tenisowej rzeczywistości. Wskakuje ze 114 na 21 miejsce w światowym rankingu, a to oznacza, że ma zapewnione miejsce i rozstawienie w największych turniejach. Maja nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, ocenia redaktor naczelny magazynu Tenis Klub Adam Romer.
9: Myślę sobie, że będziemy mogli się cieszyć jeszcze z kolejnych jej zwycięstw. Oczywiście powtórzenie wyniku z Paryża, czyli finału wielkoślemowego, tak daleko nie chciałbym sięgać, ale na pewno będziemy mieli ćwierćfinały, półfinały, turniej. Czemu nie?
8: Maja Chwalińska jest dopiero czwartą Polką, która zagrała w finale wielkoślemowej imprezy. Wcześniej dokonały tego Iga Świątek, Agnieszka Radwańska i Jadwiga Jędrzejowska. Kolejny zgrzyt dyplomatyczny na linii Warszawa-Kijów rozpalił polityczną dyskusję w siódmym dniu tygodnia w Radiu Z. Chodzi o falę oburzenia po decyzji Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Adam Jaruba z PSL-u podkreśla wprost, polska pomoc militarna i humanitarna nie oznacza zgody na pisanie historii na nowo, a partnerskie relacje wymagają wycofania się Ukrainy z tych kroków.
10: Pamięć przyjaźni pomiędzy narodami powinna być budowana na prawdzie. Ta decyzja godzi we wzajemne dobre relacje i taki szacunek dla ofiar.
8: Gest ukraińskich władz wywołał w Polsce dyskusję o tym, jak daleko powinny sięgać nasze dyplomatyczne honory wobec Kijowa. W tym kontekście politycy wracają do nadania Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia Orderu Orła Białego. Poseł PiSu Krzysztof Szczucki ocenia, że nagradzanie czynnych polityków to błąd, a historia zna już kompromitujące przykłady takich decyzji.
11: Nie byłem entuzjastą wręczenia Orderu Orła Białego panu prezydentowi Zełenskiemu, ale nie jestem entuzjastą wręczania takich orderów osobom, politykom zagranicznym.
8: A całą rozmowę można obejrzeć i posłuchać na radioz.pl. Od wczesnego popołudnia do późnych godzin wieczornych policja spodziewa się bardzo dużego ruchu. Powód? Powroty z czerwcówki. Bezpieczeństwa na drogach i z powietrza pilnować będzie kilka tysięcy funkcjonariuszy. Wyjechać wcześniej, nie pędzić i robić przerwy. To klucz do spokojnego powrotu, mówili Radio Z kierowcy na jednym z parkingów przy A2 na Mazowszu.
12: No ja radzę stanąć na boku, zjeść coś, zrelaksować się i na spokojnie do przodu później.
13: Wolno. Przede wszystkim wolno i ostrożnie.
14: Nie spieszyć się, wyjechać wcześniej z odpowiednim zapasem i nie przyspieszać w drodze, bo niestety kierowców niesubordynowanych nie brakuje.
8: Od lat niezmiennie główne przyczyny wypadków to nadmierna prędkość i alkohol, a powroty utrudniać może pogoda. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Zagrzmieć i padać może w 7 województwach, w centralnej i północnej Polsce, pomorskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim i warmińsko-mazowieckim. Tam intensywny deszcz i silny wiatr, lokalnie może pojawić się grad.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: No to o burzach już wiecie, a ja powiem tylko, że do tego czasu, zanim pojawią się te burze, zanim się zachmurzy, zanim zacznie padać, to będzie całkiem ładnie, słonecznie, pochmurno, ale z przejaśnieniami, czyli słonecznie de facto, szukamy pozytywów. No i ciepło, od 20 stopni w Szczecinie do 26 w Rzeszowie. A ze mną Norbert Dieńkowski, dzień dobry.
6: Dzień dobry, byłeś kiedyś w Lęborku?
7: Może.
6: Bo tam jest najcieplej teraz, 22 stopnie.
7: No to fajnie, ale no. będzie chyba jeszcze cieplej.
6: Jeszcze cieplej, 26, super.
7: No to fajnie, no to zostawiam was z Norbertem, miłej zabawy.
15: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Zaczynamy przebojową listę wydarzeń tygodnia. Mamy nową niedzielę i nowe podsumowanie. Szymon przy Majku.
1: Tak, podsumowujmy tu Mike od Majki Chwalińskiej.
0: O, dobra, właśnie, będzie się przewijać chyba.
1: Tak, ale teraz zaczniemy na smutno, bo marne mecze Polaków.
0: Nie widziałem tego meczu z Nigerią, Szymon. Jak to było?
1: Dobrze, że nie widziałeś tego, chociaż mógłbyś go obejrzeć, ale jeszcze bardziej dla ciebie dobrze, że nie widziałeś tego z Ukrainą.
0: Okay.
1: Więc w tym meczu z Nigerią lewy rzeczywiście był cieniem samego siebie, ale to może dlatego, że miał według mojej żony złą fryzurę. Madzia nie zna się na piłce nożnej, ale zna się na fryzurach.
0: Okej.
1: Okay. Tak, więc jak tylko idę grać na przykład stand-up i Madzia mówi, źle się uczesałeś, od razu wiem, że źle zagram.
0: Ale Szymon, to mam prośbę. Możesz zapytać żonę a propos mojej fryzury?
1: Dobrze, wyślę zdjęcie. I od razu wiadomo, czy będziesz miał dzisiaj dobry dyżur.
0: No właśnie. Wiesz,
1: dobra. Lewy miał takie włosy, jakby Anka, kurczę, ususzyła głowę na zdalnym. Na serio. Jakoś tak dziwnie. Jakby, wiesz,
0: dobra.
1: Właśnie coś jakby mu z przodu opadało, no i też gra opadała. Z Nigerią wszystko szło źle, aż nagle 15 sekund przed końcem meczu Wiśniewski przypomniał sobie, że w piłce nożnej można strzelać z daleka.
0: Okay.
1: Zamiast wchodzić do bramki, tym bardziej, że stoi na tej bramce naprawdę rosły Nigeryjczyk. Mm-hmm. Tak, panowie, kurde, tu chcę powiedzieć od razu, Norbert, jakby grał w piłkę, noga kopie i można to z daleka zrobić.
0: Dobra, zapisane.
1: Dokładnie. Nie ma co się dziwić, że Nigeryjczycy tak dobrze grali z naszymi Orłami. Właśnie skoro, jak się okazuje, oni się nazywają Super Orłami.
0: No to nie
1: wiedziałem. Jako drużyna właśnie Super Orłów. Mm-hmm. Ale żeby jeszcze nas pogrążyć, słuchaj, to przyjechali ci Nigeryjczycy bez dwóch najlepszych piłkarzy i uwaga, bez kluczy do walizek ze sprzętem,
0: okay,
1: jak się okazuje. Czyli nasi też mieli, jak się okazuje, problem z kluczami, znaczy konkretnie z kluczowymi zawodnikami, którzy bez seru kluczyli po boisku. No ale był remis 2-2, dobrze, no Wiśniewski. Najbardziej boli jednak Polaków przegrana 0-2 z Ukrainą.
0: Oj.
1: Stało się to po tym, jak prezydent Nawrocki powiedział, że odbierze Zeleńskiemu order Orła Białego. No i niestety Ukraińcy to usłyszeli i pokonali naszych 11 Orłów Białych. Przypominamy, bo to jest właśnie ciekawe, że zaczynające się 11 czerwca Mistrzostwa Świata piłkę nożną zagra 48 drużyn. Na mundialu zagrają takie kraje jak Jordania, Uzbekistan, Panama, Curaçao. Uwaga, tym bardziej pokazuje to, jak bardzo nasza Polska jest egzotycznym krajem. Naprawdę, nie awansować na Mistrzostwa Świata to jest dopiero wyczyn, a nam się udało. Proszę bardzo.
0: Brawo.
1: Za 4 lata pewnie do mundialu awansuje 100 drużyn, więc walka o to, aby się nie dostać, będzie jeszcze trudniejsza, ale będziemy próbować.

0: Szymon ładnie tańczy. Atomic Kitten w Radiu Z, prawie 19 minut po 10:00, to przebojowa lista wydarzeń tygodnia, za chwilę miejsce piąte.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą na przykład raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na MediaExpert.pl.

0: więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Przepraszam panią, pana też przepraszam. Proszę państwa, już jutro znów mogę was ozłocić, tak? Zapraszam do Radia Z. Cezary Pazura.

0: To jest muzyka numer jeden w Radiu Z, a w przebojowej liście wydarzeń tygodnia. Teraz miejsce piąte.
1: Mamy safe, pieniądze już płyną, Kosiniak-Kamysz się cieszy, PiS i Nawrocki nie chcą tego safe, ale safe już tu, kurczę, jest. I to jest taka dziwna rzecz, jak z tym miodem, który jadł miś Puchatek, tylko że w drugą stronę. Im bardziej oni nie chcą tego safe'u,
0: tym bardziej ten safe
1: tym
0: jest.
1: Tym bardziej ten safe tutaj jest. Nawet wyliczono, kurczę, że każdy foch prezydenta na temat safe to jeden rosomach więcej. Każdy tekst Błaszczaka o tym, że to niemiecka kasa, od razu się pojawia polski krab. Każdy gest Jarosława, krzywe spojrzenie, to jeden baobab więcej. Właśnie szef MONU Kosiniak-Kamysz stał na tle baobaba.
0: Jestem fanem ministra. Przepraszam, może nie jestem obiektywny, ale uważam, że filmiki w internecie w ogóle, wiesz.
1: Tak, minister Kamysz w hucie stalowa wola stał na tle. Huta stalowa wola właśnie dostanie dużo pieniędzy z safe. Im bardziej prezydent stalowej woli, uwaga, który się nazywa Lucjusz Nadbereżny, jak jakiś książę, prawda?
0: Jak z Harry'ego Pottera postać jakiś.
1: Dokładnie. Nie chce tych pieniędzy, tym więcej stalowa wola ich dostaje. Słuchaj, właśnie to jest ciekawe, bo baobab to jest taki polski pojazd minowania narzutowego. I właśnie teraz uważaj, że rozrzuca miny. Aha. I teraz tak, baobab, słuchaj, super. Ale tu się upomnę o panów. Skoro, kurde, jest równouprawnienie, to dlaczego jest tylko baobab, a nie ma baochłopa? No jest baobaba, jest baobab, to dlaczego nie baochłop? No. Z drugiej strony akurat właśnie powiem ci jedną rzecz, że minowanie narzutowe jest najlepsze w wykonaniu żony jednak. Powiem ci, moja Madzia rano jak wstanie i coś jej nie podejdzie, albo raczej ja podejdę, to robi takie minowanie narzutowe, czyli rzuca minami, że gdyby to widział Kosiniak-Kamysz, to moja Madzia byłaby szefem wszystkich baobabów.

0: The Last Good Night w Radiu Z. To przebojowa lista wydarzeń tygodnia. Za chwilę przed nami miejsce czwarte.
1: Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
8: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
9: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na Ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
10: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
11: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
14: Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
20: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
11: Marian, jakie zakupy mają sens?
10: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
11: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 1600.
10: No dokładnie, a za pralkę z suszarką to 800 zł zwrotu.
11: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
10: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Gratulujemy Maji Chwalińskiej.

0: przebojowa lista wydarzeń tygodnia, teraz miejsce czwarte.
1: Tak, Dawid Podsiadło, którego w ogóle kochamy i uwielbiamy i super gość, wypuścił singiel promujący nową płytę Na Błysk, to się nazywa.
0: To nowość w Radio Z, będziemy grać.
1: To jest nowość i w ogóle fajna piosenka i tutaj kurczę klops niestety, no ja muszę się czepnąć, mogę się piosenki u nas granej czepnąć, bo został mocno skrytykowany, ja się też cholera czepnę za ten teledysk, bo powstał przy użyciu sztucznej inteligencji. Piszą ludzie, dziś używasz AI w produkcji teledysku, jutro AI będzie śpiewać za ciebie, Dawid, ostrzegają internauci. Kurczę, no powiem ci, że tak, w klipie zakochani fruwają AI-owo z psami. Jeżdżą na AI-owych słoniach, których cholera nie ma. Znaczy są tam, ale wiadomo, że nie ma. Więc moim zdaniem każdy AI-owo zrobiony klip to mniej pracy dla artystów, których coraz mniej się w tej chwili lubi, bo chcą mieć, jak się okazuje, lepsze emerytury. Powinniśmy to zrozumieć moim zdaniem i tak samo Dawid, kurczę, to powinien zrozumieć, bo jak my tego nie zrozumiemy, to już Skolim i Mędzen na pewno tego nie zrozumieją. Dwóch gagatków. Ja póki co się cholera AI nie boję, poprosiłem sztuczną inteligencję o napisanie 10 żartów o Podsiadle i żaden z nich nie był śmieszny.
0: Mam na to dowód, bo też poprosiłem. Dawaj. Uwaga. Dawid Podsiadło wchodzi do studia nagraniowego. Realizator pyta, ile piosenek nagrywamy dziś. Dawid myśli chwilę i odpowiada, jedną, ale za 5 lat.
1: No.
0: I to już.
1: Dobra, a do czego to się
0: że to jest... się tyczy tego, że Dawid rzadko nagrywa utwory.
1: A, dobra!
0: No śmieszne.
1: Dobrze, no
0: Szymon,
1: tak, słuchaj. No więc tak, więc jestem spokojny, kurde, nie ma szans, żeby, że tak powiem, AI mnie Podsiadło.
0: A to było śmieszniejsze.
1: Nie, to był, słuchajcie, żart, rzecz jasna, tak serio. Słuchajcie, żart oczywiście mój i właśnie ja cały czas twierdzę, że nawet jak te żarty w AI będą perfekcyjne, to kochajcie żarty tych, którzy się pocą, męczą i jak już na przykład, Dawidzie, używasz psa latającego, to naprawdę naucz latać tego psa w powietrzu. No ta przecież kurde.
0: Limal kiedyś latał na psie, pamiętasz?
1: No ale błagam cię, moja Luśka fruwała w powietrzu. No naprawdę, jak tak uszami robiła. Także na serio, obiecuję wam, że prędzej skiznę, niż wymyślę żart przy pomocy AI. Obiecuję to wam, Dawidowi i Gosi Rozenek.
0: A co się stanie, jak ludzie się odwrócą od Dawida?
1: No to on sobie, kurczę, pewnie wygeneruje w AI, wiesz, Stadion Narodowy. No, razy dwa. I Fryderyki. We wszystkich kategoriach.
0: Będzie
1: I jeszcze w Stanach w chórkach. Na bosaka.

0: Pierwsza bajowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Za nami na miejscu czwartym Dawid Podsiadło i jego AI. A w zasadzie AI w jego teledysku. Co ciekawe, Kasia Sienkiewicz, kiedy przyszła do nas z tym numerem do Radia Z, to rozmawiałem z nią właśnie o wykorzystaniu AI w twórczości artystycznej. 4 minuty do 11. Za chwilę u nas najnowsze wydanie wiadomości.
1: Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce.

0: tanie na mediaexpert.pl. Bo w
1: MediaExpert tanie masz. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
2: Ale tato, tylko nie samochodem.
1: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
2: A ja chcę syrop.
3: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
1: No i jak się czujecie?
2: Super! I nie zasypiam!
1: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
3: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
4: W Dzień Dziecka spełnij marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
5: Cztery magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
6: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Ogłoszenie płatne.
4: Grupa LuxMed rusza z kolejną edycją prozdrowotnego wyzwania Healthy Cities. O szczegółach akcji opowie pani Joanna Węgrzynowska, pełnomocniczka zarządu do spraw ESG grupy LuxMed.
5: Healthy Cities to inicjatywa promująca aktywność fizyczną i zdrowe nawyki. Wystarczy pobrać darmową aplikację Healthy Cities Polska dostępną w Google Play i App Store i dołączyć do swojego miasta lub firmy i zbierać kroki.
4: A jaki jest cel?
5: W czerwcu zachęcamy do codziennego ruchu i wykonywania minimum 6000 kroków dziennie. Dzięki temu dbamy o zdrowie, ale też wspieramy swoje miasta. Te najbardziej aktywne otrzymają od grupy LuxMed budżet na regenerację przestrzeni miejskiej.
4: Czyli Healthy Cities pozwala jednocześnie zadbać o siebie i o swoje otoczenie?
5: Tak, zapraszamy mieszkańców miast, pracowników firm, rodziny i znajomych. W aplikacji czekają ciekawe wydarzenia, tygodnie tematyczne i codzienna motywacja.
4: Pobierz darmową aplikację Healthy Cities Polska i podejmij wyzwanie od 1 do 30 czerwca. Szczegóły na www.luxmed.pl.
3: Ogłoszenie płatne.
6: Słuchacie Radia Z. Już teraz najnowsze wydanie wiadomości przedstawi Iwona Kutyna. Zapraszamy.
7: Tragiczny wypadek na Mazowszu. Nie żyją dwie osoby. Zaatakował motorniczą, usłyszał zarzuty. To w Poznaniu. Fatalne powietrze we Wrocławiu. Generują je spaliny samochodów.
6: Jedenasta.
7: Tragiczny wypadek pod Warszawą. Dwie osoby zginęły, jedna walczy o życie po zderzeniu dwóch aut na drodze wojewódzkiej numer 631 w Ząbkach. Wszystko wydarzyło się wczoraj wieczorem. Policja zatrzymała 37-letniego kierowcę, który wypadek spowodował. To obywatel Turcji. Informacje w tej sprawie zbiera reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski.
8: Dzień dobry.
7: Co więcej wiadomo o okolicznościach tej tragedii?
8: Policjanci ustalili, że Turek, jadąc w kierunku Warszawy z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo, wykonał manewr skrętu w lewo. To doprowadziło do zderzenia z innym autem, przekazał mi aspirant Kamil Sobutka ze stołecznej policji.
9: Pojazd Audi, który uderzył następnie z dużą prędkością w słup sygnalizacji świetlnej, uderzenie było tak duże, że pojazd został rozerwany na pół.
8: Fragmenty tego auta uszkodziły dodatkowo dwa samochody jadące przeciwległym pasem ruchu. Podróżowało nim trzech mężczyzn w wieku od 22 do 24 lat. Dwójka zmarła mimo udzielonej pomocy po przewiezieniu do szpitala. Trzeci poszkodowany wciąż walczy o życie.
7: Sprawca zdarzenia był trzeźwy. Są zarzuty dla mężczyzny z Poznania, który zaatakował motorniczą tramwaju. 39-latek odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej, uszkodzenie pojazdu i kierowanie gruźb karalnych. Mężczyzna wsiadł do tramwaju, zaczął się kłócić z kierującą, mówi rzecznik Wielkopolskiej Policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak.
10: Ten mężczyzna uderzył ją podczas utarczki słownej, a następnie rozbił butelkę i szkłem jej groził. Został zatrzymany przez policjantów na pętli tramwajowej.
7: Motorniczej nic się nie stało, mężczyzna jest w areszcie, grozi mu do 10 lat więzienia. Zakaz smartfonów w szkołach możliwy już po wakacjach. Rząd przyjął projekt ustawy, która zabrania korzystania z telefonów uczniom szkół podstawowych. O tym, jak to będzie wyglądać w praktyce, reporter Radia Z Jan Kielak.
11: Uczniowie nie będą mogli używać smartfonów ani na lekcjach, ani na przerwach, chyba że poprosi ich o to nauczyciel. Wyjątkiem będą sytuacje związane na przykład z sytuacją zdrowotną lub bezpieczeństwem. Zakaz w szkołach to tylko jeden z elementów dbania o higienę cyfrową, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
12: Prawdziwy problem zaczyna się, kiedy dzieci wracają do domów. Stąd prośba do rodziców, szczególnie w wakacje, zwróćcie Państwo uwagę na to.
11: Ustawa trafi teraz pod obrady Sejmu. Rząd chce, żeby zakaz wszedł w życie z początkiem września. Jan Kielak, Radio Z.
7: Rząd przyjął też projekt ustawy, który ma umożliwić skuteczną weryfikację wieku w internecie i tym samym ograniczyć dostęp dzieci do treści pornograficznych. Spaliny samochodowe większym zagrożeniem niż smog związany z paleniem w piecach. Tak jest we Wrocławiu. Wykonane na zlecenie Dolnośląskiego Alarmu Smogowego badania pokazały, że stężenie dwutlenku azotu przekroczyło dopuszczalną normę w 20 z 47 miejsc, a we wszystkich były wyższe niż unijne normy, mówi Małgorzata Słowińska z organizacji Rodzice dla Klimatu.
13: Każda osoba, która korzysta u nas z przystanków, które są rozlokowane pomiędzy pasami ruchu, tak samo jest narażana na choroby, na astmę, na POHP, udary.
7: Według urzędników Wrocław na ten moment nie ma obowiązku wprowadzenia strefy czystego transportu. Tak wynika z raportów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
3: Radio Z.
14: Pierwsze źródło informacji.
15: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
6: Aktualnie podobno najcieplej w Lęborku, prawie 24 stopnie w cieniu. Najchłodniej za to na południowym wschodzie kraju, w Krośnie, trochę ponad 16. Myślę, że nie ma na co narzekać. Będą obowiązywać alerty przed burzami dla centralnej, północnej i północno-zachodniej Polski, ale to dopiero po południu.
15: Na program zaprosił jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
6: Więc jeśli możecie jeszcze korzystać z takiej pogody, jaką mamy, to korzystajmy. Potem to się coś wymyśli fajnego. Wake Me Up Before You Go Go to przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego.

0: No, moi drodzy, jest lista przebojów Szymona Janeckiego, przebojów.
1: Tak, no takie najważniejsze, tak.
0: Moja WLT. Mówi, jak się nazywa twoja, i rzuca miną, twoja audycja, bo ja chcę powiedzieć koleżankom. Ja mówię, jestem w Radiu Z, to najważniejsze.
2: Po prostu, od 10:00
0: w niedzielę. Co prowadzisz? Lista przebojów Szymona, przebojów.
2: Teraz
0: otóż podczas greckich wakacji, bo gdzieżby indziej, Krzysztof Gojcz doznał olśnienia i
2: to
0: stwierdził,
2: jest
0: że...
2: od operacji plastycznej?
0: Tak, tak, chirurg plastyczny, który zrobił ponoć wielką karierę gdzieś tam w LA, czy gdzieś tam. No i on tam się, jakoś mu się ulało, że nie znosi Polaków, cebulaków.
2: Ojej.
0: Czyli jak wytłumaczył tych hejterów, którzy nienawidzą ludzi sukcesu, czyli jak rozumiem jego samego, bo on jest człowiekiem sukcesu, najwidoczniej. Ale nieładnie. Z drugiej strony wychodzą jakieś informacje, że cały ten jego sukces może być taki trochę przesadzony, wymyślony, a wręcz jak na chirurga plastycznego naciągany trochę. Czyli po prostu zbotoksowany jest ten sukces. Otóż gość najwidoczniej ma implanty sukcesu, bo prawdziwego nie potrafi osiągnąć. Podobno zbotoksował nawet Instagram i chirurgicznie powiększył konto sobie, że tak powiem, zwiększył. Dla mnie najgorsze jest w tym wszystkim pogarda dla cebuli. Czy ona zawiniła?
2: Właśnie, kurde. Niewinna.
0: Zdrowa, smaczna. W zimę nawet ubieramy się na cebulkę przecież, kurczę. No tylko ja nie mogę tego na noc zjeść, bo żona jakoś się nie chce całować. No. Nic tak, kurczę, pięknie nie wchodzi pod pomidor jak cebulka, no, zwłaszcza
2: idealnie.
0: Teraz. No nie, mówię. Żyłem luksusowo pod taki malinowy pomidor.
2: No, ubracie, no.
0: Tym bardziej nie pasuje mi to do Gojcia, który ma męża. A cebula przecież to po angielsku jest onion. Czyli czekaj.
2: On.
0: On, onion, czyli on i on. Pasuje do Gojcia Akula. On i on. O, słuchaj, on w ogóle mi wygląda, nie wiem, jak go widzę, wygląda mi na gościa, któremu trudno dogodzić, że tak powiem, czymkolwiek. Więc żeby nas nie wyzywał od warzyw, może powinniśmy mu wierzyć w jego bajki, kogo on to zrobił w tym USA.
2: Nie, że z Paris Hilton.
0: No wiesz, tak, ponoć potoksował, wiesz, Trumpa, statuę wolności.
2: Też.
0: Podobno. Dlatego tak wygląda dobrze naciągnięta. No. Skoro my cebulaki, to on co jest w ogóle?
2: Myślę nie sobie, wiem,
0: że... Nie, no to on jest liść kafiru. Albo uwaga, topinambur. Naprawdę, stary. Jest coś takiego.
2: Nie wiem, co to jest. To jest jakieś warzywo?
0: No słuchaj, no generalnie, no, jedzą to tylko pewnie on i Gosia Rozenek.

0: Gazeta w przebojowej liście wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Za chwilę. Miejsce drugie. Brawa potrzebne.
1: Reklama.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money!
12: Cherry Money?
11: Nowy ekspres los!
12: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
14: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
13: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Ricky Martin, ikona latynoskiego popu, wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Living La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio Z.

0: więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Słuchajcie, więc tak, jest tu lista przebojów. Szykujemy się tak powoli, już pod wakacje idziemy.
1: No jak?
0: No i chcemy powiedzieć o tym, że no, pamiętacie słynną linię 666, która jechała
1: hell.
0: Z Władysławowa do Helu, tu Hel, wiadomo o co chodzi. No, budziła emocje, u niektórych śmiech, u bardzo wierzących nie, którzy doprowadzili w końcu do tego, że w 23 roku z powodu właśnie napięć środowisk religijnych zmieniono, już nie jeździ, tylko zostało 665 i tam 667 i teraz to wraca w wielkim stylu i to już, kurczę, nie PKS, a Flixbus i autobus będzie jechał na Hel aż z Krakowa.
1: I to dalej.
0: Że tak powiem, proszę ja ciebie, 6 rano Kraków, potem wiesz, po prostu jakoś Warszawa, no i wiadomo, tam koło 20 będzie na Helu. Trwają w ogóle, słuchaj, rozmowy z Nergalem, żeby poprowadził pierwszy kurs.
1: Pasuje.
0: Tak, wyobraź sobie, kurczę, jak wiesz, taki z przekrwionymi oczami przegryza ludziom bilety.
1: I robi tak.
0: Wiesz, i dym, wiesz, i growling, wiesz.
2: Jedziemy.
0: Jedziemy. I wiesz, i ogłasza to, wiesz, jaka stacja tam jest. Barzenica Południowa. Wiesz, i powinien moim zdaniem jeździć przez takie miejscowości, na przykład Czyściec, wiesz o co chodzi. Albo Piekło, tylko takie odwiedzać, wiesz o co chodzi.
1: Gdzie można kupić bilety.
0: I tam na moment, wiesz, do Torunia wyjdą ci przerażeni wierzący i on znowu dalej, wiesz, tylko tak. Wziął zakup źletki w miejscowości Piekło, na pewno by się znalazło. I wyobraź sobie, jedzie z takim szczurem gdzieś tam na plecach, gdzieś w środku pajęczyny, wiesz. I Zakary w środku co leci na cały czas? Co leci Zakary w środku? Death metal?
1: Nie.
0: Nie. Z Kolim ze Steczkowską. Mama
1: Sita.
0: Tymczasem jednak Flixbus powiedział, że dla tych, których będzie to raziło uczucia i będą chcieli dostać się na Hel, a im przeszkadza to 666, będą dostępne siedzenia do góry nogami. Więc będą mieli, słuchajcie, przeświadczenie, że jadą autobusem linii 999.
1: Dobre rozwiązanie. Komuś to nie pasuje.
0: No kurczę, słuchaj, no tymczasem na przykład moim zdaniem autobus do Polic. Police jakie mają autobus?
1: 997.
0: Oczywiście. To trochę taki żart jak ze jaj. Ale absolutnie. Mówię wam. My, kurczę, nigdy ze jaj.

0: Moi drodzy, odpalamy majomanię, mimo że czerwiec to weekend jest majowy. Maja druga, srebrna paletka, jak to nazwać.
1: Prawie się udało.
0: Prawie się udało, ale i tak się udało. I tak to jest takie zwycięskie srebro. Cała Polska chwali Chwalińską. Właśnie piękne nazwisko. Tu ja. Maja Chwalińska. Druga, dla nas pierwsza. W tak dobrym stylu, że Roland razem z Garosem się cieszą z czegoś takiego na ich mączce, prawda? Bo najpierw on wymyślił mączkę, a ten drugi, że będzie pomarańczowa, tak?
1: Dokładnie tak było.
0: Więc tam majomania zaczyna przybierać coraz dziwniejsze formy. Otóż w Polsce obok mąki krupczatki pojawia się mączka chwalińska. Widziałem w sklepie, stary. Wszystkie dziewczyny chcą urodzić się w Miechowie. Bracie, jadą i tam się rejestrują w 8 miesiącu ciąży, żeby urodzić w Miechowie. Tam, gdzie Maja. I dorastać, gdzie? W Dąbrowie Górniczej. Tam, gdzie Maja. Wszystkie dziewczyny chcą mieć 1,64 m. Moja żona powiedziała, że mam prawie tyle, co Maja. Wszystkie kupują więc na przykład te wyższe, wsteczne szpilki. Każda chce być jak Maja. Ja na cześć Mai, kurde, to już mam. Majewski!
1: Jak rodzina prawie.
0: No jak rodzina prawie. Panowie na wzór ojca Mai chcą być wszyscy elektrykami w kopalni.
1: Tak.
0: Więc tu Wałęsa może się cieszyć, co prawda to była stocznia. Mieć na imię Tomek oczywiście. Panie chcą być Marcelo, bo tak ma na imię mama Mai. Mhm. I być recepcjonistką w kompleksie sportowym w Dąbrowie Górniczej.
1: No pasuje.
0: Dokładnie.
1: Tak.
0: Maja na konferencji powiedziała, że ma parę tatuaży w różnych miejscach, więc już Polki czekają na info, które to są różne miejsca, ale już mają przygotowane te tatuaże, wiesz, wlepki, żeby szybko wleć go w różnych miejscach.
1: Ciekawe, co to za tatuaże.
0: No właśnie, Maja, słuchajcie, jest tak na fali, że może sama by się zakwalifikowała na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, gdyby piłka nożna była malutka, zielona i włochata.
2: Ona wie, co zrobić z piłką.
0: Tak, bez mączki też by sobie poradził. Tak. A taką, wiesz, malutką by wzięła ze sobie na mistrzostwa i tak sypała przed siebie. I kurczek, stary, no.
1: Maja, jesteś the best, no.
0: Maja, jesteś the best i wszyscy cię uwielbiamy, kochamy, bierzemy się za tenis, kurczę, nasz sport narodowy. Znowu i pozdrawiamy też serdecznie oczywiście Igę Świątek, która po prostu tutaj wszystko torowała i myślę, że jeszcze nieraz Iga wygra. Jezu, to by było cudowne, taki finał, kiedy wygrał się Iga Maja, co?
1: Ale teraz już można powiedzieć, że mamy dwie gówniary z paletką?
0: No właśnie, no, co to na to lewy, jedna, kurczę, tak. Co na to lewy i jego fryzura. Jeszcze bardziej mu opadnie. Radio Z i już.
3: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
5: Tak!
4: Wyjątkowa akcja Radio Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
5: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radio Z.
6: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
7: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
8: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
7: I to gdzie?
8: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
9: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
10: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
11: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
12: Expert taniej masz. Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
13: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
14: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
13: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
16: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
18: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Radio Z bije brawo Mai Chwalińskiej za niezapomniane emocje.

0: Tu Radio Z, to nowość na naszej antenie, czyli Roxy i White 2115. Mamy dokładnie 5 minut do 12, to nie przypadek. Za chwilę o Maji Chwalińskiej, która napisała nowy rozdział w historii polskiego tenisa. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
6: Na konkurs zaprasza sponsor – Małopolska Organizacja Turystyczna.
7: Sąsiadko, witam.
8: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
7: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
9: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
8: Sylwester, mój kicić wrócił.
7: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
8: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
9: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
10: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
15: Barbara, kupiłem taniej.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
17: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
18: Tak!
17: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie Twój pokój.
18: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł Ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
19: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
20: Mieszkania mebluje marka Lenart, producent półkotapczanów Bed Concept.
1: Po reklamie.
0: Dochodzi 12, tu Radio Z, a w studiu już Ola Wojciechowska. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Zapraszamy na wiadomość.
8: Nowy rozdział w karierze. Maja Chwalińska wchodzi do elity światowego tenisa. Dron uderzył w magazyn paliwa jądrowego niedaleko Czarnobyla. Diabelska linia znów jedzie na hel. Od tego sezonu jednak pod nową banderą.
0: Dwunasta.
8: Po życiowym sukcesie Maja Chwalińska zaczyna nowy rozdział w swojej sportowej karierze. Po tym, czego dokonała na paryskich kortach, dołączyła do grona najlepszych tenisistek świata. Co to zmieni w jej życiu? Na to pytanie odpowie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
3: Popularność skromnej 24-latki z Dąbrowy Górniczej jest teraz ogromna, a to z pewnością przełoży się na zainteresowanie sponsorów. Wydaje się, że kwestią czasu jest podpisanie umowy z firmą dostarczającą sprzęt. Do tej pory Maja radziła sobie bez sponsora technicznego, grała w ubraniach, które sama sobie kupiła. Za wielką popularnością idą też oczekiwania kibiców. Fani z większą niż do tej pory uwagą będą śledzić jej występy. Będzie mogła teraz liczyć na większe wsparcie, ale będzie musiała też zmierzyć się z większą presją.
8: Maja do gry wróci pod koniec czerwca w Londynie. Na ten moment nie ma jeszcze dzikiej karty i będzie musiała zagrać w kwalifikacjach do Wimbledonu. Po bulwersującym zdarzeniu we Wróblewie Włódzkiem, gdzie kierowca karetki zignorował czerwone światło i wjechał na przejazd mimo opadających rogatek, kolejarze przypominają, na przejazdach nie ma miejsca na brawurę ani pośpiech. Więcej teraz reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
21: Ignorowanie znaku stop czy wjeżdżanie mimo zamykających się rogatek. Niestety lista przewinień kierowców na przejazdach drogowo-kolejowych jest długa, przyznaje Karol Jakubowski z PKP PLK.
22: Omijają rogatki, pośpiech, brak rozwagi, czasami gapiostwo albo nawet skłonność do ryzyka.
21: Kolejarze przypominają też, że każdy przejazd jest oznaczony na napędach rogatek lub krzyżach Świętego Andrzeja żółtą naklejką z numerem przejazdu czy numerem do służb technicznych. Te dane mogą w sytuacji zagrożenia zapobiec tragedii na torach. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
8: Za wjazd na przejazd kolejowy przy zapalonym czerwonym świetle grozi mandat 2000 zł i 15 punktów karnych i nie można ich już zredukować w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Ukraina zgłasza atak dronów na magazyn zużytego paliwa jądrowego w strefie wokół Czarnobyla. Informacje podaje Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Według niej zniszczenia budynku są poważne, ale poziom promieniowania pozostaje w normie. Na miejsce jadą eksperci z agencji, by ocenić skutki uderzenia. Piekielna linia wraca na Hel. Po tym jak 3 lata temu PKS Gdynia zlikwidował autobusowe połączenie 666, teraz numer został przejęty przez nowego przewoźnika. Flixbus chce wozić tą linią podróżnych przez całą Polskę. O szczegółach teraz Maciej Bąk.
23: Droga do piekła naprawdę istnieje i możesz nią pojechać linią 666, informuje amerykańska stacja CNN. O powrocie słynnego autobusu napisały też już media w Wielkiej Brytanii, Holandii, a nawet Brazylii. Wszystko dlatego, że środowiskom kościelnym udało się w 2023 roku wymusić na PKS Gdynia zmianę numeru linii na 669, uznając poprzednie za przejaw promowania satanizmu. Nowy przewoźnik uznał, że doskonały chwyt marketingowy jest na wyciągnięcie ręki i media szybko połknęły haczyk. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
8: Autobus linii 666 z Krakowa do Helu ma kursować raz dziennie od początku wakacji.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Dzisiaj ciepło, do 24 stopni w centrum i na zachodzie. Nawet do 26 widzę tutaj momentami. Natomiast alerty pogodowe przed burzami pierwszego stopnia obowiązują już m.in. w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, Olsztynie, w Trójmieście, w Koszalinie, w Suwałkach. O, będzie padało.
25: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. I could stay awake just to hear.

muzyka numer 1 w Radio Z. Guru Josh Project za nami, prawie 14 minut po 12, a ja czytam właśnie, że trojaczki urodziły się w Lublinie i to już drugie w tym roku. Brawo. Każde z maluchów ważyło około 1,5 kilo, dlatego musiały spędzić w szpitalu miesiąc, ale już są w domu, wszyscy zdrowi i mogą powoli zaczynać myśleć o wakacjach. Kochani rodzice, gdybyście nie mieli jeszcze pomysłu na imiona dla trojaczków, to ja mam jedną propozycję, proszę, żebyście to potraktowali na poważnie. Jedno dziecko nazwijcie Władysław, drugie Kosiniak, a trzecie Kamysz. Radio Z i już. Będzie łatwo zapamiętać. Ja się

0: Grande w Radio Z, chociaż niektórzy mawiają na nią Grandi i się nie mylą, bo rzeczywiście w jej rodzinie na dwa sposoby wymawia się jej nazwisko. 20 minut po 12. Jest polskie miasto pewne, które rośnie najszybciej. Będziecie zaskoczeni, które to. Opowiem o tym za chwilę w Radio Z. Wcześniej u nas Ania Karwan. Słyszeliście jej występ na scenie Z?
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Reklama.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: 14 czerwca Lato Z zawita do Nowej Soli. Na scenie przy Alei Wolności wystąpią Pryska oraz legenda polskiej sceny muzycznej Maryla Rodowicz. Już od 15 zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekają konkursy, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Start koncertu 14 czerwca o 18. Na wydarzenie zapraszają prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka oraz Radio Z.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.

0: Nilki, David Guetta w Radio Z. Czytam, że Kraków rośnie najszybciej spośród dużych polskich miast. W ubiegłym roku przybyło tam prawie 7,5 tysiąca mieszkańców. Stolica przy tym wypada naprawdę blado. 7 tysięcy nowych mieszkańców Krakowa w rok. I żaden z nich chyba jeszcze nie zdążył odwołać żadnego prezydenta.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: W Dzień Dziecka spełni marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
6: Cztery magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
7: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
11: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Po reklamie.

0: To Sugar Babes w Radiu Z, 5 minut do 13. Niestety nie mamy dobrych informacji. Na odcinku między Gdynią Orłowem a Gdynią Główną doszło do tragedii. Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia. A za chwilę o tym w wiadomościach Radia Z punktualnie o godzinie 13. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro.
3: Emocje rosną.
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
12: Ale tato, tylko nie samochodem.
11: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
12: A ja chcę syrop.
13: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
11: No i jak się czujecie?
12: Super! I nie zasypiam!
11: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
13: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
18: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
19: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
20: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
21: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z, dochodzi 13. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla was Ola Wojciechowska.
1: Po wypadku na torach nie kursuje część pociągów w Trójmieście. Zwrot podatku to może być pułapka, oszuści podszywają się pod fiskusa. Ziemia się przegrzewa, jest coraz bliżej krytycznego progu ocieplenia.
0: Trzynasta.
1: Tragedia na torach w województwie pomorskim na odcinku Gdynia-Orłowo, Gdynia Główna. Doszło do śmiertelnego wypadku. Ruch pociągów został wstrzymany. Na miejscu pracują służby. Reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski zbiera informacje w tej sprawie.
3: Tak jest.
1: Krzysztofie, co wiadomo o okolicznościach tego zdarzenia?
3: Jak ustaliłem, pod pociąg służbowy złożony z dwóch lokomotyw bez wagonów pasażerskich wtargnęła osoba w miejscu niedozwolonym, czyli poza przejściami dla pieszych i przejazdami kolejowo-drogowymi. Zginęła na miejscu. Część pociągów skierowano na równoległą trasę SKM, mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
22: Za pozostałe pociągi Intercity i Polregio polecono wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej.
3: Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać nawet kilka godzin.
1: A przyczynę wypadku ustalać będą policja i prokurator. Uwaga! Na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki.gov.pl. W rozsyłanych wiadomościach informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania środków. O szczegółach teraz reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
23: W wiadomości jesteśmy informowani, że przysługuje nam zwrot podatku. Fałszywy SMS nie musi na pierwszy rzut oka wzbudzić żadnych podejrzeń, mówiła mi Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
24: Cyberprzestępcy mogą niestety podszyć się pod każdy numer.
23: Dostajemy też link, który przenosi nas na fałszywą stronę wyglądającą jak profil zaufany. Pojawiają się tam pytania o dane osobowe i dane karty płatniczej. W ten sposób te informacje trafiają jednak prosto do cyberprzestępców. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Jeśli już podaliśmy dane, natychmiast skontaktujmy się z bankiem, by wyzerować limity na karcie i ją zastrzec. Warto też zastrzec numer PESEL. A tego rodzaju podejrzane wiadomości najlepiej kasować. Uzbrojone myśliwce nad miastem i potężne siły na ulicach. Kanada przygotowuje się do największej operacji bezpieczeństwa w historii. W związku z nadchodzącym mundialem niebo nad Toronto i Vancouver będą patrolować uzbrojone myśliwce. Służby przygotowują się także na ataki hakerskie. Na przejściach granicznych w patrolach pomoże sztuczna inteligencja. Piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku rozpoczynają się w najbliższy czwartek. Ziemia nagrzewa się szybciej niż kiedykolwiek. Według meteorologów próg 1,5 stopnia może zostać przekroczony już w tej dekadzie, a winnym tego jest zjawisko El Niño. Czeka nas więcej susz, nawałnic, wichur i topniejące lodowce. Najmocniej ucierpi południe Europy, mówi Radiu Z dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
25: Tam będą bardzo długie, intensywne fale upał związane z suszami. Wtedy mamy też większe zagrożenie pożarami. Mogą być tam problemy z dostępnością wody. U nas to przede wszystkim te susze będą takim problemem paradoksalnie po wodzie, bo jeżeli mamy wysuszony grunt i spadnie na przykład podczas takiego ulewnego deszczu duża ilość wody, na tą zasklepioną glebę gdzieś to spłynie.
1: Dlatego naukowcy apelują o zmiany systemowe, odbetonowanie miast i oszczędzanie wody.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Burza aktualnie na Dolnym Śląsku, w Kujawsko-Pomorskim, do tego Pomorze i Pomorze Zachodnie z opadami deszczu, jeśli chodzi o temperatury, to do 24 stopni aktualnie na Pomorzu, tam najcieplej, chociaż w centrum kraju 23 stopnie, to są oczywiście temperatury w cieniu, będzie odrobinę cieplej jeszcze dzisiaj, do 25, a nawet 6.
26: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
0: To jest program na luzie. Ja nazywam się Norbert Wieńkowski i zapraszam Was do Radia Z. 4 minuty po godzinie 13. Spędźmy ten dzień najlepiej, jak tylko potrafimy. Teraz Sandra i jej Everlasting Love.

Robert Miles, a wysłuchacie najlepszego radia na świecie, czyli Radia Z. 13 minut po godzinie 13. Słuchajcie, będziecie zaskoczeni. Fiskus dopadł nawet zbieraczy butelek. Tak, Ministerstwo Finansów tłumaczy, jeżeli zwracacie swoje butelki, to spoko, ale jeśli zbieracie cudze i wrzucacie do butelkomatu, to Urząd Skarbowy może uznać to za dochód. Może wysłać wezwanie do złożenia PIT-u. No moim zdaniem zostało nam jeszcze tylko opodatkować zbieranie grzybów i mamy komplet. Alex Warren teraz w Radio Z. Proszę o uśmiech, no i koniecznie zróbcie głośniej.

0: reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: W Dzień Dziecka spełnij marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
4: 4 magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
5: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.

0: się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Po reklamie.
7: Hello, I'm Damiano David and this is Radio Z.

mądry jak Einstein, ambitny jak Iga Świątek, silny jak Pudzian i skromny jak Adam Małysz. A kim będę jutro w Radiu Z? Zapraszam do zabawy. Cezary Pazura.

0: Olivia Rodrigo w Radio Z. Jestem przekonany, że ona nie je młodych ziemniaków, a szkoda, bo jak mówią dietetycy, mają... Biją stare ziemniaki pod każdym względem. Mają więcej witamin, mniej kalorii, niższy indeks glikemiczny i gotują się szybciej. No jedna wada, sezon trwa krótko, niestety, więc trzeba się spieszyć. Radio Z i już. Ale takie młode z koperkiem i z masełkiem to bym zjadł.
1: Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: W Dzień Dziecka spełnij marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
5: Cztery magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
6: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.
7: 14 czerwca Lato Z zawita do Nowej Soli. Na scenie przy Alei Wolności wystąpią Bryska oraz legenda polskiej sceny muzycznej Maryla Rodowicz. Już od 15 zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekają konkursy, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Start koncertu 14 czerwca o 18. Na wydarzenie zapraszają prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka oraz Radio Z.
8: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
9: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
10: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na mediaexpert.pl?
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: się więcej.
1: Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
2: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
3: Po reklamie.
4: Słuchacze Radia Z gratulują Maji Chwalińskiej.

0: The Rembrandts w Radiu Z. 6 minut do godziny 14. Tymczasem Wimbledon coraz bliżej. Maja Chwalińska powalczy o miejsce w londyńskim turnieju. Czy dostanie dziką kartę? O tym za chwilę w wiadomościach.
1: Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
2: Reklama.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar.
6: Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: W Dzień Dziecka spełnij marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
12: Cztery magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
11: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie. Od razu słyszę poprawę.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
17: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
18: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
19: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
20: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
21: To przy okazji zjesz z nami.
20: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
22: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
21: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
20: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
21: Ach, to tylko przy okazji.
20: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
23: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
24: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
25: Sąsiadko, witam.
26: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
25: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
27: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
26: Sylwester, mój kicisz wrócił.
25: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
26: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
27: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
28: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
29: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
2: Po reklamie.
0: studiu ponownie Ola Wojciechowska. Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości Radio Z o 14.
1: Kwalifikacje albo dzika karta Maja Chwalińska blisko Wimbledonu. Tragedia na Jeziorku pod Iławą. Utonął tam starszy mężczyzna. Szkolenie wojskowe na wakacje. MON otwiera od jutra. Nabór ochotników.
0: Czternasta.
1: To może być powtórka pięknej historii. Maja Chwalińska poleci do Londynu, by zagrać w Wimbledonie. Ale o miejscu w londyńskim turnieju decyduje ranking sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa. To znaczy, że Maja musi zagrać w kwalifikacjach. Trwa jednak walka o dziką kartę dla naszej reprezentantki.
3: My robimy wszystko, co możemy. Złożyliśmy zapytanie i teraz możemy tylko czekać. Myślę, że Anglicy, jak nas słyszą, to dadzą Maję dziką kartę, no bo jest to niesamowita historia i na pewno ściąga na trybuny wielu kibiców, więc pewnie by to fajnie też w tym Londynie wyglądało do pierwszej rundy z naszej perspektywy.
1: Mówił menadżer Mai Piotr Szczypka. Decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie dzikich kart poznamy 15 czerwca. Jedna osoba utonęła w Jezioraku we wsi Wieprz w Warmińsko-Mazurskiem, podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. 75-latek jest pierwszą ofiarą w tym rejonie w nowym sezonie. Na Mazowszu od początku roku było już 6 utonięć. Dlatego przed wakacjami służby apelują o rozwagę w czasie wypoczynku nad wodą. Sugerują korzystanie z bezpiecznych, strzeżonych kąpielisk i nie wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu. To właśnie bardzo często przyczynia się do tragicznych zdarzeń, bo alkohol powoduje brawurę, wyjaśnia ratownik WOPR Robert Rodziewicz.
4: Po tym jednym piwie człowiek staje się odważniejszy, śmielszy, dowcipny, jest skory do tego, żeby zrobić komuś psikusa. Jedno piwo za sterem i dwóch szwagrów na skuterach to równa się wypadek, no bo jeden przed drugim nie chciał się popisać. Podpłynie do niego szybko, blisko, by nie chciał go ochlapać, do obcej osoby by nie podpłynął. A tutaj wystarczy jedno piwo i ten poziom takiej brawury wzrasta od razu.
1: Eksperci zwracają też uwagę, że warunki w zbiornikach wodnych mogą się zmieniać. Miejsce, które rok temu wydawało się bezpieczne, teraz może nieść nowe zagrożenia. Od jutra rusza nabór do programu MON Wakacje z Wojskiem. Skierowane jest do młodych ludzi między 18 a 35 rokiem życia. Podczas szkolenia nauczą się strzelania, zasad przetrwania w terenie, walki wręcz i obsługi sprzętu wojskowego. Mogą wybrać jednostki, do których chcą trafić. Wojska lądowe, pancerne, desantowe, rakietowe czy marynarka wojenna. Za 27 dni szkolenia dostaną 6 tysięcy złotych. Unia Europejska naciska na Niemcy, by zniosły kontrolę na granicach. Największą presję wywierają Holandia i Luksemburg, bo według nich kontrole uderzają w mieszkańców pogranicza. Polska też chce swobodnego przekraczania granicy z Niemcami, bo jak przekonuje wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk, skala nielegalnej migracji ze wschodu jest znacząco mniejsza.
5: Nasze argumenty są bardzo, bardzo jasne. Bardzo wiele poświęciliśmy i pieniędzy, i naszych wysiłków, żeby zablokować ten szlak migracyjny, sztuczny stworzony szlak migracyjny przez Białoruś i Rosję. I dobrze jest, że komisja to widzi, że ten szlak jest tak naprawdę wygasa.
1: Holandia i Luksemburg podkreślają też, że swoboda podróżowania w strefie Schengen to jeden z fundamentów Unii Europejskiej.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
0: O tym, jak będzie dzisiaj w ciągu dnia, już mówiłem wam kilka razy, więc teraz zajrzyjmy, co będzie działo się w nocy. W nocy opady deszczu na Pomorzu, na Warmii i Mazurach, burze na Suwalszczyźnie, do tego deszcz także na Podlasiu, a także na Podkarpaciu. Na termometrach całkiem nieźle, słuchajcie, od 11 do nawet 14 stopni.
7: Na program zaprosił jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
0: 3 minuty po 14. Teraz księżniczka pop Britney Spearsa. Wysłuchacie Radia Z. Tutaj Norbert, witam ponownie.

Espresso Video w Radiu Z, 12 minut po 14. Polacy mają wakacyjny budżet. Co trzecia osoba planuje wydać od 3 do 5 tysięcy złotych na letni wypoczynek. I uwaga, ponad połowa zostaje w kraju. Wychodzi na to, że najdroższe wakacje w Polsce to właśnie Polska. Radio Z i już. Ale Polska to taki piękny kraj, że na pewno każdy znajdzie coś tutaj dla siebie. Teraz Yearbooks i Graceland.

0: Już 19 minut po 14 na naszej antenie Texas. No i moi drodzy, sezon weselny w pełni. Coraz więcej par młodych liczy na hojność gości. I zawsze pada to pytanie, przynajmniej u mnie: ile wypada dać do koperty? Jak się okazuje, z roku na rok te kwoty się zmieniają. Za chwilę powiem wam, jakie są te aktualne.
1: Reklama.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: www.bongmedia.pl. Bong Media, ekspert tani
1: masz. Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Gdzie tak sąsiad leci?
7: Umówić się do kardiologa.
6: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
8: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
9: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
8: Tak!
9: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
8: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
10: Materiały do remontu dostarcza Grain Plast, polski producent chemii budowlanej.
11: Pięknej pogody życzy Fakro, producent marki z irolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.

0: tu Radio Z, u nas chłopcy z Placu Broni. 22 minuty do godziny 15. Sezon weselny w pełni i jak się okazuje, jest coraz droższy. Koszt jednego miejsca przy stole to już nawet podobno 600 zł. A eksperci przypominają, żeby koperta pokrywała co najmniej ten koszt, więc para gości najczęściej wkłada teraz ponad 1000 zł do koperty. To co, zanim jeszcze kupi prezent. Wychodzi na to, że wesele to dzisiaj jedyna impreza, z której wychodzisz biedniejszy niż gospodarz. Ale nie przejmujcie się. Po krótkiej przerwie w Radio Z król popu Michael Jackson z jego wielkim hitem Black or White.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Gdzie tak sąsiad leci?
3: Umówić się do kardiologa.
2: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
1: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
8: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Ale sztosy.
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
15: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Tu Radio Z. 18 minut do 15. Każdy wasz telefon na 321-321-321 odsłuchuje i proszę o to kolejny.
4: Cześć, z tej strony Magda z Puszcza Gdańskiego. Norbercie, z okazji twoich urodzin życzę ci zawsze dobrej fali.
3: Dziękuję.
4: I energii na antenie. Pozdrawiam Magdalena, która wygrała u ciebie sztabkę złota.

0: czasem wystarczy drugi głos, żeby spojrzeć inaczej.
1: Robert, powiedz szczerze, czy my się właśnie zgadzamy?
2: Nie, my się po prostu dobrze słuchamy.
0: Razem lepiej z Kasią Wilk i Robertem Karpowiczem przez cały tydzień w Radiu Z, codziennie od 14.
1: Bo razem
2: naprawdę lepiej.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: Po reklamie.
4: Ogłoszenie płatne.
5: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
6: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: Ogłoszenie płatne.
7: Tu Radio Z w niedzielę. Sprawdzamy, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości zaprasza Ola Wojciechowska.
8: Po dramatycznym wypadku na torze młody żużlowiec z Gniezna wraca do domu. Konflikt bez końca, 100 dni od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Turyści wracają z długiego weekendu. Zakopianka stoi w kilku miejscach.
7: 15.
8: Po blisko miesiącu od groźnego wypadku na torze zawodnik startu Gniezno, Patryk Budniak, wyszedł ze szpitala i wrócił do domu. Podczas jednego z meczów żużlowych sportowiec wypadł z toru, przeleciał przez bandę i uderzył w betonowy mur. O szczegółach teraz Adam Kaźmierczak.
9: Teraz przez najbliższe dni niespełna 19-letni zawodnik będzie przechodził rehabilitację. Poinformował na swoim Facebooku klub z Gniezna, który od kilku tygodni prowadzi zbiórkę na leczenie Patryka. Zaangażowało się w nią całe środowisko żużlowe. Już udało się zebrać ponad 500 000 zł. Młody sportowiec na początku maja trafił do poznańskiego szpitala z licznymi złamaniami nóg i poważnym urazem kręgosłupa. Przez kilka dni przebywał w śpiączce farmakologicznej. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
8: Po wypadku Patryka Budniaka, Polski Związek Motorowy i Resort Sportu pracują nad zwiększeniem bezpieczeństwa na imprezach żużlowych. 100 dni wojny na Bliskim Wschodzie. Po drodze tysiące ofiar, niemal całkowita blokada cieśniny Ormus, drastyczny wzrost cen ropy naftowej i innych surowców na całym świecie. Do tego zamknięte dla ruchu pasażerskiego niebo, odwołane loty, drogie bilety i problemy podróżnych. Ze mną studiu reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
10: Tak jest.
8: Krzysztofie, jakie są jeszcze efekty tej wojny?
10: No, dla Europy fakt, że USA nie przeprowadziły przed atakiem konsultacji w ramach NATO, stał się kolejnym sygnałem osłabienia współpracy transatlantyckiej. Wielu polityków uznało, że stary kontynent nie może już bezwarunkowo polegać na amerykańskich gwarancjach bezpieczeństwa. Choć zabito najwyższego przywódcę Iranu, przedłużający się konflikt zwiększył dochody Rosji z handlu ropą, a pogorszył sytuację gospodarczą europejskich państw. Obecnie obowiązuje zawarty w kwietniu chwiejny rozejm. Rozmowy o trwałym pokoju utknęły w martwym punkcie. Strony wzajemnie odrzucają swoje propozycje porozumienia i oskarżają się o naruszenia zawieszenia broni. Szybki powrót do sytuacji sprzed wojny wydaje się więc niemożliwe.
8: Według szacunkowych danych w wyniku tego konfliktu zginęło około 6000 osób, a dziesiątki tysięcy zostały ranne. Niedzielne popołudnie pod znakiem powrotów z długiego weekendu, szczególnie z Podhala, korkuje się zakopianka między Białym Dunajcem a Nowym Targiem. Zator jest też przed wjazdem do tunelu pod Luboniem Małym oraz przed Krakowem. Przy wjeździe na obwodnicę miasta. Za godzinę w wiadomościach Radia Z pierwszy raport drogowy. Jeśli coś dzieje się na waszej trasie, dajcie znać.
11: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
8: Długie weekendy, jak kończąca się właśnie czerwcówka, to czas prawdziwego wysypu selfie i zdjęć w socialach. Specjaliści apelują, by rozsądnie dobierać treści i fotografie, które wrzucamy do sieci, szczególnie jeśli publikujemy zdjęcia naszych dzieci. O tym, na co uważać, ostrzega i przestrzega reporter Radia Z Michał Dzieliński.
12: Zdjęcia wrzucone do sieci mogą zostać w niewłaściwy sposób wykorzystane przez choćby sztuczną inteligencję. To bardzo niepokojący i lawinowo rosnący trend. Zbytnie chwalenie się w sieci wyglądem dzieci może być bardzo bardzo niebezpieczne, ostrzega i apeluje Martyna Różycka z NASK-u.
3: Czyli drodzy rodzice, chwalmy się, jakie nasze dzieci są mądre, a nie tylko jakie są ładne.
12: Według raportu NASK w ciągu roku o 300% wzrosła liczba materiałów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, które przedstawiają seksualne wykorzystanie dzieci.
8: Wszelkie nieprawidłowości w sieci można zgłaszać między innymi pod adresem dyżurnet.pl.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Jaka pogoda jest dzisiaj, to każdy widzi, ale jaka będzie jutro, to ja mam tutaj specjalne informacje od naszych synoptyków. Najchłodniej będzie w Trójmieście, 19 stopni, w Toruniu 21, w Łodzi 23, 26 ma być w Gorzowie i w Zielonej Górze, czyli województwo lubuskie. Jak to często bywa, będzie najcieplejsze. Jeżeli chodzi o tak zwany opad atmosferyczny, to na Suwalszczyźnie burze, a na województwie mazowieckim tylko delikatny deszcz, także spokojnie.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: 4 minuty po godzinie 15, ale zanim pójdę, to jeszcze trochę pogram. Michał Korościel, kłaniam się, cieszę się, że razem spędzimy sobie to niedzielne popołudnie. Happy Set w Radiu Z, rym niezamierzony.

To jest dobra piosenka na koniec długiego weekendu czerwcowego, co? Sitting Down Here i Lynn Marlin w Radiu Z. 15 minut po godzinie 15. Strasznie grille dymiły w ten weekend. Nie wiem jak u was, ale u mnie to dymiły jak, nie wiem, jeden sąsiad, drugi sąsiad. Co tam się grillowało w ten weekend? Co jest teraz modne? Cały czas kiełbasa, karkówka, czy coś eksperymentujecie, eksperymentowaliście? Nie wiem. Słyszałem o tym, że banana się wrzuca na grilla i tam się to przekrawa go i do środka się wkłada czekolada i ona się roztapia. Takie cuda się robi. Czy bardziej tradycyjnie, jakie grille u was panują, co tam się wrzuca? Dajcie znać, numer 321-321-321, bo może trendy się pozmieniały, a ja nic nie wiem. Czekam na telefony. Beberexa, Faceless i New Religion w Radiu Z.

0: Don't Worry, Metcon i Ray Dalton w Radiu Z. 22 minuty po godzinie 15. Pytałem was o to, co się wrzuca w tym sezonie na grilla, bo może są jakieś zmiany. I zadzwoniła pani Krystyna z Gliwic i mówi, że jej mąż przez całe życie wrzucał kiełbasę na grilla, a teraz powiedział jej, a może by tak spróbować awokado. Tak się ludzie zmieniają na starość, proszę państwa. Tak pani Krystyna powiedziała, bo ja nie wiem, czy mąż jest stary, czy nie stary. No chyba to dojrzały przynajmniej. Wy coś wrzucacie oryginalnego? Dajcie znać. Numer 321-321-321.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
3: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
8: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
9: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
8: Tak!
9: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
8: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
10: Materiały do remontu dostarcza Grain Plast, polski producent chemii budowlanej.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Gdzie tak sąsiad leci?
7: Umówić się do kardiologa.
6: Przecież można w aplikacji na to.

0: Telefonie.
1: Przez e-rejestrację!
2: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO. Po reklamie.

0: Dawid Podsiadło na Błysk. To jest nowość w Radio Z. W związku z tym, że mamy długi weekend, a w długi weekend Polacy grillują, to pytam, co w tym sezonie się wrzuca na grilla? Halo, halo.
1: Dzień dobry, tu Kazik z Brusin. Oprócz kiełbaski, karkówki, kaszaneczki i kiszki ziemniaczanej, najlepsze jeszcze polecam cukinię. Pozdrawiam.
0: Cukinia, to jest jakaś nowość, to jest jakaś egzotyka, proszę państwa. Cyril Stumble In, to będzie za moment w Radio Z.
2: Reklama. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
13: Marian, jakie zakupy mają sens?
14: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
13: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 1600.
14: No dokładnie, a za pralkę z suszarką to 800 zł zwrotu.
13: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
14: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na Media Expert.

0: więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Die with a smile. Umieraj z uśmiechem. Lady Gaga i Bruno Mars w Radiu Z za 5 minut 16. Będą wiadomości.
1: Reklama.
2: Sąsiadko, witam.
3: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
2: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
4: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
3: Sylwester, mój kicić wrócił.
2: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
3: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
4: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie.
6: Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Bo w Media Ekspert taniej masz.
13: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
13: O, a ile?
14: 200 zł w apce.

0: w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert
1: taniej masz. Mamusia?
2: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
1: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
8: Ale tato, tylko nie samochodem!
7: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
8: A ja chcę syrop.
9: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
7: No i jak się czujecie?
8: Super! I nie zasypiam!
7: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
9: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Zbliżamy się do 16. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Ola Wojciechowska.
4: Śledczy szykują zarzuty po śmierci kobiety w powiecie bialskim. Burze z gradem i silny wiatr są alerty dla większości kraju. O uwagę prosimy też kierowców, mamy ważne informacje z dróg. Zabójstwo młodej kobiety w powiecie bialskim. Zatrzymany mężczyzna jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty, a prokuratura będzie wnioskować o tymczasowe aresztowanie. Do tragedii doszło najprawdopodobniej w minioną środę. Ciało kobiety znaleziono w piątek wieczorem. Według lokalnych mediów to 16-letnia dziewczyna. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok. Po ponad 3 miesiącach wojny na Bliskim Wschodzie rozwiązania kryzysu nie widać. Blokada cieśniny Ormus trwa, światowe zapasy ropy naftowej kurczą się i to w newralgicznym momencie. Przed nami lato, wyjazdy i szczyt zapotrzebowania na ten surowiec.
5: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tankowców i żeglugi przez cieśninę Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami.
4: Mówi Radio Z analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak. Strategiczne rezerwy ropy naftowej są najniższe od stycznia 2024 roku. Uwaga na burze z gradem, intensywne opady deszczu i w ich konsekwencji wzrost stanu wód w wielu miejscach. Przed taką pogodą synoptycy ostrzegają mieszkańców 11 województw. Od kilku godzin pada i grzmi na północy i na Mazurach, a wieczorem tak samo będzie w centrum, w części Śląska i Małopolski. Ostrzeżenia są ważne do 20, ale przy trwającej od wielu tygodni suszy każda ilość deszczu się przyda. Pożary trawią lasy w całej Europie, przez co unijny program ochrony ludności był tej wiosny uruchamiany aż 5 razy. W Holandii, Czechach, Niemczech, Włoszech i w Polsce. Dlatego Unia sięga po środki nadzwyczajne. W jaki sposób szykuje się do pożarowego sezonu? O tym reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
6: Na ten sezon przygotowanych jest więcej strażaków, bo blisko 800 specjalnie rozlokowanych w miejscach, gdzie ryzyko pożarów lasów jest największe. W Grecji, Hiszpanii, Portugalii czy we Włoszech. Są gotowi do pracy ramię w ramię z lokalnymi strażakami w pierwszych krytycznych godzinach. Jak mówi komisarz Hadzi Alabib, do dyspozycji jest też 5 śmigłowców i 22 samoloty gaśnicze. To największa akcja w ramach przygotowania na sezon pożarów lasów w historii. Grażyna Wiatr, Radio Z.
4: Każdy kraj może wysłać prośbę o pomoc w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności. Tą jednostką w ramach Komisji Europejskiej kieruje Polak Maciej Popowski. Niewidzialny plastik w polskich jeziorach. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego alarmują, że mikrozanieczyszczeń jest coraz więcej i mają na to dowody po zbadaniu wybranych akwenów w Polsce, na Litwie i Łotwie. O szczegółach teraz reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
7: Na zanieczyszczenie mikroplastikiem najbardziej narażone są popularne wśród turystów jeziora lub znajdujące się wokół terenów zurbanizowanych. Spływają do nich z okolic cząstki zużytych opon, nawierzchni drogowych czy odpadów plastikowych pozostawionych w pobliżu wody. Do tego dochodzą syntetyczne włókna pochodzące głównie z prania ubrań i ścieków, które łatwo trafiają do wody. Same jeziora są wrażliwe na takie zanieczyszczenia, bo woda krąży w nich wolniej niż w rzekach. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
4: Największe ilości mikroplastiku w jeziorach gromadzą się na dnie zbiorników i mogą tam pozostawać przez wiele lat. W wiadomościach Radia Z sprawdzamy teraz, co dzieje się na drogach. Ruszyły powroty z długiego weekendu.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
4: Na Lubelszczyźnie mamy serię zdarzeń drogowych. Coraz dłuższy korek tworzy się na krajowej 74 między Szczebrzeszynem a Zamościem. W pobliżu Bodaczowa osobówka zderzyła się z karetką. 4 osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana i policja kieruje ruch przez Brody Duże. Zwalniacie też na krajowej 17 w pobliżu Krasnego Stawu. Tam osobówka najechała na tył ciężarówki. 5 osób jest rannych. Tam jest teraz ruch wahadłowy. Na śląskim odcinku A1 korek jest przed Częstochową. Częstochową w kierunku Łodzi. W pobliżu miejscowości Starcza najechały na siebie 4 auta, a w Warmińsko-Mazurskiem zablokowana jest Krajowa 16 koło Barczewa. Tam zapalił się autobus. Na szczęście nie ma poszkodowanych, ale na razie tamtędy nie przejedziecie. Wiadomości dla kierowców wracają dokładnie za godzinę. Dajcie znać, jeśli widzicie utrudnienia na drodze.
8: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
3: Jutro mogą być burze na Suwalszczyźnie, ponadto w Białymstoku, w Warszawie, w Olsztynie delikatnie może popadać deszcz i to tyle z opadów, a temperatury od 19 stopni w Trójmieście przez 22 na Podhalu do nawet 26 w województwie lubuskim i na Podkarpaciu, tam będzie najcieplej.
8: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: 5 minut po 16. Michał Korościel, dzień dobry. Fajnie, że niedzielę spędzamy razem, to znaczy ja się cieszę. Mam nadzieję, że wy też trochę. To fajne plumkanie, to jest Indila, Dernier Danse, czyli zaczynamy po francusku tę godzinę grania.

Cry for You, September w Radiu Z, 14 minut po 16. Wczoraj Maja Chwalińska przegrała w finale Rolanda Garrosa z Mirą Andrzejewą, a teraz właśnie trwa finał panów, w którym Sasza Zwieriew rywalizuje z Włochem Flavio Cobollim. Pierwszego seta Zwieriew wygrał 6-1 pewnie i bez problemów.

objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Gdzie tak sąsiad leci?
6: Umówić się do kardiologa.
5: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
7: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
8: Gdzie wszystko świetnie się składa? Spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
9: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Outside Alone, Anastasia w Radiu Z za 22 minuty, godzina 17. Proszę Państwa, czytam tutaj, że krowy są znacznie mądrzejsze niż dotąd sądzono. Nowe badania pokazują, że potrafią rozpoznawać znajome i nieznajome osoby, a także łączyć obraz twarzy z odpowiednim głosem. Czyli jeżeli podejdziesz do krowy i powiesz nie swoim głosem, to ona będzie mega zszokowana. Naukowcy odkryli również, że bydło rozpoznaje ludzkie emocje i chętniej zwraca uwagę na osoby okazujące radość niż gniew. Bardzo sympatyczne te krowy. Wspaniałe. Nawet może ograniczę wołowinę.
1: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Na wszystko gotowi.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: czyli Justin Bieber i Nicki Minaj w Radio Z za 5 minut, godzina 17, niedziela kończąca długi weekend. To jest Radio Z, za moment wiadomości.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Marian, jakie zakupy mają sens?
4: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
3: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 1600.
4: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
3: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
4: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
4: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
3: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
2: A z kim będziesz kosił?
3: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
4: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert. Bo w Media
5: Expert. Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Gdzie tak sąsiad leci?
7: Umówić się do kardiologa.
6: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
8: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO. Po reklamie.
9: Niedziela, 7 dzień czerwca, tu Radio Z. Czas na popołudniowe wiadomości, które ma dla nas Ola Wojciechowska.
10: Wypadki, korki, utrudnienia, trwają powroty z długiego weekendu. Miliony za finał i gigantyczny podatek. Maja Chwalińska wraca z Paryża. Gdańszczanie walczą o przywrócenie historycznego promu.
9: Siedemnasta.
10: Ostatni etap długiego weekendu, powroty trwają i widać to dobrze na głównych trasach. Są wypadki, zablokowane drogi i korki. W wiadomościach teraz reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
11: Z takimi utrudnieniami trzeba się liczyć m.in. na autostradzie A1 przed bramkami wyjazdowymi w Nowej Wsi w kierunku Łodzi korek. Trzeba tu odstać co najmniej 15 minut. Mundurowi apelują o szczególną ostrożność i cierpliwość. To zresztą teraz apel do wszystkich kierowców niezależnie od drogi, na której się znajdują, mówił mi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
12: Wzmożony ruch, dlatego policjanci apelują o rozwagę i ostrożność. I pamiętajmy o odpoczynku w trakcie dłuższej podróży.
11: Mundurowi apelują też, by nie odkładać powrotów do ostatniej chwili. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
10: Do poważnego wypadku doszło po 15 w Bodaczowie na Lubelszczyźnie. Mówiliśmy o nim w wiadomościach. W zderzeniu karetki z osobową Toyotą 4 osoby zostały ranne, mówi podkomisarz Katarzyna Szawczuk z zamojskiej policji.
13: Po zderzeniu Toyota pozostała na lewym pasie drogi, natomiast karetka zjechała na pobocza, następnie uderzyła w ogrodzenie jednej z posesji. W związku z doznanymi obrażeniami wszystkie osoby zostały przetransportowane do szpitala, w tym jedna śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.
10: Krajowa 74 od Szczebrzeszyna do Zamościa jest zablokowana. Więcej informacji dla kierowców zaraz po wiadomościach w naszym raporcie drogowym. Z paryskich kortów z tytułem wicemistrzyni French Open Maja Chwalińska wraca do Polski. Za swój życiowy sukces zgarnia największą w dotychczasowej karierze gotówkę. Maja ma plan, na co przeznaczy te pieniądze.
14: Pewnie coś sobie kupię, ale szczerze mówiąc nie mam jeszcze nic szczególnego. Na pewno będę chciała jeszcze bardziej zainwestować w siebie i w swój tenis. Podpytam tam trenera Maćka, co tam mogę sobie pomóc, jakie sprzęty może. Także tak, myślę, że to będzie taki priorytet dla mnie na ten moment.
10: Chwalińska zgarnęła blisko 1,5 miliona euro, ale prawie połowę tej kwoty musi zostawić w francuskiej skarbówce. Na konto dostanie 770 tysięcy euro. To ponad 3 miliony złotych. Po 10 latach bez promu mieszkańcy i społecznicy z Nowego Portu w Gdańsku walczą o jego przywrócenie. Chcą, by znów pływał między ich dzielnicą, a twierdzą Wisłoujście i woził między innymi rowerzystów i pieszych. Teraz nie mają połączenia między obiema stronami Martwej Wisły. O szczegółach tej sprawy Maciej Bąk.
15: Dziś, jeśli chcemy dostać się z Nowego Portu na Wyspę Portową i twierdzę Wisłoujście, musimy wsiąść do specjalnego autobusu umożliwiającego przewóz rowerów. To nie jest wygodne rozwiązanie, mówi inicjator akcji Jarosław Sobolewski.
16: To nie jest żadna alternatywa i bardzo często w tym momencie turyści porzucają pomysł dojazdu właśnie do twierdzy.
15: Nowy prom mógłby być napędzany energią słoneczną bądź wodorem, ale władze miasta na ten pomysł na razie patrzą sceptycznie.
17: Na dzień dzisiejszy nie zamierzamy przeprowadzać żadnej zmiany.
15: Mówi wiceprezydent Piotr Borawski, który przekonuje, że rowerowe autobusy sprawdzają się dobrze. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
10: Prom Wisłoujście woził gdańszczan i turystów przez 40 lat. W ostatni rejs wypłynął w 2016 roku. Z wody zabieramy was na drogi, bo się dużo dzieje. Posłuchajcie.
1: Radio Z.
18: Pierwsze źródło informacji.
19: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
10: Na powroty z długiego weekendu zarezerwujcie sobie trochę więcej czasu. Korki są w wielu miejscach. Zakopianka zatyka się między Białym Dunajcem a Nowym Targiem. Na tej trasie ciasno jest także przed samym Krakowem przy wjeździe na obwodnicę miasta. Przymusowy postój czeka kierowców na A4 w kierunku Wrocławia, między węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie. W pobliżu Piotrowic na lewym pasie zderzyły się 3 pojazdy. Trochę lepsze wieści są z Podlasia. Przejezdny jest już odcinek 61 między Stawiskami a Szczuczynem. Tam przewróciła się ciężarówka i zablokowała jezdnię w kierunku Suwałk. Udało się ją rozładować i usunąć z drogi. Jedźcie ostrożnie, a jeśli coś dzieje się także na waszej trasie, dzwońcie.
18: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
19: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
20: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: Jutro najcieplej będzie w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej po 26 stopni. Na Podkarpaciu też może być 26. Znacznie chłodniej w Trójmieście, 19 i tam będzie padał deszcz. Na Suwalszczyźnie też deszcz i to może nawet z burzami, proszę Państwa.
20: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: To Artur Gadowski, ona jest ze snu, a sami wiecie w co ubrana. Michał Korościel, bardzo mi przyjemnie, że jesteście po drugiej stronie. To jest Wolna Niedziela, 5 minut po 17:00.

Save My Love, Kaigo w Radiu Z. 15 minut po godzinie 17 trwa finał męskiego Rolanda Garrosa. Na razie w setach 1-1 zwierje w gra z Włochem Flavio Cobollim. Dopiero rozpoczął się trzeci set. Tymczasem Maja Chwalińska może i wróciła z Paryża bez głównego trofeum, a właściwie to wraca, bo jutro będzie w Warszawie, ale i tak została bohaterką wczorajszego wieczoru. Jeszcze przed finałem Dawid Podsiadło zwrócił się do tenisistki i zażartował, że chętnie potrzymałby zdobyte przez nią trofeum. Przy okazji obiecał też, że podczas swojego koncertu zaśpiewa jej 100 lat. Słowa dotrzymał na koncercie w Chorzowie. Prawie 100 tysięcy fanów odśpiewało 100 lat dla Mai Chwalińskiej. Tenisistka odpowiedziała później żartobliwie, pisząc do Podsiadły: "Pucharu nie mam, ale mogę dać ci podtrzymać talerz, bo za drugie miejsce to się taki talerz dostaje." No bardzo miło. Zresztą Dawid Podsiadło z Igą Świątek też ma bardzo fajne relacje. No, wie do kogo się uśmiechnąć, co nie? Tap i Sound and Grace teraz w Radiu Z.

0: Alpha Will, Big in Japan w Radiu Z, 23 minuty po 17. Za chwilę Daria Zawiałow, ballada o niej.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
12: Gdzie tak sąsiad leci?
13: Umówić się do kardiologa.
12: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
14: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
15: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
16: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w MediaExpo.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Na wszystko gotowi.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą. Bank Pekao S.A.

0: Ellie Goulding i Lights w Radiu Z. Za 20 minut, godzina 18. Polacy wracają z długiego weekendu i co, stoją w korkach? Halo?
1: Dzień dobry, chciałam zgłosić korek od Zakroczymia w stronę Warszawy na S7. Wszystkie pasy zajęte.
0: Dziękujemy za te informacje. Proszę powoli, proszę się nie spieszyć, spokojnie. Lepiej później dojechać do domu, ale szczęśliwie, prawda? The Pointer Sisters, I'm so excited. To za moment w Radiu Z. Radio
2: Z i już. Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na Ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
6: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chłynu.
7: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: 14 czerwca Lato Z zawita do Nowej Soli. Na scenie przy Alei Wolności wystąpią Pryska oraz legenda polskiej sceny muzycznej Maryla Rodowicz. Już od 15 zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekają konkursy, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Start koncertu 14 czerwca o 18. Na wydarzenie zapraszają prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka oraz Radio Z.

0: więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z

0: światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Po reklamie.
2: Przepraszam panią, pana też przepraszam. Proszę państwa, już jutro znów mogę was ozłocić, tak? Zapraszam do Radia Z. Cezary Pazura.

0: Ale to ładne, co? Bam. Sienna Spiro, Material Lover w Radiu Z. Za 4 minuty 18 będą wiadomości.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Gdzie tak sąsiad leci?
6: Umówić się do kardiologa.
5: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
7: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.

0: dowiedz się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnię, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
8: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
9: Po reklamie.
10: Już prawie 18:00, to jest Radio Z, czas na wiadomości, które przedstawi Marcin Grzebielucha. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
12: Zaatakował motorniczą tramwajów w Poznaniu, teraz usłyszał zarzuty. Jutro obrady kapituły w sprawie odebrania orderu Załęskiemu. Nie ma już jak skasować punktów karnych za najcięższe wykroczenia, bo przepisy się zmieniły.
10: 18:00.
12: Są zarzuty dla mężczyzny z Poznania, który zaatakował motorniczą tramwaju. Jak ustalili śledczy, 39-latek bez konkretnego powodu rzucił się na kierującą i groził jej rozbitą butelką. Szczegóły zna reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Adamie, za co odpowie napastnik?
13: Zarzuty to naruszenie nietykalności cielesnej, uszkodzenie szyby pojazdu i kierowanie groźb karalnych. Do zdarzenia doszło przed weekendem. 39-latek wsiadł do tramwaju i wdał się w kłótnię z motorniczą, opisuje rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
14: Ten mężczyzna uderzył ją podczas utarczki słownej, a następnie rozbił butelkę i szkłem jej groził.
13: Warto dodać, że motorniczowie podczas pracy są objęci ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Mężczyźnie grozi nawet do 10 lat więzienia. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
12: 39-latek przebywa w areszcie. Kobiecie nic się nie stało. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie jutro na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekty decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych imię Bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii. Ta jest uznawana w naszym kraju za formację odpowiedzialną za zbrodnie przeciwko Polakom na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiS.
15: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki Wojska Ukraińskiego i bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
12: Innego zdania jest Karolina Ziołopurzuk z Lewicy. Uważa, że z decyzją należy poczekać.
16: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
12: Wołodymyr Zełenski otrzymał Order Orła Białego za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. Ratownicy WOPR apelują o ostrożność. Na Mazowszu powstało ponad 100 czarnych punktów wodnych w miejscach, w których kąpiel może być szczególnie niebezpieczna. Nie wchodźmy do wody po alkoholu i zwracajmy baczną uwagę na najmłodszych, mówi ratownik legionowskiego WOPR-u Robert Rodziewicz.
11: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
12: W ubiegłym roku w całym kraju utonęły 292 osoby, a od kwietnia zginęło już 39 osób, to głównie mężczyźni. Wśród ofiar jest też troje dzieci. Za najcięższe wykroczenia na drodze nie ma już jak zredukować punktów karnych. Tuż przed długim weekendem weszły w życie nowe przepisy. Wykluczają skasowanie punktów m.in. za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu czy przekroczenie dozwolonej prędkości o 30 km na godzinę. Mówi zastępca komendanta głównego policji Roman Kuster.
17: Ta granica przekroczenia 30 km, ona się bardzo mocno wiąże już z obecnie obowiązującymi przepisami, ponieważ powtórne przekroczenie tej 30 powoduje, że kolejny mandat jest wyższy. To jest tak zwana recydywa. Uznaliśmy, że przekroczenie o 30 km na godzinę już jest naprawdę znaczącym naruszeniem przepisów.
12: W sumie aż 60 wykroczeń objęto zakazem redukcji punktów karnych. W Radiu Z teraz wyjeżdżamy na drogi, bo wracacie z długiego weekendu.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Rośnie korek na A1C. Po zderzeniu dwóch pojazdów w pobliżu będzie szyna w województwie pomorskim. Kierowcy jadące w stronę Łodzi muszą zbroić się w cierpliwość. Lewy pas jest zablokowany. Stoicie w długim korku także na śląskiej A1C. Na trasie z Częstochowy do Katowic, niedaleko Piekar Śląskich, zderzyły się dwa samochody. Informujecie na czerwony telefon Radia Z.
19: Korek około 2 km. Nawigacja pokazuje plus 20 minut oczekiwania.
12: Jeśli możecie, uciekajcie na objazdę. Ciasno także na ekspresowej szóstce w Zachodniopomorskiem, w pobliżu kolonii Modlimowo. Osobówka uderzyła w barierę między jezdniami. Pas w kierunku Koszalina jest teraz zablokowany. Zakończyły się z kolei utrudnienia na Małopolskiej S7. Niedaleko Giebultowa na trasie w kierunku Kielc zderzyły się dwie osobówki. Jeden pas był zablokowany, ale służby zakończyły już pracę. Jeśli widzicie utrudnienia na swojej drodze, koniecznie dajcie znać.
18: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
10: Jutro ciepło będzie w Polsce, a najcieplej w województwie lubuskim i wielkopolskim. Po 26 stopni, na Podkarpaciu 25, najchłodniej Gdańsk, Gdynia, Sopot 19. Burze mogą być na Suwalszczyźnie, w ogóle na północy deszcze, ale takie delikatne, niegroźne.
20: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
10: 5 minut po 18 w niedzielę. Michał Kościel, dzień dobry. Eurythmics, Sweet Dreams, teraz.

0: Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind w Radiu Z, 14 minut po 18. Halo, kto tam?
1: Szanowny panie redaktorze, może by tak pan wspomniał, co tam na tym Roland Garrosie się dzieje, bo jedziemy do Trójmiasta A1, pozdrawiamy z Trójmiasta, no i nie wiemy, co się dzieje. Prosimy o informację. Do usłyszenia.
0: Już, kochani, przepraszam, że was na moment zaniedbałem. Finał Rolanda Garrosa panów, Zwierje w kontra Cobolli. Na razie Zwierje prowadzi w setach 2-1. W czwartym secie prowadzi Cobolli 3-2, także to może jeszcze potrwać. Myślałem, że Zwieriewowi pójdzie troszkę szybciej. Interesujący finał, proszę pana. Męskie granie orkiestra teraz w Radiu Z.

0: Jak byłem mały, to myślałem, że ona śpiewa Cool Summer, takie cool lato, ale to jest Cruel Summer, okrutne lato. Ale ja życzę wam cool lata, które już za moment, co nie? Za chwilę będzie piosenka Turn the Lights Off.
1: Radio Set i już. Na program zaprosił jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
2: Reklama.
3: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
9: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
10: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
11: Gdzie tak sąsiad leci?
12: Umówić się do kardiologa.
11: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
13: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
14: Po reklamie.

0: Nie ma miejsca jak domi mrozu w Radiu Z. Za 21 minut będzie godzina 19. Cały czas walczą w finale Rolanda Garrosa z Zwieriewcem tuż ciut bliżej zwycięstwa, o tak chciałem powiedzieć, bo zapatrzony jestem w tę akcję teraz. Za chwilę Loreen i Tatu w Radiu Z.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Ekspert.

0: MediaExpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
0: Małopolska uczy z pomysłem. Zdobywaj nowe umiejętności. Odkrywaj swoje talenty i rozwijaj pasję. W każdym wieku, w przedszkolu, szkole, pracy czy na emeryturze. Rozbudź w sobie głód wiedzy. Ucz się nowych rzeczy i poczuj radość samorealizacji. Tu, w Małopolsce.
2: Zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
0: Więcej informacji znajdziesz na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
9: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
8: A z kim będziesz kosił?
9: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
5: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w supercenach w Media Expert.

0: więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Radio Z. Za 4 minuty 19 będą wiadomości, również te dla kierowców.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro.
3: Emocje rosną.
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
5: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Gdzie tak sąsiad leci?
11: Umówić się do kardiologa.
10: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
12: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.

0: więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
4: Niedziela, 7 czerwca, tu Radio Z. Czas na wieczorne wiadomości, które przygotował i przedstawi Marcin Grzebielucha.
5: Wypadek w Tatrach Wysokich. Słowacy znaleźli ciało Polaka. Po turnieju życia Maja Chwalińska ma teraz czas na zasłużony odpoczynek. 10 tysięcy kasków do rozdania w Łódzkiem po zmianie przepisów.
4: Dziewiętnasta.
5: Zwłoki polskiego taternika odnaleziono w Tatrach Wysokich na Słowacji. To rodzina poinformowała o zaginięciu 25-letniego Polaka. Wczoraj przesłał im zdjęcie po zdobyciu staroleśnego szczytu i na tym kontakt się urwał. Ratownicy uruchomili dron wyposażony w specjalistyczny sprzęt poszukiwawczy. Akcję ratunkową utrudniała jednak gęsta mgła. Okazało się, że mężczyzna spadł do kwietnikowego żlebu. Zginął po upadku z wysokości 300 metrów. Jego ciało zostało już przekazane polskim służbom. Po największym sukcesie w życiu czas na zasłużony odpoczynek. Maja Chwalińska, po tym jak została wicemistrzynią Rolanda Garrosa, łapie oddech. Więcej o tym wie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radio Z. Jakie plany na najbliższe dni ma nasza tenisistka?
6: Chcę teraz spokojnie oswoić się z tym, czego dokonała i po prostu odpocząć.
7: Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem.
6: Mówiła zaraz po paryskim finale. Jutro Maja wraca do Polski. Kibice będą mogli odpowiednio ją przywitać i podziękować za wspaniałe emocje. Samolot z wielkoszlemową wicemistrzynią na pokładzie wyląduje na warszawskim Okęciu o 9:25. Przed Mają też zaplanowany wcześniej urlop. Po nim zacznie przygotowania do Wimbledonu.
5: Główny turniej w Londynie wystartuje 29 czerwca. Maja na ten moment będzie musiała zagrać wcześniej w kwalifikacjach. Trwa walka o dziką kartę dla naszej tenisistki. 10 tysięcy kasków trafi do młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg w województwie łódzkim. Zostaną kupione przez Urząd Marszałkowski. Będą rozdawane dzieciom i młodzieży do 16 roku życia, między innymi w czasie akcji profilaktycznych z udziałem policji. Więcej reporter Radio Z Mateusz Kudlarek.
8: Zależy nam na tym, by stworzyć wśród młodych pewnego rodzaju modę na noszenie kasku, mówił mi podinspektor Jarosław Złotkowski z drogówki województwa łódzkiego.
9: To nie jest opcja, to jest coś modnego i z takim przekazem powinniśmy generalnie wyjść, żeby to wśród młodzieży, to jest ważne, żeby oni to poczuli. Jak oni to poczują, to będą jeździć w tych kaskach. Wiem, mam córkę 17-letnią, wiem jak to wygląda.
8: Bezpłatne kaski będą też wręczane najmłodszym, którzy będą zdawać egzamin na kartę rowerową, ale też do tych, którzy już ten egzamin mają za sobą. Tak, by jak najwięcej kasków trafiło do dzieci jeszcze przed wakacjami. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
5: Od środy dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasku w czasie jazdy rowerem czy hulajnogą elektryczną. Warszawska akcja pomocy nurogęsiom zakończona. Co roku te zwierzęta muszą pokonać ruchliwe ulice, chodniki i miejskie przeszkody, wszystko by dotrzeć do Wisły. Tym razem wszystkie zakończyły tę niebezpieczną wędrówkę szczęśliwie, mówi rzeczniczka prasowa Zarządu Zieleni Warszawy Karolina Kwiecień-Łukaszewska.
10: W tym sezonie razem z wolontariuszami przyprowadziliśmy z Łazienek Królewskich do portu Czerniakowskiego 80 pisklot. Chcemy budować większą świadomość wśród mieszkańców, że miasto jest wspólną przestrzenią ludzi i przyrody.
5: Od początku kwietnia odbyło się 190 patroli zielonego wolontariatu. W Radiu Z teraz wiadomości z dróg, bo jest sporo utrudnień.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Wydłuża się korek na wielkopolskiej S8 w kierunku Warszawy. Na wysokości Ochędzyna między Wieruszowem a Wieluniem doszło do zderzenia motocykla z samochodem osobowym. Zablokowane są dwa pasy ruchu. Zator także na ekspresowej siódemce w Warmińsko-Mazurskim w pobliżu Rychnowskiej Woli. Między Ostródą a Olsztynkiem zderzyły się trzy auta osobowe. Druga jest zablokowana, służby wytyczyły objazd.
12: Wylądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Tworzy się potężny korek na wysokości
3: wjazdu na Działdowo.
5: Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać do późnego wieczora. Zakończyły się za to utrudnienia na Krajowej 16C w okolicach Barczewa w Warmińsko-Mazurskiem. Tam zapalił się autobus. Trasa była zablokowana w obu kierunkach. Uważajcie i dzwońcie do nas, jeśli na waszej drodze są utrudnienia.
11: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Jutro najcieplej na zachodzie, nawet 26 stopni. Tyle będzie w Poznaniu, tyle będzie w Nowej Soli. Na Podkarpaciu 25, znacznie chłodniej na północy. W Trójmieście będzie 19 i tam może popadać deszcz, a na Suwalszczyźnie mogą wystąpić nawet burze. Także w miarę przyjemny dzień, o tak. W finale Rolanda Garrosa, 4 sety za nami, Kobolli Zwieriew 2-2, właśnie zaczyna się 5. set. Michał Korościel, kłaniam się i zapraszam.

Prayer in Sea w Radiu Z, 14 minut po godzinie 19. Czytam tutaj, proszę Państwa, że u wybrzeży Kostaryki zauważono niezwykle rzadkiego rekina o intensywnie pomarańczowym ubarwieniu i białych oczach. Naukowcy przypuszczają, że nietypowy wygląd może być efektem bardzo rzadkich zmian genetycznych związanych z pigmentacją. Takie odkrycia zdarzają się wyjątkowo rzadko i pokazują, że oceany wciąż skrywają gatunki, które potrafią zaskoczyć nawet ekspertów. No, oceany, dna oceanów są wciąż bardzo niezbadane. Fever Dreams, teraz taka piosenka w Radiu Z będzie, 14 minut po 19 już.

0: Wannabe i Spice Girls. Kiedyś dziewczyny zostały zapytane, a co znaczy to zig zig a w tej piosence? I one powiedziały, że nic nie znaczy. Po prostu trzeba było czymś uzupełnić tekst, tak żeby pasował i najbardziej pasowało zig zig a. Za chwilę Doda i Pamiętnik w Radiu Z. Radio
1: Z i już. Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
7: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Halo, stryku! Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Wiktoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seawool. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Cześć, tu Doda. Radio Z, muzyka numer 1.

0: Radio Z. Koniec długiego weekendu. Jeszcze parę godzin macie do północy. Za chwilę Maggie Reilly, Every Time We Touch. Dobry klasyczek.
1: Radio Z i już.
2: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na Ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
3: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
2: Tak!
3: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie Twój pokój.
2: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł Ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
4: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
5: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: W Dzień Dziecka spełnij marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
7: Cztery magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
8: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Na wszystko gotowi.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: 14 czerwca Lato Z zawita do Nowej Soli. Na scenie przy Alei Wolności wystąpią Bryska oraz legenda polskiej sceny muzycznej Maryla Rodowicz. Już od 15 zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekają konkursy, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Start koncertu 14 czerwca o 18. Na wydarzenie zapraszają prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka oraz Radio Z.
6: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
7: Po reklamie.
8: Zapraszam po wskazówki, które mam wypisane na twarzy. Słuchajcie już jutro w Radio Z. Cezary Pazura.

0: Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
1: Reklama.
2: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
7: Tak!
6: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
7: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
8: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Gdzie tak sąsiad leci?
13: Umówić się do kardiologa.
12: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
14: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
15: Ale sztosy!
16: Ale co?
15: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród...

0: się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
3: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
4: Po reklamie.
5: Jest niedziela, 7 czerwca, słuchacie Radia Z. Z nami Marcin Grzebielucha. Zapraszamy na wiadomości.
6: Zakaz telefonów komórkowych i ochrona przed pornografią w nowych ustawach rządu. Rezerwy ropy naftowej najniższe od lata. Lato będzie kolejnym testem. Niemiec został królem Paryża. Finał mężczyzn French Open za nami.
5: 20.
6: Zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych. Taki projekt ustawy przyjął rząd. Chce, by od nowego roku szkolnego obowiązywał we wszystkich szkołach podstawowych. Ale to nie wszystko. W 7 dniu tygodnia w Radiu Z Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej zapowiedział, że rząd prowadzi zaawansowane prace nad ustawą ograniczającą dzieciom dostęp do pornografii w internecie. Chodzi przede wszystkim o skuteczną weryfikację wieku osób odwiedzających strony dla dorosłych.
7: Trzeba stworzyć taki mechanizm weryfikacji wieku, żeby zachować anonimowość tego użytkownika w sieci, żeby nie było poczucia zbierania niepotrzebnych danych na temat użytkowników wieku przez tych, którzy prowadzą te portale czy z treściami pornograficznymi, czy w ogóle portale społecznościowe. I tutaj naprzeciw wychodzi Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej, który wdrażamy w Polsce i do końca tego roku ma powstać taki mechanizm, który da możliwość weryfikowania wieku bez przekazywania danych.
6: Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej dodaje, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu pojawi się też ustawa penalizująca patostreaming. Izrael zaatakował przedmieście Bejrutu, za co Iran grozi bolesną odpowiedzią. Premier Benjamin Netanyahu twierdzi, że celem były centra dowodzenia terrorystycznego Hezbollahu. Zginęły 2 osoby, a 11 zostało rannych. Ostrzelano gęsto zaludnione przedmieścia, zatem ten bilans może wzrosnąć. W lipcu i sierpniu globalne rynki ropy naftowej mogą wejść w tak zwaną czerwoną strefę, ostrzega Międzynarodowa Agencja Energetyczna. To dlatego, że szybko kurczące się zapasy ropy zbiegną się z początkiem szczytowego letniego zapotrzebowania na paliwa. Globalny deficyt ropy wyniesie średnio prawie 1 800 000 baryłek dziennie, mówi Radio Z Urszula Cieślak, analityk rynku z Refleksu.
8: Uwalniane przez Międzynarodową Agencję rezerwy ropy naftowej, paliw gotowych oraz jeszcze nadwyżka ropy naftowej z 2025 roku chroni nas konsumentom, żeby paliwa nie brakowało, ale jednak każdy kolejny tydzień będzie uszczuplał ten poziom zapasów.
6: Strategiczne rezerwy ropy naftowej są najniższe od stycznia 2024 roku. Kolej na zmianę. Za tydzień zacznie obowiązywać już wakacyjny rozkład jazdy pociągów. Połączeń ma być więcej, zwłaszcza nad morze i na Mazury. O tym, jak kolejarze szykują się na lato, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
9: 1650 wagonów i 76 składów ruszy na tory w całej Polsce, ale główne wzmocnienia szykowane są na trasach nad Bałtyk, w tym wyjątkowy Jantar z Warszawy na Hel.
10: Ten pociąg pojedzie na pewno w maksymalnym zestawieniu i będzie znów rekord najdłuższego pociągu w Europie. Będzie liczył pewnie z 400 metrów.
9: Mówi prezes zarządu PKP Intercity Janusz Malinowski. Z dalekich tras w tym sezonie już 6 razy w tygodniu do Chorwacji i Słowenii ruszy Adriatic Express, a z lokalnych połączeń kolej wróci do Łomży. Na razie symbolicznie 2 pary pociągów kursować będą tamtędy z Olsztyna do Białegostoku i z powrotem.
6: Wakacyjnym przebojem ma też być Pendolino kursujące z Bielska-Białej przez Śląsk, Warszawę i Trójmiasto do Ustki. Podobnej klasy pociągi dojadą latem także do Kołobrzegu i Świnoujścia. Niemiec Alexander Zverev, triumfatorem French Open po wygranej z włoskim tenisistą Flavio Cobolli. 5-setowa bitwa wyłoniła zwycięzcę Rolanda Garrosa. To jego pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze. Sukces jest wyczekany, bo Niemiec już 3-krotnie grał w finałach turniejów tej rangi. W końcu się udało. A wczoraj poznaliśmy triumfatorkę singla kobiet, którą została po zwycięstwie nad Mają Chwalińską Rosjanka Mira Andrzejewa. W Radiu Z teraz czas na wiadomości z dróg. Zapraszam.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Trwają powroty z długiego weekendu na drogach. Wciąż gęsto postoicie na bramkach wjazdowych na autostradę A1 w Nowej Wsi w kierunku na Łódź. Tworzą się tam niewielkie korki. Trudniej jest na opolskiej A4 między węzłami Kędzierzyn-Koźle a Strzelcami Opolskimi. Zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany był jeden pas w kierunku Katowic. Rozładowuje się teraz korek. Udało się też odblokować krajową 74 między Szczebrzeszynem a Zamościem w województwie lubelskim. Jak wiecie z Radia Z, doszło tam do wypadku zderzenia auta osobowego z karetką. I jeszcze ważny apel do kierowców, bo przez Polskę w wielu miejscach przechodzą burze. Pamiętajcie.
11: Przypomnijcie proszę kierowcom o konieczności włączenia świateł mijania. Przy takim deszczu nie kręć samochodu.
6: Jeśli wiecie o utrudnieniach, ten numer jest dla Was. Dzwońcie.
2: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
9: Dobra, to zaczynamy od tego, co chcemy usłyszeć. W poniedziałek sporo słońca w wielu miejscach w kraju. Teraz w drugiej kolejności trzeba przemycić o deszczu wiadomości. No będzie go trochę na północy, także na południu, południowym wschodzie. Tam mogą pojawić się także burze. Raczej bez deszczu na zachodzie kraju i w centrum. No ale będzie też ciepło, bo nawet 26-27 stopni pokażą termometry na ziemi lubuskiej i na Śląsku. No czyli niezłe prognozy.
2: Na program zaprosił jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. Radio Z
9: i już. Dobry wieczór, 5 minut po 20, a nawet 6 i oby to byli jedyni policjanci na waszej drodze podczas powrotu do domu dzisiaj. The Police w Radio Z, Vibrate Take. Hubert Radzikowski, witajcie.

0: John Maman, Kika, Love Life w Radiu Z. 20:15 na zegarach, za nami kolejny tydzień zabawy 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. W tym tygodniu wujek Czarek wcielił się w Jana Matejkę, Lionela Messiego, Zenka Martyniuka i Józefa Piłsudskiego. A jedna ze sztabek złota powędrowała między innymi do Piotra Skszawerowa.
1: Wygrywasz złotą sztabkę od Zetki, Piotrze drogi.
2: Takie serducho wali.
1: O matka, jak się teściowa dowie, to trzeba będzie naprawdę ciśnienie badać.
2: Jest, koniecznie, ale to jest najzabawniejsze, że ja właściwie nie brałem nigdy udziału w takich konkursach. Proszę bardzo, pierwszy telefon i wygrałem.
0: No, bo dopóki się nie bierze udziału, to się nie wygrywa. A jutro gramy dalej, słuchajcie Radia Z, zgadujcie i wygrywajcie.
3: Daj mi lek na samotność, kiedy... Nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Facet, który znalazł eliksir młodości i podzielił się tylko z Krzysztofem Ibiszem. Lionel Richie Angel w Radiu Z, 21 minut po 20. A jeszcze przed 21 zaczniemy przymierzać się do mundialu. Ja wiem, że Polska nie gra, ale my tam będziemy. To jest Radio Z i za chwilę Lady Gaga.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Gdzie tak sąsiad leci?
4: Umówić się do kardiologa.
3: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
2: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
10: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
11: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
10: I to gdzie?
11: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
12: Ależ śmiga ten nowy laptop, Maria.

0: sprawców. Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę.

0: się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To jest Radio Z i Kasia Sienkiewicz. Były momenty, ale na te momenty to my czekamy w związku z zbliżającymi się mistrzostwami świata w piłce nożnej. Ja wiem, że to jest drażliwy temat dla niektórych, no ale wyobraźmy sobie, że przed nami są wielkie mecze, mnóstwo emocji i wydarzenia, którymi przez najbliższe tygodnie będzie żył cały świat. Mimo tego, że bez udziału naszej reprezentacji, my będziemy w Zetce, ruszamy z magazynem mundialowym od jutra o 16:00 codziennie. Przez najbliższe dwa tygodnie będziemy dostarczać wam najświeższe informacje z piłkarskich boisk, będziemy relacjonowali najważniejsze wydarzenia turnieju i sprawdzali, czym żyje mundial. Wiadomo, że nie zabraknie komentarzy, ciekawostek, podsumowań, wszystkiego, co najważniejsze związanego z tym turniejem. Koniecznie bądźcie z nami, startujemy jutro. A Hathaway wystartuje wcześniej, bo za chwilę What is Love w Zetce.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all inclusive, aquaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: W Dzień Dziecka spełnij marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
11: Cztery magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
12: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
3: Marianne, a gdzie mogę kupić
4: na ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marianne, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Po reklamie.

0: W Radiu Zetejwa Max, so am I. Za 6 minut będzie 21, punktualnie o 21 wiadomości. Także te drogowe, niestety momentami bardzo smutne. Radio Z
1: i już. No cześć. Tu wasz ulubiony prezenter Radia Z. Czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek. Dlatego namawiam was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
2: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
1: Pozdrawiam was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
3: Reklama.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
9: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
10: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
9: ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
13: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
12: I to gdzie?
13: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
14: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
15: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
14: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: się więcej.
1: I sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
2: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
3: Dzień dziecka spełni marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
4: Cztery magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
5: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: Jedziemy.
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Gdzie tak sąsiad leci?
11: Umówić się do kardiologa.
10: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację.
12: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
13: Po reklamie.
14: Dochodzi 21. Słuchacie Radia Z. Z nami jest Marcin Grzebielucha. Zapraszamy na wiadomości.
15: 100 dni wojny na Bliskim Wschodzie. Region wciąż czeka na pokój. Jest apel po tym, jak karetka wjechała na przejazd mimo czerwonego światła. Śledzimy wasze powroty z długiego weekendu. To korki oraz utrudnienia.
14: Dwudziesta pierwsza.
15: Mija 100 dni od wybuchu wojny między Izraelem i Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Doprowadziła do niemal całkowitej blokady cieśniny Ormus i w efekcie wzrostu cen surowców na całym świecie, zwłaszcza ropy naftowej. Wiele państw Bliskiego Wschodu zamknęło swoją przestrzeń powietrzną lub znacząco ograniczyło ruch lotniczy. Jakie są jeszcze efekty tej wojny? O tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
16: Dla Europy fakt, że USA nie przeprowadziły wcześniej konsultacji w ramach NATO, stał się kolejnym sygnałem osłabienia współpracy transatlantyckiej. Wielu polityków uznało, że stary kontynent nie może już bezwarunkowo polegać na amerykańskich gwarancjach bezpieczeństwa. Choć zabito najwyższego przywódcę Iranu, przedłużający się konflikt zwiększył dochody Rosji z handlu ropą, a pogorszył sytuację gospodarczą europejskich państw. Obecnie obowiązuje zawarty w kwietniu chwiejny rozejm. Rozmowy o trwałym pokoju utknęły w martwym punkcie. Strony wzajemnie odrzucają swoje propozycje porozumienia i oskarżają się o naruszenia zawieszenia broni. Szybki powrót do sytuacji sprzed wojny wydaje się niemożliwy.
15: Według oficjalnych szacunkowych danych w wyniku konfliktu zginęło co najmniej 6 tysięcy osób, a dziesiątki tysięcy zostały ranne. Po bulwersującej sytuacji z Wróblewa w Łódzkiem jest ważny apel. Kierowca karetki zignorował sygnalizację świetlną i wjechał na przejazd kolejowy mimo zamykających się rogatek. Kolejarze przypominają o bezpieczeństwie. Rozmawiał z nimi nasz reporter Mateusz Szkudlarek.
17: Ignorowanie znaku stop czy wjeżdżanie mimo zamykających się rogatek. Niestety lista przewinień kierowców na przejazdach drogowo-kolejowych jest długa, przyznaje Karol Jakubowski z PKP PLK.
18: Omijają rogatki, pośpiech, brak rozwagi, czasami gapiostwo albo nawet skłonność do ryzyka.
17: Kolejarze przypominają też, że każdy przejazd jest oznaczony na napędach rogatek lub krzyżach Świętego Andrzeja żółtą naklejką z numerem przejazdu czy numerem do służb technicznych. Te dane mogą w sytuacji zagrożenia zapobiec tragedii na torach. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
15: Za wjazd na przejazd kolejowy mimo zakazu kierującemu grozi mandat w wysokości 2000 zł i aż 15 punktów karnych. Według nowych przepisów takich punktów nie można już zredukować w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. W obchodzonym dziś w Niemczech Dniu Dawstwa Organów ożyła debata na temat domniemanej zgody na pobranie organów do transplantacji od zmarłych osób. U naszych sąsiadów ta zasada do tej pory nie obowiązuje. Trzeba za życia złożyć jednoznaczną deklarację zgody i nosić przy sobie legitymację dawcy. Czy jest szansa na zmianę, sprawdza Wojciech Hennes.
19: W Niemczech można sobie w wybranych placówkach zrobić bezpłatnie tatuaż symbolu liter O i D, oznaczającego zgodę na oddanie organów. Nie zastępuje to jednak obowiązku posiadania legitymacji dawcy. 8 tysięcy ludzi czeka latami w Niemczech na ratujący życie przeszczep nerki serca czy płuca. Ostatnio grupa posłów do Bundestagu podjęła kolejną próbę przyjęcia regulacji stwierdzającej, że każdy człowiek jest dawcą, jeśli wcześniej się nie sprzeciwi. Berlin, Wojciech Hennes, Radio Z.
15: Według szacunków, przez to, że w Niemczech nie obowiązuje, tak jak na przykład we Francji, krajach Beneluxu, Włoszech, Austrii czy w Polsce, zasada domniemanej zgody, umiera w Niemczech rocznie ponad 600 osób, które nie doczekały transplantacji. A teraz aktualna mapa utrudnień dla kierowców. Posłuchajcie.
5: Radio
0: Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
20: Utrudnienia na Krajowej 60 na Mazowszu w pobliżu miejscowości Niszczyce Pieńki. Między Płockiem a Drubinem zderzyły się dwa samochody. Droga jest zablokowana, policja kieruje na objazdę. Stoicie także na Krajowej 48 niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego. W miejscowości Ossa doszło do wypadku. Zderzyły się tam dwa auta. Jedna osoba została ranna. Rozbite samochody blokują teraz drogę. Zablokowana jest również 79 między Krakowem a Sandomierzem. Niedaleko Osieka motocykl lista potrącił pieszego. Utrudnienia w tym miejscu jeszcze potrwają. Wybierajcie objazdę. I na koniec dobra wiadomość. Nie ma już korków przed bramkami wjazdowymi na autostradę A1 w Nowej Wsi koło Torunia. Ruch w stronę Łodzi odbywa się płynnie. A jeśli widzicie utrudnienia na drodze, koniecznie dajcie znać.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
21: Jutro na Suwalszczyźnie i na Podhalu możliwe burze. Deszcze pojawią się na Podkarpaciu, na Warmii i Mazurach, w Kujawsko-Pomorskim, czy też w rejonie Trójmiasta. Pozostałe części Polski raczej tylko i wyłącznie w towarzystwie słońca, momentami intensywnego, a na termometrach do 26 stopni.
22: Dobry wieczór, to jest Radio Z. 5 minut po 21. Hubert Radzikowski. Dua Lipa pracuje, Houdini ożywiony. Jest dobrze.

0: Lata mijają, to nadal fajnie buja. Baby, I love your way to Big Mountain w Radiu Z. 14 minut po 21. Mijają lata, ale mija też chociażby ostatni tydzień, a tydzień temu to Olivia Dean odwiedziła Warszawę, żeby zagrać swój pierwszy polski koncert. Wokalistka podczas swojego pobytu udzieliła jedynego wywiadu, tylko dla Radia Z. Opowiedziała m.in. o swojej pierwszej wizycie w naszym kraju, sukcesie najnowszego albumu, scenicznych stylizacjach oraz rytuałach przed koncertami.
1: A skoro mowa o koncertach, co robisz tuż przed wyjściem na scenę? Lubię słuchać radosnej, skocznej muzyki. Jakieś pół godziny przed startem koncertu mam rozgrzewkę głosową i słucham wtedy muzyki klasycznej, żeby się wyciszyć. Najpierw słucham coś dynamicznego, a potem wyciszenie. Tak to działa. Później jeszcze ciepła herbata.
0: No tak, ciepła herbata dobra jest zawsze. Fragment rozmowy Magdy Barczyk z Oliwią możecie posłuchać i obejrzeć na naszych mediach społecznościowych, a cały wywiad na YouTubie Radia Z. A Agnieszki Chilińskiej posłuchacie teraz w Zetce.

0: to Narcotic Trust, I Like It w Radiu Z. 21.21, a my przed 22.00 też będziemy mówili o rzeczach, które lubimy, bo już nie cały miesiąc dzieli nas od muzycznych szaleństw w Gdyni.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: ten... Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Gdzie tak sąsiad leci?
11: Umówić się do kardiologa.
10: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
12: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to.

czekają konkursy, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Start koncertu 14 czerwca o 18. Na wydarzenie zapraszają prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka oraz Radio Z.

0: więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.

0: Radio Zetrox i White 2115. Chciałam ciebie więcej. Za 22 minuty będzie 22, a my już biegamy myślą nieco dalej. Za niecały miesiąc Gdynia ponownie stanie się muzyczną stolicą Polski. Przed nami Open Air 2026. To jest jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tego lata. No jak co roku Radio Z jest patronem festiwalu i będzie relacjonować dla was wszystko, co najważniejsze. Na scenach Open Air pojawią się m.in. Calvin Harris, Florence and the Machine, The Cure czy Teddy Swims. Nie zabraknie również mocnej polskiej reprezentacji. Nie mówimy o mundialu, więc tu będzie mocno po polsku. Wśród których to reprezentantów znaleźli się Sobel i Vito Bambino. Jak co roku będziemy sprawdzać, co dzieje się na festiwalowych scenach, zaglądać za kulisy i relacjonować najważniejsze wydarzenia prosto z Gdyni. Ja już się nie mogę doczekać. A LP też nie. Za chwilę udowodni.
1: Reklama. W Dzień Dziecka spełni marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
2: Cztery magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
1: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin napędzany potrzebami rodziny.

0: się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Halo Stryków! Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Wiktoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seabull. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z.
3: Po reklamie.

mimo tego, że jeszcze nie nadeszło, to według Kuby i Kuby już stygnie, ale to stygnięcie podoba się na tyle, że jest na drugim miejscu listy przebojów Radia Z. Lubię to. Możecie głosować, żeby w przyszłym tygodniu było miejsce pierwsze, a bez głosowania, bez powoływania się na wpływy usłyszycie wiadomości w Radiu Z już za 5 minut, punktualnie o 22:00.

0: od poniedziałku do czwartku od 21 w Radiu Z. Szanowni Państwo, wstęp wolny dla wszystkich.
1: Reklama.
2: Gdzie tak sąsiad leci?
3: Umówić się do kardiologa.
4: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
5: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
6: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na Ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
7: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: W Dzień Dziecka spełnij marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
11: Cztery magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
12: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.
13: Ricky Martin. Ikona latynoskiego popu wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Living La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio Z.
14: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
15: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
14: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
15: Ach, ci panowie z Media Expert.
14: Prawda?
16: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Halo Stryku! Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Wiktoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seawool. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z.
3: Po reklamie.
4: 22 dochodzi, jest niedziela, 7 czerwca, słuchacie Radia Z. Teraz czas na wiadomości. Marcin Grzebielucha.
5: Rakiety balistyczne lecą w kierunku Izraela. Wszczęto alarm. Rządowy projekt zakazu smartfonów pod lupą reportera Radia Z. Dramatyczne sceny podczas meczu. Duńczyk padł nieprzytomny na murawę.
4: 22.
5: Zaczynamy od informacji sprzed chwili. Iran wystrzelił rakiety balistyczne w Izrael. To potem, jak Izrael przeprowadził w Bejrucie uderzenie wycelowane w grupę bojowników Hezbollahu. Wszystko wskazuje na to, że kruche wysiłki na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie znowu będą odsunięte w czasie. W Izraelu słychać już syreny alarmowe. Wczoraj Iran wystrzelił kilka rakiet w kierunku Bahrajnu i Kuwejtu. Jak podaje amerykańskie dowództwo, 6 z nich zestrzelono, a jedna nie dotarła do celu. Aktualna eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie trwa już 100 dni. Zakaz smartfonów w szkołach możliwy już po wakacjach. Rząd przyjął projekt ustawy, która zabrania korzystania z telefonów uczniom szkół podstawowych. O tym, jak to będzie wyglądać w praktyce, reporter Radia Z Jan Kielak.
6: Uczniowie nie będą mogli używać smartfonów ani na lekcjach, ani na przerwach, chyba że poprosi ich o to nauczyciel. Wyjątkiem będą sytuacje związane na przykład z sytuacją zdrowotną lub bezpieczeństwem. Zakaz w szkołach to tylko jeden z elementów dbania o higienę cyfrową, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
7: Prawdziwy problem zaczyna się, kiedy dzieci wracają do domów. Stąd prośba do rodziców, szczególnie w wakacje, zwróćcie Państwo uwagę na to.
6: Ustawa trafi teraz pod obrady Sejmu. Rząd chce, żeby zakaz wszedł w życie początkiem września. Jan Kielak, Radio Z.
5: W tym tygodniu rząd przyjął też projekt ustawy, który ma umożliwić skuteczną weryfikację wieku w internecie i tym samym ograniczyć dostęp dzieci do treści pornograficznych. Rozbudowa Dolnośląskiego odcinka 4 może ruszyć już w przyszłym roku. Zapowiadana od lat inwestycja jednak ma nadal spore problemy. Na razie zielone światło ma ogłoszony przetarg. Przetarg dostała Legnica Krzywa. Zapewnia Magdalena Szumiata z Dolnośląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
8: A4 pomiędzy Krzyżową a Krzywą rozbudujemy tak, aby spełniała wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planujemy, że realizacja inwestycji, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, to będzie przypadać na lata 2027-2031.
5: Niepewny jest los A4 bliżej Wrocławia. Tam na nowo trwają analizy terenu. Poznań pożegnał wielki festiwal ukulele. Setki muzyków grało wspólnie przez kilka dni w centrum miasta. Ta największa taka impreza w Europie właśnie się kończy. Z uczestnikami rozmawiał Adam Kaźmierczak.
9: Co takiego jest w ukulele, że po prostu chce się na tym grać? Słyszałem, że to jest najradośniejszy instrument świata.
10: No właśnie, wydaje się, że jest mały, śmieszny. Nasze paluszki jak takie pchły po tych czterech strunach przeskakują.
9: Jestem tutaj od 4 lat jakoś i za każdym razem wspaniale.
5: Była to 10. odsłona historyczna, ponieważ pomysłodawcy już wcześniej zapowiedzieli zamknięcie projektu w obecnej formule. Poznaniacy na finał usłyszeli utwór Time to Say Goodbye. Piłkarz reprezentacji Danii Christian Eriksen zasłabł na boisku. 34-latek upadł na murawę około 65. minuty towarzyskiego meczu z Ukrainą w Odense. Po chwili Eriksen odzyskał przytomność, wstał i o własnych siłach opuścił boisko. Biorąc pod uwagę okoliczności, czuje się dobrze, informuje duńska federacja piłkarska. Spotkanie zakończono przy stanie 2-1 dla Danii. To nie pierwsza taka sytuacja Eriksena. Doświadczony pomocnik 5 lat temu w trakcie Mistrzostw Europy i meczu z Finlandią w Kopenhadze był reanimowany na murawie. Następnie trafił do szpitala. Wszczepiono mu wtedy kardiowerter i piłkarz wrócił do zdrowia.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Parasole trzeba zabrać ze sobą jutro w północno-wschodniej części Polski, a także na krańcach południowych. No takie z odgromnikami parasole też by się przydały, bo burze mogą się pojawić. Natomiast pozostałe regiony, czyli centrum, zachód, raczej z dobrą pogodą, dużo słońca i będzie ciepło, bo na Śląsku nawet do 26 stopni. 22:04 na zegarach. To jest Radio Z. Hubert Radzikowski, dobry wieczór. No Doubt z nami. Don't Speak.

0: co nie ma co gadać, no lato, po prostu lato w tej piosence. Jason Derulo, Want to Want Me w Radiu Z. No, my nie czekamy na kalendarzowe, załatwiamy swoje. Wczoraj w Parku Miejskim w Zgierzu odbył się koncert Lato Z na scenie Beata i Baim oraz Andrzej Piaseczny, a na miejscu przywitał nas Jesz, czyli maskotka, symbol Zgierza. Dlaczego Zgierz warto odwiedzić? O tym z prezydentem Zgierza, Przemysławem Staniszewskim, rozmawia Kuba Olszewski z Radia Z, który prowadził wczorajszy koncert.
1: Tego sympatycznego jeża nasi słuchacze mogą zobaczyć na socialach Radia Z, bo przywitał nas tuż przy naszym miasteczku Radia Z, które jest tutaj w Parku Miejskim. Panie prezydencie, a dlaczego poza tym w ogóle warto Zgierz odwiedzić?
2: Przede wszystkim Zgierz to taka kolebka aglomeracji łódzkiej. Miasto, w którym się rozwijał przemysł włókienniczy. Mamy fantastyczne miejsce, park kulturowy, miasto tkaczy z architekturą drewnianą. Cudowną atmosferę małego miasta 50-tysięcznego, gdzie wszystko jest w zasięgu ręki. Super sympatycznych mieszkańców. Bliskość Łodzi też powoduje, że chociaż będąc w Łodzi, warto do nas zajrzeć po to, żeby zobaczyć, jak się również te inne ośrodki rozwijają. My jesteśmy sami sobie wystarczalni, ale też staramy się być regionalni, a przez to, jacy mieszkańcy zamieszkują miasto, jesteśmy po prostu otwarci na wszystkich.
0: No dobrze, to będziemy, wpadniemy znowu. A za tydzień dwa kolejne koncerty Lato Z. 13 czerwca Stryków, tam Lady Punk, Wiktoria Kida i Sibul oraz 14 czerwca Nowa Sól, wystąpią Bryska i Maryla Rodowicz. Koncerty są otwarte dla naszych słuchaczy. Wpadajcie, zapraszamy, a to Bledka.

0: Aleksandra Stan, Mr. Saxobeat w Radiu Z. 7 czerwca, niedziela. Święta nietypowe to na przykład Dzień Seksu na dzisiaj przypada. Ja tylko tak mówię. Żadnych podtekstów. Radio Z
1: i już. Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: W Dzień Dziecka spełnij marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
5: Cztery magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
4: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.

0: Milki i David Guetta, Just the Way You Are w Radiu Z. Za 17 minut będzie 23, a za chwilę będzie piosenka, która od wielu lat, bo to 90 rok był, ubiegłego wieku, jest z nami. Pomyślcie sobie, tyle lat można gwizdać na piosenkę, ona ciągle popularna. Scorpions, Wind of Change w Radiu Z.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: W Dzień Dziecka spełnij marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
6: Cztery magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
7: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.

0: dowiedz się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.

0: Teddy Swims w Radiu Z, Mr. Know It All, a już za chwilę nasze wiadomości.
1: Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
1: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.

0: więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Na wszystko gotowi.
2: Po reklamie.
3: Jeszcze jest niedziela, 7 czerwca. Słuchacie Radia Z. Teraz wiadomości, które przedstawi Marcin Grzewielucha.
4: Londyn, Berlin i Paryż na spotkaniu ze Zełenskim. Rozmowy o bezpieczeństwie Europy. Nie daj się okraść, oszuści podszywają się pod rządowy serwis. Wraca słynna linia na Hel, będzie kursować w wakacje.
3: Dwudziesta trzecia.
4: Prezydent Ukrainy przyleciał do Londynu na spotkanie na szczycie. Wołodymyr Zełenski będzie rozmawiać z szefami rządów Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz prezydentem Francji. Europa musi brać udział w negocjacjach i musi być silna, przekonuje prezydent Ukrainy w serwisie X. Skupimy się na większej współpracy na rzecz bezpieczeństwa całej Europy w sferze obrony powietrznej i na perspektywach dyplomatycznych, przekonuje Zełenski. Po życiowym sukcesie Maja Chwalińska zaczyna nowy rozdział w swojej sportowej karierze. Po tym, czego dokonała na paryskich kortach, dołączyła do grona najlepszych tenisistek świata. Co to zmieni w jej życiu? Na to pytanie odpowiada Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
5: Popularność skromnej 24-latki z Dąbrowy Górniczej jest teraz ogromna, a to z pewnością przełoży się na zainteresowanie sponsorów. Wydaje się, że kwestią czasu jest podpisanie umowy z firmą dostarczającą sprzęt. Do tej pory Maja radziła sobie bez sponsora technicznego. Grała w ubraniach, które sama sobie kupiła. Za wielką popularnością idą też oczekiwania kibiców. Fani z większą niż do tej pory uwagą będą śledzić jej występy. Będzie mogła teraz liczyć na większe wsparcie, ale będzie musiała też zmierzyć się z większą presją.
4: Maja do gry wróci pod koniec czerwca w Londynie. Na ten moment nie ma jeszcze dzikiej karty i będzie musiała zagrać w kwalifikacjach do Wimbledonu. Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki.gov.pl. W rozsyłanych wiadomościach informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania środków. Ze szczegółami Mateusz Kudlarek.
6: W wiadomości jesteśmy informowani, że przysługuje nam zwrot podatku. Fałszywy SMS nie musi na pierwszy rzut oka wzbudzić żadnych podejrzeń, mówiła mi Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
7: Cyberprzestępcy mogą niestety podszyć się pod każdy numer.
6: Dostajemy też link, który przenosi nas na fałszywą stronę, wyglądającą jak profil zaufany. Pojawiają się tam pytania o dane osobowe i dane karty płatniczej. W ten sposób te informacje trafiają jednak prosto do cyberprzestępców. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
4: Jeśli jednak podaliśmy dane natychmiast, należy skontaktować się z bankiem. Pomoże też zastrzeżony numer PESEL. Długi weekend za nami, a takie przerwy to prawdziwy wysyp zdjęć w internecie. Specjaliści apelują jednak o ostrożność w tym, co zamieszczamy na choćby Facebooku czy Instagramie. Szczególnie jeśli publikujemy tam zdjęcia naszych dzieci. O tym, na co uważać, reporter Radia Z Michał Dzieneński.
8: Zdjęcia wrzucone do sieci mogą zostać w niewłaściwy sposób wykorzystane przez choćby sztuczną inteligencję. To bardzo niepokojący i lawinowo rosnący trend. Zbytnie chwalenie się w sieci wyglądem dzieci może być bardzo niebezpieczne. Ostrzega i apeluje Martyna Różycka z NASK-u.
9: Czyli drodzy rodzice, chwalmy się, jakie nasze dzieci są mądre, a nie tylko jakie są ładne.
8: Według raportu NASK w ciągu roku o 300% wzrosła liczba materiałów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, które przedstawiają seksualne wykorzystanie dzieci.
4: Wszelkie nieprawidłowości w sieci można zgłaszać pod adresem dyżurnet.pl. Kaski dla dzieci na rowerze czy hulajnodze są już obowiązkowe. Mandaty za brak kasku grożą również opiekunom. Uczniowie z Wrocławia mieli specjalne zajęcia o tym, że kask ratuje życie.
10: Pokazywali, czemu powinniśmy już nosić kask, czyli brali kask, wsadzali do niego arbuza i spuszczali go i pokazywali, dlaczego powinniśmy właśnie go nosić, że ten arbuz się nie rozwalił, nawet jeśli go zrzucili tam chyba z 2 metrów.
11: Pokazywałeś tym jeszcze arbuzem, że w ogóle ten kask bardzo dużo ratuje i tak dalej. Nie ubierałam tych kasków i tak dalej, ale teraz będę. Właśnie teraz uważam, że to jednak jest potrzebne.
10: Dużo. Według mnie bardzo dużo dało do myślenia.
4: Kask według badań Instytutu Transportu Samochodowego zmniejsza ryzyko śmiertelnego urazu podczas wypadku na rowerze o 70%, a na elektrycznej hulajnodze o 40%. Media na całym świecie rozpisują się o powrocie na Półwysep Helski autobusowej linii 666. 3 lata temu PKS Gdynia zlikwidował połączenie o tym numerze po krytyce środowisk katolickich, ale numer został właśnie przejęty przez nowego przewoźnika. Flixbus chce na Hel wozić tą linią podróżnych przez całą Polskę. Ze szczegółami Maciej Bąk.
12: Droga do piekła naprawdę istnieje i możesz nią pojechać linią 666, informuje amerykańska stacja CNN. O powrocie słynnego autobusu napisały też już media w Wielkiej Brytanii, Holandii, a nawet Brazylii. Wszystko dlatego, że środowiskom kościelnym udało się w 2023 roku wymusić na PKS Gdynia zmianę numeru linii na 669, uznając poprzednie za przejaw promowania satanizmu. Nowy przewoźnik uznał, że doskonały chwyt marketingowy jest na wyciągnięcie ręki i media szybko połknęły haczyk.
13: So, would you take the highway to hell?
12: Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
14: Autobus z Krakowa do Helu ma kursować raz dziennie od początku wakacji. Wiadomości Radio Z wracają za niecałą godzinę. Przywita się z wami Darek Klimczak.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Trochę deszczu będzie na północnym wschodzie, trochę deszczu też na krańcach południowych, a poza tym słońce i same poniedziałkowe przyjemności przed nami, szanowni państwo. No trochę chmurek, żeby przyniosły wytchnienie. Temperatury naprawdę będą wysokie, bo to do 26 stopni na Śląsku. Hubert Radzikowski, pa, pa.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
0: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: is a ghost town.
1: Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5.30.

0: północ. Mamy już poniedziałek, 8 dzień czerwca. Co takiego dnia, co tego dnia wydarzyło się w historii? Otóż w 1897 roku pierwsze 14 polskich rodzin przypłynęło do Buenos Aires. Z tej okazji dzisiaj w całej Argentynie Dzień Polskiego Osadnika i jedyne tego typu święto na świecie. Ja nazywam się Darek Klimczak, zapraszam na pierwsze 8 czerwca wiadomości Radia Z. Zacznę od zablokowanej zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku między Zgierzem a A2. Był śmiertelny wypadek, jezdnia w kierunku węzła Emilia jest zablokowana. Tak może być nawet do godziny 3. Armenia kieruje się w stronę Europy, a nie Rosji. Tak wskazują wstępne, niepełne jeszcze wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych. Rządząca umowa społeczna miała w nich zdobyć ponad 56% głosów. Najsilniejsza opozycyjna partia nieco ponad 22,5%. To są wstępne wyniki po podliczeniu nieco ponad 7% wszystkich oddanych głosów. Od dzisiaj rusza nabór do programu Ministerstwa Obrony Narodowej. Wakacje z wojskiem skierowany jest do młodych ludzi między 18 a 35 rokiem życia. Podczas szkolenia nauczą się strzelania, zasad przetrwania w terenie, walki wręcz i obsługi sprzętu wojskowego. Mogą wybrać sobie jednostki, do których chcą trafić. Mogą to być wojska lądowe, pancerne, desantowe, rakietowe czy też marynarka wojenna. Za 27 dni szkolenia dostaną 6 000 zł. 10 tysięcy kasków trafi do młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg w województwie łódzkim. Zostaną kupione przez Urząd Marszałkowski. Będą rozdawane dzieciom i młodzieży do 16 roku życia. Zależy nam na tym, aby stworzyć wśród młodych pewnego rodzaju modę na noszenie kasku, mówi Radiu Z podinspektor Jarosław Złotkowski z drogówki województwa łódzkiego.
1: Wyrobić wśród młodzieży takie przeświadczenie, że to jest taka fajna stylówka, żeby oni chcieli te kaski nosić, że chcieli jeździć w tych kaskach. No i tutaj też ważna rola jest nauczycieli, rodziców, których zachęcam też do tego, żeby to promować i zachęcać, edukować dzieci, bo wiadomo, kask chroni głowę.
0: Bezpłatne kaski będą wręczane najmłodszym, którzy będą zdawać egzamin na kartę rowerową, dodaje Michał Gogolewski z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi.
2: Będziemy starać się dotrzeć do wszystkich tych placówek, w których uczestniczyliśmy w egzaminach na karty rowerowe po to, żeby te dzieci jeszcze przed okresem wakacyjnym były wyposażone w te kaski rowerowe.
0: Jak wiecie z Radia Z, w tej chwili wszyscy do 16 roku życia jeżdżący na rowerach czy hulajnogach muszą mieć kaski. Jeśli nie, mandat dostają rodzice. Na początku jednak policjanci będą przede wszystkim przypominać o tym obowiązku nie karać. Za najcięższe wykroczenia na drodze nie można już redukować punktów karnych. Tuż przed długim weekendem weszły w życie nowe przepisy. Wykluczają kasowanie punktów m.in. za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu, czy też przekroczenie dozwolonej prędkości o 30 km na godzinę, mówi zastępca komendanta głównego policji Roman Kuster.
3: Ta granica przekroczenia 30 km, ona się bardzo mocno wiąże już z obecnie obowiązującymi przepisami, ponieważ powtórne przekroczenie tej 30 powoduje, że kolejny mandat jest wyższy. To jest tak zwana recydywa. Uznaliśmy, że przekroczenie o 30 km na godzinę już jest naprawdę znaczącym naruszeniem przepisów.
0: W sumie aż 60 wykroczeń objęto zakazem redukcji punktów karnych. Kolejny zgrzyt dyplomatyczny na linii Warszawa-Kijów rozpalił polityczną dyskusję w 7 dniu tygodnia Radia Z. Chodzi o falę oburzenia po decyzji Włodymira Zełenskiego, który nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Adam Jarubas z PSL-u podkreśla wprost, że polska pomoc militarna i humanitarna nie oznacza zgody na pisanie historii na nowo, a partnerskie relacje wymagają wycofania się Ukrainy z tych kroków.
4: Pamięć, przyjaźń pomiędzy narodami powinna być budowana na prawdzie. Ta decyzja godzi we wzajemne dobre relacje i taki szacunek dla ofiar.
0: Gest ukraińskich władz wywołał w Polsce dyskusję o tym, jak daleko powinny sięgać nasze dyplomatyczne honory wobec Kijowa. W tym kontekście politycy wracają do nadania Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia Orderu Orła Białego. Poseł PiSu Krzysztof Szczucki ocenia, że nagradzanie czynnych polityków to błąd, a historia zna już kompromitujące przykłady takich decyzji.
5: Nie byłem entuzjastą wręczenia Orderu Orła Białego panu prezydentowi Zełenskiemu, ale nie jestem entuzjastą wręczenia takich orderów osobom, politykom zagranicznym.
0: Całą rozmowę z 7 dnia tygodnia można obejrzeć i posłuchać na Radio Z.pl. Unia Europejska naciska na Niemcy, aby zniosły kontrolę na swoich granicach. Największą presję wywierają w tej chwili Holandia i Luksemburg, bo według nich kontrole uderzają w mieszkańców pogranicza. Polska też chce swobodnego przekraczania granicy z Niemcami, bo jak przekonuje wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk, skala nielegalnej migracji ze wschodu jest znacząco mniejsza.
6: Nasze argumenty są bardzo, bardzo jasne. Bardzo wiele poświęciliśmy i pieniędzy, i naszych wysiłków, żeby zablokować ten szlak migracyjny, sztucznie stworzony szlak migracyjny przez Białoruś i Rosję i dobrze jest, że komisja to widzi, że ten szlak jest tak naprawdę wygasa.
0: Holandia i Luksemburg podkreślają, że swoboda podróżowania w strefie Schengen to jeden z fundamentów Unii Europejskiej. Bez bujek, wyzwisk, alkoholu i racy policja wspólnie z piłkarskimi klubami z Małopolski odwiedza szkoły i uczy, jak kibicować zgodnie z prawem. To akcja unikatowa w skali kraju. W Krakowie połączyła podzielony świat futbolu.
7: Niesamowita sprawa. Wspólne barwy nosić na jednym boisku.
8: Jesteśmy najstarszy klubu w Polsce, Braciolak. Wiceprezesem Krakowi. My mamy naszą wartość, trzeba pokazać.
9: Włączyliśmy się tą akcję, bo jest to bardzo fajna inicjatywa. Florentyna Kulik, Wisła Kraków S.A. To taka pierwsza inicjatywa w Polsce tak naprawdę, która zrzesza wszystkie kluby w Małopolsce na szczeblu centralnym.
7: Myślę, że taka akcja może przynieść właśnie dobre skutki. No oczywiście jakoś od razu się nie stanie, ale mi się wydaje, że jakbyśmy dali temu czasu, jakieś nawet kilka lat, to nowe pokolenie może wejść na te stadiony i pokazać swoją kulturę.
0: Do tej pory policjanci odwiedzili 8 szkół średnich. Po wakacjach ruszą do podstawówek, będą i zawsze towarzyszyć krakowscy piłkarze. Donald Trump apeluje do premiera Izraela o powstrzymanie się z odpowiedzią na irańskie pociski. Prezydent USA miał powiedzieć, że planuje jak najszybciej zadzwonić do Benjamina Netanyahu i poprosić go, by nie wystrzeliwał swoich rakiet na Iran. I Iran, i Izrael przeprowadziły po jednym ataku, nie potrzebujemy kolejnych, miał powiedzieć Trump, cytowany przez dziennikarza serwisu Axios. Jak wiecie z naszych wiadomości, w niedzielę Teheran po raz pierwszy od kwietnia ostrzelał Izrael. W teorii obowiązuje bowiem zawieszenie broni.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Pierwsza. Darek Klimczak, zapraszam na wiadomości. Na początek o szansach gry Maji Chwalińskiej na turnieju w Wimbledonie od razu w spotkaniu pierwszej rundy, a nie w kwalifikacjach. Jak wiecie z Radia Z, o miejscu w londyńskim turnieju decyduje ranking sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa. Według niego Maja musi grać w kwalifikacjach. Staramy się jednak o dziką kartę, mówi menedżer Chwalińskiej Piotr Szczypka.
4: My robimy wszystko, co możemy. Złożyliśmy zapytanie i teraz możemy tylko czekać. I myślę, że Anglicy, jak nas słyszą, to dadzą Maję dziką kartę, no bo jest to niesamowita historia i na pewno ściąga na trybuny wielu kibiców, więc pewnie by to fajnie też w tym Londynie wyglądało od pierwszej rundy z naszej perspektywy.
3: Decyzja organizatorów Wimbledonu 15 czerwca, początek turnieju 29, kwalifikacje jednak muszą się odbyć do tego czasu. Warszawska akcja pomocy nurogęsiom zakończona. Co roku te zwierzęta muszą pokonać ruchliwe ulice, chodniki i miejskie przeszkody, aby dotrzeć do Wisły. Tym razem wszystkie zakończyły tę niebezpieczną wędrówkę szczęśliwie, mówi rzeczniczka prasowa Zarządu Zieleni Warszawy Karolina Kwiecień Łukaszewska.
5: W tym sezonie razem z wolontariuszami przeprowadziliśmy z Łazienek Królewskich do portu Czerniakowskiego 80 pisklot. Chcemy budować większą świadomość wśród mieszkańców, że miasto jest wspólną przestrzenią ludzi i przyrody.
3: Kolejna akcja pomocy nurogęsiom za rok, w kwietniu. Po blisko miesiącu od groźnego wypadku na torze żużlowiec startu Gniezno Patryk Budniak wyszedł ze szpitala do domu. W czasie meczu 19-latek wypadł z toru, przeleciał przez bandę i uderzył w betonowy mur. O tym, jak miasto, klub i kibice pomagają mu wrócić do zdrowia, powie reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
6: Teraz przez najbliższe dni niespełna 19-letni zawodnik będzie przechodził rehabilitację. Poinformował na swoim Facebooku klub z Gniezna, który od kilku tygodni prowadzi zbiórkę na leczenie Patryka. Zaangażowało się w nią całe środowisko żużlowe. Już udało się zebrać ponad 500 000 zł. Młody sportowiec na początku maja trafił do poznańskiego szpitala z licznymi złamaniami nóg i poważnym urazem kręgosłupa. Przez kilka dni przebywał w śpiączce farmakologicznej. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
3: Po wypadku Budniaka Budniaka wróciła sprawa zwiększenia bezpieczeństwa na imprezach żużlowych. Pracują nad tym Związek Motorowy i Resort Sportu. Spaliny samochodowe większym zagrożeniem niż smog z pieców kopciuchów. Tak jest we Wrocławiu. Badania wykonane na zlecenie Dolnośląskiego Alarmu Smogowego pokazują, że stężenia dwutlenku azotu przekroczyły dopuszczalną normę w 20 z 47 miejsc, a we wszystkich były wyższe niż unijne normy. Mówi Małgorzata Słowińska z organizacji Rodzice dla Klimatu.
7: Każda osoba, która korzysta u nas z przystanków, które są rozlokowane pomiędzy pasami ruchu, tak samo jest narażana na choroby, na astmę, na POHP, udary.
3: Według Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Wrocław nie ma na razie obowiązku wprowadzenia strefy czystego transportu. Miało być lepiej, a wyszło jak zwykle. Przedsiębiorcy już piąty miesiąc korzystają z krajowego systemu e-faktur i nadal nie wszystko działa jak należy. Problemy mają właściciele firm oraz doradcy podatkowi. Co im sprawia największe kłopoty? O to pytał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
8: Gdy faktur jest dużo, a firma przyjmuje ich sporo, robi się straszny bałagan, bo wielu kontrahentów wystawia je bez dokładnego opisywania. Skarży się doradca podatkowy i główna księgowa Katarzyna Puszko.
9: I przez ten chaos zamiast automatyzacji, no to mamy pracę po godzinach, sprawdzenie tych samych dokumentów, podwójne sprawdzenie trzeba, na pewno wszystko jest, co jest dość irytujące.
8: Ministerstwo Finansów próbuje uspokajać i wyjaśniać. Z czasem wszystko się dotrze, nawet drobne firmy nauczą się wystawiać faktury we właściwy sposób i dokładnie je opisywać. Resort nie planuje wprowadzenia ostrzejszych wymagań i liczniejszych obowiązkowych pól do wypełnienia.
3: Warto wiedzieć, że na razie za błędy przy wystawianiu faktur w KSeF-ie nie będzie kar, ale tylko do końca tego roku. Są pierwsze efekty wdrażania od roku krajowej sieci kardiologicznej. System ten ma koordynować opiekę nad pacjentami i poprawiać dostępność procedur. Dzięki wsparciu z unijnego KPO wiele szpitali mogło kupić nowoczesny sprzęt oraz wyremontować swoje oddziały. Ze szczegółami reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
0: Sieć opiera się na trzystopniowej strukturze prawie 1300 podmiotów leczniczych. Na pierwszym poziomie są poradnie kardiologiczne odpowiadające za podstawową diagnostykę i leczenie. Drugi poziom to już bardziej zaawansowana opieka specjalistyczna. Trzeci to ośrodki, które mają zaplecze kardiochirurgiczne, wyjaśnia minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
10: Chcemy ustrukturyzować ścieżkę pacjenta, żeby nie został pozostawiony sam sobie, a przy okazji chcemy kompleksowo podejść do samego pacjenta.
0: Wyzwanie jest spore, bo przynajmniej połowa Polaków ma problemy kardiologiczne. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
3: W ramach tego systemu resort zdrowia chce za półtora roku wprowadzić w życie elektroniczną kartę opieki kardiologicznej, która pozwoli zbierać w jednym miejscu dokumentację medyczną pacjenta. Teraz rekomendacja, która z pewnością nie wszystkim się spodoba. Powinniśmy dłużej pracować, radzi nam Komisja Europejska po corocznej ocenie sytuacji ekonomicznej. Bruksela docenia nasz wzrost gospodarczy, ale jednocześnie zwraca uwagę na jedną z największych dziur budżetowych w Unii Europejskiej. Jakie są sugestie Komisji, wie reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
11: Zwiększenie efektywnego wieku emerytalnego bez ingerencji w ten prawny. To jedna z rekomendacji, o której usłyszałam od urzędnika Komisji Europejskiej. Chodzi o zachęty do pozostania na rynku pracy, bo Polska ma tu jeden z najniższych wyników w Europie. Komisja mówi o potrzebie stabilnego systemu emerytur w Polsce. Rekomenduje też przegląd wydatków budżetowych, zwłaszcza w zakresie socjalnym, tak żeby różne programy nie były dla szerokich grup, tylko dla tych faktycznie potrzebujących wsparcia. Grażyna Wiatr, Radio Z.
3: Polski rząd może odnieść się do tej oceny, ale to są tylko zalecenia, które nie są wiążące. Polskie wybrzeże Bałtyku, areną wielkich ćwiczeń NATO. W Gdyni trwa morska baza Baltops 2026. Dowodzą Amerykanie, a razem z nimi ćwiczą sojusznicze okręty takich państw jak Wielka Brytania, Łotwa, Litwa, Holandia czy Dania i oczywiście Polska marynarka wojenna. Jaki jest plan tych ćwiczeń? O tym teraz reporter Radia Z Maciej Bąk.
12: Sojusznicza flota wspólnie ćwiczy to, co dziś na wojnie gra pierwsze skrzypce, czyli skuteczne wykrywanie i przeciwdziałanie dronom, zarówno tym podwodnym, jak i powietrznym. Baltops to też ćwiczenia z zakresu obrony powietrznej i neutralizacji min. Polska marynarka wojenna desygnowała na Bałtyk 5 okrętów, mówi wiceadmirał Jarosław Ziemiański.
13: Przez okręty, nazwijmy to uderzeniowe, przez okręty desantowe i okręty walki minowej.
12: Pierwszy tydzień ćwiczeń to zgrywanie w ramach grup zadaniowych, potem okręty dostają do wykonania konkretne misje. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
3: Morska faza ćwiczeń Baltops 2026 potrwa do 19 czerwca, zakończy się w Niemczech. Są zarzuty dla mężczyzny z Poznania, który zaatakował motorniczą tramwaju. 39-latek odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej, uszkodzenie pojazdu oraz kierowanie gruźb karalnych. Mężczyzna wsiadł do tramwaju i zaczął się kłócić z kierującą, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
14: Ten mężczyzna uderzył ją podczas utarczki słownej, a następnie rozbił butelkę i szkłem jej groził. Został zatrzymany przez policjantów na pętli tramwajowej.
3: Motorniczej nic się na szczęście nie stało. Mężczyzna jest w areszcie, grozi mu do 10 lat więzienia.
1: Radio Z.
2: Po reklamie.
1: Pierwsze źródło.

0: Lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
2: Druga. W Radiu Z Wiadomości, ja nazywam się Darek Klimczak, zapraszam. Tego lata Polska Kolej uruchomi rekordową liczbę połączeń. Każdego dnia na tory wyjedzie ponad 500 pociągów. Mimo to, jak ostrzega PKP Intercity, o bilety na najbardziej popularne trasy, zwłaszcza w weekendy, może być się trudno. Przewoźnik wzmacnia składy, część pociągów będzie kursować w podwójnych zestawieniach, ale jak przekazał prezes spółki Janusz Malinowski w rozmowie z reporterem Radia Z Tomaszem Kubatem, nie rozwiąże to całkowicie problemu dużego wakacyjnego popytu.
3: Monitorujemy frekwencje na najbardziej obłożonych kierunkach. Oczywiście w godzinach szczytowych, w piątki, w niedzielę, mogą być godziny, gdzie rzeczywiście jest problem. No tylko oferta czy do Trójmiasta, czy do Krakowa, czy do Poznania jest po prostu ogromna. Nigdy taka nie, tak duża nie była.
4: A i tak jest za mało, jest niewystarczająco.
3: Bardzo się cieszymy, że ludzie chcą podróżować koleją. Poprawiły się czasy przejazdu.
2: Z Bielska-Białej do Ustki Pendolino dotrze w te wakacje w 8,5 godziny, a z Warszawy do Świnoujścia w 5,5. Teraz o innym środku komunikacji. Po 10 latach bez promu mieszkańcy z Nowego Portu w Gdańsku walczą o jego przywrócenie. Chcą, aby znów pływał między ich dzielnicą a twierdzą Wisłoujście i woził m.in. rowerzystów oraz pieszych. Teraz nie mają połączenia między obiema stronami Martwej Wisły. O tym problemie reporter Radia Z Maciej Bąk.
5: Dziś, jeśli chcemy dostać się z Nowego Portu na Wyspę Portową i Twierdzę Wisłoujście, musimy wsiąść do specjalnego autobusu umożliwiającego przewóz rowerów. To nie jest wygodne rozwiązanie, mówi inicjator akcji Jarosław Sobolewski.
6: To nie jest żadna alternatywa i bardzo często w tym momencie turyści porzucają pomysł dojazdu właśnie do twierdzy.
5: Nowy prom mógłby być napędzany energią słoneczną bądź wodorem, ale władze miasta na ten pomysł na razie patrzą sceptycznie.
7: Na dzień dzisiejszy nie zamierzamy przeprowadzać żadnej zmiany.
5: Mówi wiceprezydent Piotr Borawski, który przekonuje, że rowerowe autobusy sprawdzają się dobrze. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
2: Prom Wisłoujście woził gdańszczan i turystów przez 40 lat. W ostatni rejs wypłynął